chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widzę.

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

0: Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości. Boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka czuła.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Patrycja, Kasza, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem.
2: Naprawdę?
1: Naprawdę.
2: Kaśka, piekujcie kiny! Piekujmy lokaty!
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Marek, szefowa Cię prosi.
3: Potem.
2: A teraz co robisz?
3: Walczę z potem.
2: Zrób to skutecznie.
3: Ale jak?
2: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
4: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
5: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
6: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
7: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.

0: Meloracja Łódź. Słuchaj na 104.5 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
1: Magazyn reporterów zza mikrofonu kłania się wam nisko. Weronika Kobus. Wiecie, jak bardzo uwielbiam opowiadać wam o festiwalach, więc w dzisiejszej audycji na taki festiwal się wybierzemy, ale nie festiwal, który polega na rozbijaniu namiotu i słuchaniu muzyki całymi dniami i później tańczeniu do bladego świtu, ale o festiwalu, który jest rozrywką zdecydowanie bardziej dla umysłu niż ciała. Bo Łódź udowadnia nam, że festiwale to nie tylko wielkie koncerty na świeżym powietrzu, ale także i wydarzenia, które grać. Myślę, że to wyjątkowo ciekawy temat, zwłaszcza w obecnych czasach, kiedy indywidualistycznie wybierzemy się na festiwal rewolucji do Muzeum Tradycji Niepodległościowych, ale więcej na ten temat opowie już mój redakcyjny kolega Bartosz Lichawski, który w rozmowie z gościem zaprosi was właśnie na takie wyjątkowe wydarzenie.
0: Odwiedzamy łódzkie muzea.
2: Witajcie, tak, mam fajny temat. Słuchajcie, tak sobie rozmyślam, czy czasem nie jest to ten moment, moment na bunt, na rewolucję. No, będzie za chwilkę festiwal Rewolucja, a tam właśnie o buncie. Świadomym buncie, przemyślanym, mądrym, nie takim, nie, bo nie, nie będę jadł, bo mi się nie chce i koniec. Bunt, niezgoda, rewolucja. Ale przeciwko czemu? Przeciwko czemu można się buntować? Przeciwko komu? Gdzie? Jak? No, to ważne pytania i poszukiwania odpowiedzi właśnie na festiwalu Rewolucja, gdzie na początek bunt wobec technologii. Powiem więcej, wobec współczesnej technologii, wobec ekranów, sztucznej inteligencji i tak dalej. No, nie macie czasem wrażenia, że trochę za dużo scrollowania, za mało lajków, za mało followersów, mimo że content wleciał, człowiek cały czas postuje, a tu jakby shadowban. Co zatem? Bunt? A może chodzi o sztuczną inteligencję w przestrzeni sztuki? Że to już nie będzie intencjonalne działanie człowieka, nie twórca z namysłem, a odtwórcza maszyna z algorytmem. Bunt? No a może chodzi o pracę? Naszą pracę. Mamy już nawet nie tylko obawę, ale i całą długą listę zawodów, które ma zastąpić sztuczna inteligencja. Zatem bunt? Rewolucja? Słuchajcie, kończę to wszystko oczywiście znakiem zapytania, bo to są zagadnienia, to są pojęcia, które pojawią się na festiwalu, na który zaprasza Muzeum Tradycji Niepodległościowych i mój rozmówca, dr Sebastian Adamkiewicz. Panie doktorze, bunt, tak? Wobec nowych technologii, między innymi, ale to jedno z zagadnień festiwalu.
3: Faktycznie ta edycja festiwalu Rewolucja, ona przede wszystkim skupia się na różnych doświadczeniach rewolucji, buntu, sprzeciwu, bo myślę, że to są takie wartości, które są uniwersalne. Każde pokolenie, każdy świat się buntuje przeciwko czemuś. No i stawiamy takie w tym roku pytanie, przeciwko czemu my się z kolei buntujemy. No i pierwszym takim pytaniem, chyba podstawowym, jest to, czy buntujemy się przeciwko technologii, która nas otacza i która zatacza wokół nas coraz węższe kręgi, nie szersze, ale właśnie węższe kręgi. No a mamy ku temu też ciekawy pretekst historyczny, dlatego że w Łodzi w 1861 roku miał miejsce jedyny na ziemiach polskich przypadek luddyzmu, czyli niszczenia maszyn. A właśnie w Łodzi w tym właśnie roku wybuchł bunt przeciwko maszynom i tkacze łódzcy, którzy wykonywali pracę taką manufakturową na takich prostych krosnach, zbuntowali się przeciwko maszynie parowej, przeciwko zmechanizowanym warsztatom, no i te maszyny niszczyli. I my się do tych wydarzeń odwołujemy i pytamy, czy dzisiaj człowiek się będzie buntował przeciwko technologii. I taki panel, taka dyskusja wokół tego zaczyna nasz festiwal.
2: Tak, to od razu powiedzmy, że festiwal rozpocznie się w piątek, 19 czerwca. Program festiwalu Rewolucja w Łodzi jest bardzo różnorodny, bardzo rozbudowany. Na początek jeszcze uroczystość w samo południe. W piątek to na Wzgórzu Niepodległości. Wszystko po to, by upamiętnić powstanie łódzkie. Wieczorem od 18:00 panel dyskusyjny, panel inauguracyjny, bunt przeciw maszynom, człowiek a technologia. O 20:00 projekcja filmu i gość. Zobaczymy film w reżyserii Kazimierza Kuca, Perła w koronie, a gościem specjalnym będzie Olgierd Łukaszewicz. W sobotę o godzinie 13:00 panel bunt w sztuce, później m.in. panel bunt w kościele. Będzie także Marsz Rewolucja, a wieczorem o 19.45 muzyka plus bunt, Jarocin, projekcja filmu, no i fala Piotra Łazarkiewicza. W niedzielę także różnorodnie, bo będzie tak, panel bunt po czechosłowacku, panel bunt po arabsku, bunt amerykański i wieczorem jeszcze żywiołak i ten koncert jako też, no może bunt przeciwko tak zwanej muzyczce, żeby posłuchać muzyki, też zakorzenionej w tradycji słowiańskiej. No dużo wątków, dużo tropów i okazja do tego, by brać no, udział w wielu wydarzeniach, bo zwróćmy na to uwagę, sam festiwal przybiera bardzo atrakcyjną formę, choć jest oczywiście bardzo mocno związany z historią, z buntem łódzkim, z rewolucją 1905. To wszystko oczywiście są wydarzenia historyczne, ale pokazujecie bardzo silne związki z teraźniejszością. To jest wręcz projektowanie przyszłości. To jest odniesienie do różnych kultur, różnych kręgów kulturowych na świecie, bo mówimy tutaj na przykład i o Stanach Zjednoczonych, i o Czechach, i o Słowacji, i o Czechosłowacji, i tak dalej, ale to też będzie pytanie o bunt w różnych, nie wiem, małych społecznościach, w społeczeństwach. To też bardzo ciekawe zagadnienie, co z mojej perspektywy ma pokazać uniwersalizm takiego zaangażowania, takiej niezgody, mądrego, jeszcze raz to podkreślam w swojej formie, sposobu na to, by powiedzieć dość, stop, potrzeba zmian.
3: Tak, bo na przykład pytamy o bunt na Bliskim Wschodzie. 21 czerwca będziemy mieli taki panel poświęcony cztery wspaniałe kobiety. Wydawałoby się, że o Bliskim Wschodzie to tylko mężczyźni potrafią opowiadać. Nie, mam cztery wspaniałe panelistki, które opowiedzą nam o tym, jak buntują się ludzie na Bliskim Wschodzie. Trochę chcemy uciec od konfliktu izraelsko-palestyńskiego, bo to nie jest jedyny bunt, który się dzieje na Bliskim Wschodzie. Ale jest na przykład feminizm arabski. Wiecie państwo, czym jest feminizm arabski? Dowiemy się, przyjedzie do nas pani Karolina Rak, która pracuje na co dzień na Uniwersytecie Jagiellońskim i będzie nam opowiadała chociażby o tym. Ale będziemy opowiadali też na przykład o bliskowschodnim street arcie. Ale będziemy też opowiadali o tym, czy w ogóle w islamie można się buntować. Ale nie tylko w islamie, ale będziemy mieli też panel poświęcony kościołowi katolickiemu. Czy w kościele katolickim można się buntować. I tak dalej, oczywiście no... Jakby oczywiste dla nas było, że musimy zapytać o bunt w Stanach Zjednoczonych, bo Stany Zjednoczone to jest dzisiaj ten teren, o którym też rozmawiamy, dyskutujemy, tam cały czas się coś dzieje, jest cały ruch MAGA, trumpizm, czy to jest bunt, czy bunt może mieć wymiar konserwatywny. To są setki pytań, które zadajemy o świat współczesny. No i oczywiście też w nawiązaniu do historii, w nawiązaniu do kinematografii, no bo ten festiwal taki jest. To musi być festiwal wielu sztuk, wielu sposobów opowieści. No oczywiście to jest przede wszystkim rozrywka intelektualna, ale też ubudowana szeregiem wydarzeń. No i wracamy chyba do tego ważnego, kluczowego wydarzenia festiwalu, jakim jest Marsz Rewolucja. W sobotę o 17.30 znowu przemaszerujemy przez Łódź w strojach historycznych, no bo będziemy wspominali Powstanie Łódzkie.
2: Dziękuję pięknie. Dr Sebastian Adamkiewicz był naszym gościem Muzeum Tradycji Niepodległościowych. No i zaproszenie na festiwal Rewolucja, który startuje już w piątek, 19 czerwca.
1: Festiwal trwa w naszym mieście przez cały weekend od piątku do niedzieli. Podczas każdego z tych dni jest kilka wydarzeń, w których można wybierać. Myślę, że to wyjątkowo ciekawy temat, zwłaszcza w obecnych czasach, kiedy indywidualistyczna kultura, w której żyjemy, wydaje się nawet narzucać nam jakąś konieczność buntu przeciwko czemuś i wybrania sobie jakby wartości, przeciwko którym chcemy się buntować, stawiać się w kontrze. I tak mi się wydaje, że dużo obecnie całkowicie codziennych wyborów, jakie podejmujemy, okazuje się być oznakami buntu. Jeżeli troszeczkę głębiej na to spojrzymy, jeżeli będziemy chcieli te nasze codzienne czynności ubrać i przyporządkować pewnym wartościom czy postawom. Niesamowicie ciekawy temat. Powiem szczerze, że jestem kompletnie podekscytowana. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi oczywiście mieści się przy ulicy Gdańskiej 13, więc tam należy się skierować, jeżeli chcecie wziąć udział w festiwalu. Tutaj przejrzałam sobie pobieżnie stronę zarówno muzeum, jak i profil facebookowy Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi i wydaje mi się, że jednak to na tym profilu facebookowym jest bardziej szczegółowo rozpisany program całego festiwalu z podziałem na godziny, dni i poszczególne aktywności, które w ramach niego będą się odbywać, także wydaje mi się, że najlepiej skierujcie się właśnie tam, jeżeli chcecie wizytę w muzeum w ten weekend zaplanować. Tak, brzmi to pewnie dość enigmatycznie, skoro powiedziałam, że nawet codzienne decyzje potrafią być wyrazem buntu, ale tak sobie myślę teraz, że chociażby decyzja, żeby przejechać się gdzieś w dane miejsce komunikacją miejską albo pociągiem, to jest też pewien wybór nacechowany buntem, ponieważ można to postrzegać jako bunt przeciwko konsumpcjonizmowi, który bombarduje nas milionami reklam najnowszych samochodów, nakłania do tego, żeby posiadać jak najwięcej dóbr, chociażby takich jak właśnie ten samochód, który jest środkiem transportu, ale przecież nie musimy wcale podróżować w ten sposób. Możemy chcieć się przeciwko temu zbuntować i bardzo świadomie wybrać właśnie transport zbiorowy. Można w ten sposób zbuntować się przeciwko lobby paliw kopalnych, które przecież inwestuje mnóstwo pieniędzy w przekonanie nas, że zmiany klimatyczne, które widzimy przecież gołym okiem, wcale nie są spowodowane czy napędzane przez działania przemysłu właśnie paliw kopalnych. Także to też może być środek buntu. Powiedzenie nie, nie będę jeździć autem ze względu na moje przekonania i to będzie wyraz mojego osobistego buntu. Tutaj w ten bardzo niedelikatny sposób chciałam przejść do tematu zmian w rozkładzie łódzkiej kolei aglomeracyjnej, o którym za chwilkę troszeczkę więcej opowie wam Iwona Borowińska, czyli dyrektor marketingu w właśnie łódzkich kolejach aglomeracyjnych, więc jeżeli chcecie dojechać gdzieś pociągiem, no to właśnie pojawiają się nowe opcje połączeń, które zawiozą was chociażby do Płocka z Łodzi albo z Pabianic do Warszawy. Posłuchajcie.
4: ŁKA uruchomi codzienne, bezpośrednie połączenia z Łodzi do Płocka. Każdego dnia na tory wyruszą 3 pary pociągów, które pojadą z Łodzi Widzew przez Łódź Galicką, Zgierz, Ozorków, Łęczyce, Kutno, Gostynin i Łąck. 2 pociągi odjadą z Łodzi w godzinach przedpołudniowych i 1 po południu. Czas przejazdu całej trasy wyniesie niewiele ponad 2 godziny. Rozkład jazdy umożliwi wygodne zaplanowanie całodniowych wyjazdów zarówno do Płocka, jak i do Łodzi. Nowością w ofercie ŁKA są weekendowe połączenia z Pabianic do Warszawy Wschodniej. 2 pary pociągów kategorii ŁKA Sprinter pojadą przez Łódź Retkinie, Łódź Kaliską, Zgierz, Głowno, Łowicz i Sochaczew. Odjazdy z Pabianic zaplanowano po godzinie 9 i 16, natomiast z Warszawy po godzinie 11 i 19. Dotychczasowe 2 weekendowe pociągi do i z Radomia od 14 czerwca pojadą codziennie, zapewniając regularne kursy pomiędzy miastami. Łódzka Kolej Aglomeracyjna uruchomi również w wakacje pociągi ŁKA Sprinter Koncertowy. Pociąg będzie odjeżdżać 17 czerwca i 18 lipca ze stacji Łódź Kaliska o godzinie 23.35. Będzie zatrzymywać się na stacjach Łódź Widzew, Bedoń, Koluszki, Rogów, Skierniewice, Warszawa Zachodnia i Warszawa Centralna. Do Warszawy Wschodniej dojedzie około godziny 1.00. Uruchomione zostaną również pociągi koncertowe w przeciwnym kierunku, po wybranych wydarzeniach muzycznych odbywających się na PGE Narodowym. Najbliższe pociągi odjadą w czerwcu 15, 26 i 27, w lipcu 14, 18, 19 i 23 oraz 4 i 5 sierpnia. Dodatkowe połączenia pozwolą uczestnikom wydarzeń bezpiecznie i komfortowo wrócić do domu po koncertach. Szczegółowe informacje, rozkłady jazdy oraz opis wszystkich ofert znajduje się na stronie internetowej lka.lockie.pl. Iwona Borowińska, dyrektor Biura Marketingu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.
1: Nie chcę mówić tutaj, że koniecznie zachęcam do buntu, ale myślę, że do wybierania jazdy pociągiem jako środku transportu na wakacje, myślę, że zdecydowanie mogę zachęcić, bo sama podróżuję pociągiem w ogromnej większości przypadków, kiedy opuszczam moją rodzinną Łódź, więc na pewno da się to zrobić wygodnie i fajnie, że uruchomiane są coraz to nowsze połączenia. Za uwagę w dzisiejszej audycji buntowniczo-transportowej dziękuję. Weronika Kobus, do usłyszenia, cześć!
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
1: Magazyn reporterów kłania się nisko, za mikrofonem Weronika Kobus i po raz kolejny zapraszam na audycję związaną z kulturą, bo ten okres pomiędzy majem a październikiem w Łodzi i okolicy to po prostu pasmo fantastycznych wydarzeń, no i nie mogę o nich nie powiedzieć. Tym razem wybierzemy się na małą wycieczkę do Zduńskiej Woli, bo dni Zduńskiej Woli, które przypadają w przyszły weekend, bo od czwartku do niedzieli, 18-21 czerwca, wychodzą z niesamowitą propozycją. Sobota i niedziela to takie typowe dni miasta, jakie możecie sobie wyobrazić. Wielki koncert, radiowe gwiazdy i tego typu wydarzenia, ale dwa dni wcześniej, również w ramach obchodów Dni Zduńskiej Woli, pojawia się wydarzenie, które jest naprawdę kompleksowym eventem przyglądającym się bardzo dokładnie kulturze alternatywnej. I to nie tylko polskiej, bo mamy tutaj absolutnie darmowy koncert w Miejskim Domu Kultury w Zduńskiej Woli, a więcej na temat tego wydarzenia opowie mi jeden z organizatorów Dni Zduńskiej Woli, no i zdecydowanie pasjonat kultury alternatywnej, czyli Paweł Szewczyk. W takim razie udało się przez internet, jak w czasach pandemicznych, minionych, strasznych, paskudnych. Moim gościem jest pan Paweł Szewczyk, zastępca prezydenta miasta Zduńska Wola. No i tak się składa, że osoba, która macza ostatnio palce dość mocno w alternatywnej kulturze zduńskowolskiej. I chciałabym się najpierw zapytać, czy w ogóle trudno jest organizować taką kulturę inną niż mainstreamowa w mieście rozmiaru Zduńskiej Woli?
5: Dzień dobry. No, moim zdaniem nie jest też trudno. To wszystko też zależy też od charakteru miasta. Zduńska Wola ma ten charakter i ten gen alternatywny od bardzo wielu, wielu lat. Ja jestem rodowitym zduńskowolaninem. Wychowałem się też w tym mieście. W tym mieście również rozpoczynałem moje pierwsze kroki muzyczne, czyli z spotykaniem się z rówieśnikami, ze starszymi kolegami, z zespołami. Tutaj również we mnie ten gen alternatywny został bardzo mocno też zakorzeniony. Zduńska Wola już od lat 80. miała bardzo duże tradycje, jeżeli chodzi o kulturę alternatywną, i ona się przez cały czas w mniejszym bądź większym stopniu też rozwijała przez lata 90. i okres ostatnich 20 lat. No i faktycznie od kilku lat staramy się również tą alternatywną muzykę, kulturę pokazywać szerzej, jako rzeczywiście zjawisko też bardzo ważne, które miało też istotny wpływ, bo uważam, że my jeszcze w Polsce nie doceniamy ponad 40-letniego istnienia kultury alternatywy. Ona miała naprawdę bardzo duży wpływ i ma do tej pory. I tak staramy się rzeczywiście w Zduńskiej Woli połączyć zarówno tą rozrywkę też mainstreamową, ale też również z tą kulturą, która trafia do bardziej skonkretyzowanych też odbiorców i być może do mniejszych grup społecznych, ale to jest również istotne, ważne i moim zdaniem potrzebne.
1: Ja się odezwałam do pana głównie ze względu na koncert alternatywnej Zduńskiej Woli, który odbędzie się przy okazji urodzin miasta, ale z tego co widzę, to jest alternatywa, która jakoś tak już od dłuższego czasu się rozwija. Dzięki czemu, może dzięki jakiej instytucji udało się zorganizować nagle tak bardzo dużo koncertów alternatywnych właśnie w Zduńskiej Woli?
5: No myślę, że nagle to nie do końca, bo te koncerty były organizowane od wielu lat. Ja też sam organizowałem te kilkanaście lat temu we mniejszej skali. No teraz staramy się przy współpracy z naszym Miejskim Domem Kultury. Mamy odpowiednie zaplecze. Od kilku lat staramy się zapraszać wiele różnych też zespołów. Te zespoły do nas przyjeżdżają. Te koncerty cieszyły się dużym powodzeniem. Zarówno były to koncerty niebiletowane, jak i biletowane. I tak od dobrych pięciu lat, jeżeli organizowane są Dni Miasta, to one również mają tą część swoją alternatywną. No w ubiegłym roku po raz pierwszy właśnie z okazji 200 urodzin miasta ta część alternatywna miała dwa dni, czwartek i piątek, i to było bardzo fajne też wydarzenie z dużym też odzewem, dlatego też postanowiliśmy to kontynuować i w tym roku to wydarzenie również jest dwudniowe, aczkolwiek należy zaznaczać, że zaczynamy je już koncertować koncertem, który niebawem w niedzielę, koncert biletowany, no niestety bilety się na ten koncert już wszystkie wyprzedały, natomiast będziemy mieli okazję w Zdyńskiej Woli gościć na jedynym koncercie legendę nowojorskiej sceny Krzysztofa, czyli zespół Shelter, a następnie oczywiście czwartek i piątek to scena alternatywna i tutaj w tym roku również wydarzenie bez precedensu, bo będziemy mieli na jednej scenie dwie ikony, jeżeli chodzi o muzykę lat 80. Dark Wave, czyli zagra ponownie z Niskiej Woli po dwóch latach Klanów Zajmoks, ale zagra również Ania Huwe, czyli legendarna wokalistka Ex-Mai Deutschland. Ania Huwe wróciła bodajże dwa lata temu do czynnego grania. W ubiegłym roku zagrała wyśmienity koncert na Sound Edit w Łodzi. W tym roku tylko dwa koncerty w Polsce, tym jeden z Niskiej Woli. Serdecznie zapraszam. Będzie to miało miejsce 18 czerwca w czwartek. Natomiast w piątek sceną alternatywną zawładną nieco mocniejsze dźwięki, hardkorowo, punkowo-metalowe i tutaj będziemy też gościć i młode zespoły, takie jak Lockdown z Poznania, ale też i czołówkę krajowej sceny, zespół Dola, Sixte Forward, Old School Grace, polsko-angielski Bolkik oraz no, gwiazdą tego dnia będzie również nowojorska legenda zespół Madball. No, następnie sobota i niedziela to są już koncerty na stadionie miejskim, skierowane do szerszego grona odbiorców, na które również bardzo serdecznie zapraszam.
1: Tak się zastanawiam, kto w takim razie odpowiada za tak różnorodny line-up, no bo mamy tu właśnie te zespoły gotyckie, które z pewnością przyciągną młodzież, bo to jest teraz coś, co w tej młodzieżowej niszy bardzo dobrze się niesie i z pewnością przyciągnie zainteresowanie, ale też właśnie eksperymentalny metal, bardziej black metalowe koncerty, zespoły hardkorowe, które wydaje mi się, że już trochę do takiej starszej wiekiem publiczności są skierowane. To ma po prostu tak szerokie zainteresowania, żeby to wszystko ogarnąć i wyselekcjonować.
5: Nasz Miejski Dom Kultury otwarty jest na bardzo szeroką gamę też muzyczną. Zresztą cała idea alternatywnej Zdyńskiej Woli to jest prezentowanie różnych gatunków też muzycznych, a także tutaj poprzez to budowanie przestrzeni o rozmawianie o różnego rodzaju problemach, bo ja bym też chciał podkreślić, że same koncerty to jest tylko jedna część, ale obok koncertów odbywają się spotkania z bardzo ciekawymi ludźmi, bardzo ciekawe wydarzenia, które już od dobrych 3 lat na stałe się też wpisały. I tutaj też chciałbym też podkreślić, że jest to istotny element. W tym roku przy okazji koncertu Sheltera będziemy mieli okazję porozmawiać z wokalistą, z Rayem Capo, który napisał wyśmienitą książkę From Punk to Man, gdzie opisuje swoją transformację, jak od muzyka, od punkowca przeszedł do mnicha. No, zespół oczywiście bardzo mocno jest związany z ideą też Hare Krishna i z kulturą też indyjską, także będzie i okazja i porozmawiać również też o tym. Będziemy też mieli przy okazji koncertów 18-19 spotkanie z Rafałem Księżykiem, który napisał w ubiegłym roku wyśmienitą książkę o polskim postpunku, czyli Fala, rok 1984. Tam również zahaczał fenomenalny zespół ze Zdyńskiej Woli, Kontrolawu, który funkcjonował z początkiem lat 80. Będziemy mieć spotkanie też z Tymonem Tymańskim, którego przedstawiać chyba też nie muszę, ale też z redaktorami naczelnymi magazynu muzycznego Noise dotkniemy też problematyki takiej, czy we współczesnym świecie papierowa prasa muzyczna jest potrzebna i czy w ogóle jest potrzeba do tego, żeby sięgać do papierowej

0: ten sposób i posłuchać, i zapoznać się z tym, co było w latach 90. Bo my tak trochę już nie pamiętamy, jak wyglądały też lata te 90. To wszystko też pokazuje i otwiera nam na taką różnorodność, integrację i to jest bardzo, bardzo satysfakcjonujące. Dlatego też będziemy się starali zarówno w tym roku, jak i w latach kolejnych dla każdego z odbiorców zaproponować w Zduńskiej Woli coś naprawdę też interesujące.
1: Cieszę się, że został tu wspomniany Tomasz Barszcz, czyli właśnie organizator Summer Dying Loud w Aleksandrowie Łódzkim. Mam wrażenie, że panowie po prostu gracie w jakiejś swojej osobnej lidze i akurat tak się zdarza, że oba te wasze wydarzenia znajdują się nie tylko w województwie łódzkim, ale też mają bardzo właśnie silny związek z urzędami miasta i miasto w obu tych przypadkach odgrywa ważną rolę w tym, żeby ta kultura faktycznie miała swoje miejsce i była wspierana i traktowana jak pełnoprawna część kultury.
0: To jest pełnoprawna część kultury, tylko musi mieć też odpowiednie dla siebie też miejsce. To naprawdę z muzyki niezależnej, z kultury alternatywnej wyrosło bardzo wiele obecnie pewnie mainstreamowych artystów i to też trzeba umieć też dostrzec. Jest naprawdę bardzo wiele ciekawych projektów, ciekawych osób i nie wszystko rzeczywiście musi się też odbywać na dużych halach, na wielkich też stadionach, bo to też jest miejsce. I też ja z kolei też uważam, że właśnie takie małe i średnie wielkości miasta, no bo Aleksandrów nieco mniejszy niż Zduńska Wola, Zduńska Wola średnie miasto, jest pełne 40-tysięczne, ono właśnie ma istotną rolę w odegraniu właśnie po to, żeby i również te elementy pokazywać, zwłaszcza no jak się ma też i odpowiednią też historię, bo z miasta wyrosło też sporo bardzo ciekawych zespołów i no będziemy na przykład też w tym roku przypominać twórczość zespołu Kontrola W, a także kosmetyczku Mrs. Pinki, bo już w ubiegłym roku udało nam się porozumieć z Mary z Polski, no, która w specjalnie dedykowanym projekcie będzie grać właśnie utwory Kontroli W i kosmetyki Mrs. Pinki. Premiera będzie 20 czerwca w Zduńskiej Woli, kolejny z tym projektem koncert będzie na festiwalu w Jarocinie. Także w ten sposób również staramy się oddać należną część tym twórcom, którzy się chociażby z naszego miasta wywodzili, a w swoich czasach no niestety nie mieli okazji na to, aby nawet ich nagrania zostały w jakikolwiek sposób wydane.
1: No to w takim razie już zmierzając do końca, jakie najbliższe wydarzenia można zobaczyć w Zduńskiej Woli i czy są biletowane i jak się na nie dostać?
0: Jeżeli chodzi o najbliższe, to w najbliższą niedzielę koncert grupy też Shelter. Ten koncert jest już wyprzedany. Natomiast jeżeli chodzi o alternatywną Zduńską Wolę, 18, 19 czerwiec, czwartek, piątek, wydarzenia są wolne. Wstęp jest wolny dla każdego. W czwartek zagra krakowski Alembic i Klanok Zajmus oraz Ania Hughe. W piątek zagra zespół Lockdown, Stickfair Forward, zagra zespół Dola, zespół The Ball Kick, Obus Grace oraz Nowy Jorczyczy z Medball. Zapraszam bardzo serdecznie na te wydarzenia. Również zapraszam na sobotni koncert projektu Mary z Polski, która przypomni utwory znakomitego zduńskowolskiego zespołu Kontrola W. No i później już powstałego w Warszawie, ale na gruzach Kontroli W zespołu kosmetyki Mrs. Pinki. Także z tego miejsca wszystkich bardzo serdecznie zapraszam w najbliższy weekend i w kolejny weekend do Zduńskiej Woli.
1: Super, dzięki bardzo.
0: Bardzo proszę.
1: Moi drodzy, gwiazdy światowego formatu podczas bezpłatnej imprezy z okazji Dni Miasta w Zduńskiej Woli. Tego nie można przegapić, zwłaszcza, że to nie tylko koncerty, ale i tak jak już wspominaliśmy w rozmowie, naprawdę ciekawe spotkanie z kulturą alternatywną, zarówno z dziennikarzami muzycznymi, jak i innymi organizatorami wydarzeń w okolicach Łodzi. Moim gościem był Paweł Szewczyk, za mikrofonem Weronika Kobus. Na dzisiaj to już wszystko. Do usłyszenia. Cześć!
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
1: Łodzią zawładnął fotofestiwal już po raz 25 w naszym mieście. Mówię zawładnął, bo myślę, że nie da się przejść przez ważne miejsca w Łodzi, nie zauważając plakatów, które są naprawdę intrygujące.

intrygujące, a jako, że już przedpremierowo miałam okazję trochę zobaczyć, co dzieje się na festiwalu, mogę wam z czystym sumieniem powiedzieć, że to naprawdę dopiero wierzchołek Góry Lodowej i prawdziwe skarby dopiero chowają się w tych przestrzeniach wewnętrznych, galeryjnych. Magazyn Reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus i chciałabym zacząć dzisiejszy program od podkreślenia, że fotofestiwal to nie jest żadna impreza dla wyspecjalizowanych fotograficznych frików, tylko dla wszystkich.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
1: Niezależnie od pogody warto wybrać się do Centrum Dialogu w Łodzi i właśnie o tym opowie dzisiaj mój gość. Słuchacie magazynu reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus. Zaraz usłyszycie rozmowę z Piotrem Rębowskim, właśnie reprezentującym Centrum Dialogu w Łodzi, które znajduje się przy ulicy Wojska Polskiego w Parku Ocalałych. Zazwyczaj zaprasza Was na wystawy czy na wykłady albo pokazy filmów, ale tym razem zaprosi też na cykl bardzo ciekawych rozmów. O tym już więcej opowie mój gość. Po raz kolejny mam przyjemność gościć w studiu Piotra Rębowskiego z Centrum Dialogu w Łodzi imienia Marka Edelmana. Dobrze Cię widzieć.
2: Dzień dobry, bardzo dziękuję. Ciebie też bardzo dobrze widzieć. Dziękuję jeszcze raz za zaproszenie.
1: I szczególnie się cieszę, że porozmawiamy teraz o rozmowie.
2: Tak.
1: To brzmi głupio, ale wychodzi na to, że gdzieś tam w tych czasach, kiedy technologia wchodzi nam do każdego aspektu życia, to właśnie rozmowa potrafi cierpieć na tej obecności.
2: Tak, potrafi cierpieć i coraz mniej jest spotykana. Dlatego jako instytucja kultury, Centrum Dialogu, której misją jest, jak sama nazwa wskazuje, dialog przede wszystkim, zapraszamy Państwa bardzo serdecznie na parę rozmów, które odbędą się w przeciągu tych 2 tygodni. Te rozmowy będą realizowane w ramach różnych projektów, ale będą poruszać bardzo ważne tematy. Będziemy mieli bardzo ciekawych gości czy gościnie i tutaj na pewno ta rozmowa nie ucierpi. Tak jak wspomniałaś, tutaj tą rozmowę zbudujemy i też porozmawiamy o tym, właśnie jak dzisiaj wygląda rozmowa, czy jak dzisiaj wygląda informacja.
1: To jak masz wrażenie, co najbardziej przeszkadza w tworzeniu rozmowy, takiego prawdziwego dialogu?
2: Co przeszkadza w tworzeniu prawdziwego dialogu? Dobrze to skwitować, co przeszkadza, a nie, że nie ma tego prawdziwego dialogu. Są rzeczy, które przeszkadzają, na przykład brak możliwości wysłuchania drugiej strony, ale także brak możliwości powiedzenia tego, co się czuje. I dlatego myślę, że mogę teraz powiedzieć, jakie rozmowy czekają na waszych słuchaczy, wasze słuchaczki, a naszych potencjalnych odwiedzających. Odbędzie się debata oksfordzka w ramach projektu Centrum Dobrej Rozmowy Dezinformacja. Debata oksfordzka jest skierowana do szkół ponadpodstawowych. Tutaj obowiązują zapisy. Jeżeli jakaś klasa jeszcze by chciała wysłuchać debaty oksfordzkiej, podczas której będzie debatować Stowarzyszenie Dialogu Młodzieży, z którym notabene współpracujemy już bardzo długo, to serdecznie zapraszamy na naszą stronę, tam można znaleźć formularz, przez który można się zapisać. Debata oksfordzka będzie dotyczyć rzetelnej informacji w dzisiejszym świecie, czy coś ona jeszcze znaczy. Nasi debatanci będą na tym dyskutować, a oceniać to będzie m.in. Radomir Wit, wieloletni korespondent sejmowy, czy Agnieszka Kołodziejska-Kołodka, dziennikarka radiowa.
1: Jeżeli mogę Cię cofnąć tutaj na chwilkę, jesteś w stanie opowiedzieć o tym, na czym polega debata oksfordzka, bo to jest bardzo, naprawdę wyjątkowo ustrukturyzowany rodzaj rozmowy.
2: Tutaj jako Centrum Dialogu jesteśmy przyzwyczajeni do tej formuły, ale może niektórzy nie są znajomieni, więc mamy 2 drużyny, które debatują nad danym tematem. Jest to propozycja i opozycja, czyli propozycja, która losuje, że będzie wystawiać argumenty za daną tezą, a opozycja będzie próbowała tą tezę obalić. Każda grupa składa się z 4 osób. Jest jeszcze marszałek i jury, i widownia, która jest bardzo ważna, do której zapraszam chętne klasy. I właśnie podczas takiej debaty oksfordzkiej obydwie drużyny mają określony czas, żeby przekonać siłą argumentów do danej racji. Ona trwa około godziny, debata wraz z werdyktem, podsumowaniem i naprawdę można usłyszeć różne punkty widzenia.
1: Także jeżeli słuchają nas jakieś osoby nauczycielskie czy osoby zajmujące się młodzieżą w wieku szkolnym, no to myślę, że to jest naprawdę ciekawa propozycja, nie tylko na spędzenie czasu, ale i właśnie zainwestowanie w umiejętności dzieciaków szkolnych, które mogą się nauczyć właśnie, no wiadomo, że nie jest to coś, co przekłada się na codzienną rozmowę, ale właśnie takie fajne ćwiczenie myślowe z argumentowania swojej racji, a czasem może nawet przeciwko własnym poglądom, bo nigdy nie wiadomo, po której debacie, po której stronie debaty debaty się znajdziemy.
2: Albo jak wspomniałeś, po której debacie zmienimy zdanie. Czy rozbudujemy swój światopogląd, więc to jest prawda. I sądzę, że mogę teraz przejść do kolejnego wydarzenia, równie ciekawego, równie ważnego. Tutaj już w ten czwartek od godziny 17 w ramach wydarzeń około rocznicowych likwidacji Litzmannstadt-Gatto. Centrum Dialogu co roku organizuje obchody likwidacji Litzmannstadt-Gatto i już w ten czwartek od godziny 17 można pójść na spacer ze społecznymi opiekunami drzew po Łodzi, a o 18 będzie spotkanie autorskie z Andrzejem Brzezieckim. I tutaj wydarzenie będzie dotyczyło Mariana Turskiego. I to są tak zwane łódzkie tropy Mariana Turskiego, czyli jak Łódź koresponduje z Marianem Turskim, warto przyjść i zagłębić się w tą historię, bo można coś nowego odkryć. Więc tutaj już zaczynamy te wydarzenia około rocznicowe, a w sobotę odbędzie się kolejna rozmowa, tym razem w ramach Festiwalu Łódź Wielu Kultur, bo przypomnijmy, Festiwal Łódź Wielu Kultur ma w tym roku formułę kroczącą, więc odbędzie się rozmowa nawiązująca do matronki naszej wystawy Elementarz Empatii, a dokładniej Aliny Margolis-Edelman, która była założycielką m.in. Fundacji Dzieci Niczyje. Dzisiaj dajemy dzieciom siłę. Należała do Fundacji Lekarza Bez Granic i właśnie porozmawiamy sobie o 17 w tę sobotę w Centrum Dialogu o dziedzictwie Aliny Margolis-Edelman, ale także o dzieciach w kryzysach humanitarnych. Będziemy mieli znakomite gościnie. Tutaj Dragiana Dażdin, dyrektorka Lekarzy Bez Granic Polska oraz Marta Sajkowska z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, a rozmowę będzie prowadzić znana Państwu Marta Zdanowska, która od wielu lat organizuje spacery, jest związana z tematyką praw człowieka, więc czeka nas bardzo intrygująca rozmowa.
1: Rozmowa to też często trudne pytania i od takich Centrum Dialogu zdecydowanie nie ucieka. Fajnie, że pojawia się po raz kolejny ta postać Aliny Margolis-Edelman, bo wszyscy znają jej męża, Marka Edelmana, i gdzieś bardzo mocno rezonuje ze mną ta misja przywrócenia do jakby debaty publicznej postaci Aliny Margolis-Edelman, która również była fantastyczną osobą. W ogóle niesamowite, że takie małżeństwa potrafiły się wytworzyć na świecie.
2: Tak, tak, to jest niesamowite i bardzo Ci dziękuję za to powiedzenie, że ważne jest wskrzeszanie, tak w cudzysłowie powiem, postaci Aliny Margolis-Edelman. I tutaj taka ciekawostka, zapraszamy też na wystawę Elementarz Empatii, inspirowaną życiem Aliny Margolis-Edelman. Ale dlaczego tu mówię ciekawostka? Bo może niektórzy słuchacze uczyli się jeszcze z Elementarza, w którym była Ala Makota, a pies był As. No i ta Ala z Elementarza to jest taka legenda, że właśnie to jest Alina Margolis-Edelman, bo przyjaciel rodziny Margolisów, przyjacielem był Marian Falski, czyli autor Elementarza. Więc to jest naprawdę, dlatego Elementarz Empatii. Uczymy empatii, czy może jej nie uczymy w taki sposób dydaktyczny, ale pozwalamy jej się rozwinąć, czy może bardziej zbudować w każdym z nas.
1: Czy mamy jeszcze jakieś ciekawe wydarzenia w Centrum Dialogu w najbliższym czasie?
2: Tak, jeszcze dwa. W przyszłym tygodniu tutaj wracam do naszych dwóch projektów, Centrum Dobrej Rozmowy Dezinformacja, który i tutaj będzie rozmowa we wtorek 23 czerwca, którą poprowadzi dziennikarka Justyna Dżbik-Kluga i ta rozmowa będzie dotyczyć tego, czy możemy wierzyć w to, co widzimy w mediach. Ta rozmowa będzie też w ramach fotofestiwalu i zapraszam serdecznie na rozmowę. Gośćmi będą fotografowie, fotoreporterzy, którzy postarają się odpowiedzieć na pytanie, czy możemy wierzyć w to, co widzimy w mediach, w szczególności, że mamy postępujące różne narzędzia do fabrykowania zdjęć, fotoreporterzy. Rozmowa odbędzie się o 18 w Centrum Dialogów, na którą rozmowę Państwa serdecznie zapraszam, a w czwartek, już tradycyjnie w czwartek, odbędzie się rozmowa w ramach rocznicy likwidacji Litzmannstadt-Ghetto i tutaj od godziny 18 w Centrum Dialogu będziemy rozmawiać o pogromach, o ciężkim temacie, o trudnym temacie, o tym, jak te lata wojenne, ten rok 1941 koresponduje ze współczesnością.
1: Tutaj naprawdę rzeczywistość wywinęła wam niezłego figla z rzeczami, które dzieją się w tej chwili w Belfaście. Chyba nawet nie mieliście prawa wiedzieć, jak bardzo aktualna będzie ta rozmowa w związku z tym, co właśnie teraz dzieje się po prostu kilka tysięcy kilometrów od nas, czy nawet kilkaset.
2: Tak, tak, to jest i właśnie nasza instytucja jako instytucja kultury, która ma promować dialog, tolerancję, akceptację, ale ma także za zadanie, za misję pamiętać o naszej wielokulturowej historii Łodzi, ale także o tej cięższej historii, czyli getcie, różnych pogromów, różnych antyżydowskich czy antyludzkich wydarzeń. Mamy ciężkie zadanie, ale myślę, że próbujemy sprostać tym zadaniom, właśnie żeby budować ten dialog, pamiętać o przeszłości, rozumieć teraźniejszość i budować tam lepszą przyszłość z każdym z nas. I myślę, że wydarzenia, które organizujemy, produkujemy, są tego przykładem, że chcemy znaleźć jak najwięcej rzeczy, które nas łączą, wszystkich nas, dać tą przestrzeń na rozmowy. Dużo tej przestrzeni w nadchodzących 2 tygodniach. No i właśnie tak, że pomóc zrozumieć to, co się dzieje dzisiaj. No i my też staramy się rozumieć.
1: Piękna misja, jestem pod ogromnym wrażeniem, chociaż oczywiście Centrum Dialogu jest mi znane od wielu lat, nadal zaskakuje tym, jak w mądry sposób można podchodzić do tematów niezwykle trudnych, ale właśnie jak łatwo można je też oswoić. Już samo Centrum Dialogu jest ulokowane w niesamowicie zapraszającym miejscu, czyli w Parku Ocalałych. Cieszę się, że tutaj ten spacer z opiekunami drzew się odbędzie, bo to też jest po prostu przepiękna wisienka na torcie w takiej wizycie.
2: Tak, tak. Bardzo się cieszę, że wspomniałaś o parku, bo tutaj mam pretekst, żeby też Państwa zaprosić po prostu do odwiedzania naszej instytucji parku, Parku Ocalałych, jednego z najmłodszych łódzkich parków. Parku, który też ma wspaniałą misję, którego inicjatorka w 2004 roku ocalała z getta, Halina Elczewska, chciała, żeby powstało miejsce pamięci osobach, które ocalały z getta, które same ocalały, i żeby było to miejsce życia, miejsce pamięci, miejsce radości i miejsce nadziei. W weekend mam być ponad 30, słonecznie, więc to jest idealna okazja do wybrania się do Parku Ocalałych. Tutaj takim dodatkowym atutem może być parking przed naszą instytucją, więc możemy zaparkować dosłownie w parku, oczywiście w miejscach wyznaczonych, nie wjeżdżamy na drzewa, pamiętajmy. I tutaj zapraszam Państwa serdecznie także w weekend, czy w sobotę na rozmowę, czy po prostu na spacer po Parku Ocalałych, do odwiedzenia naszej instytucji, do zapoznania się z wystawą. Jeszcze mamy wystawę po kropce kresy Festiwalu Książki, który już kończył się około tygodnia temu. Na górze przepiękna wystawa prac wybitnej ilustratorki książek dla dzieci Jany Konhecho. I zapraszam Państwa bardzo serdecznie także skorzystania z kawiarni, czy po prostu z chwili odpoczynku i refleksji w naszym budynku i parku. Serdecznie Państwa zapraszam do spędzenia weekendu i tych kilku wieczorów podczas rozmów w Centrum Dialogu.
1: Ja mogę się tylko pod tym podpisać i podziękować serdecznie za rozmowę Piotrowi Rębowskiemu z Centrum Dialogu w Łodzi imienia Marka Edelmana. Dziękuję Ci bardzo.
2: Ja bardzo dziękuję za zaproszenie i mam nadzieję, że będę miał jeszcze przyjemność porozmawiać z Tobą, ale także zaprosić Państwa na więcej wydarzeń do Centrum Dialogu. Bardzo dziękuję.
1: Warto tutaj przypomnieć, że wstęp do Centrum Dialogu, jak i wstęp na znakomitą większość wydarzeń organizowanych przez nich jest bezpłatny. Centrum jest otwarte w godzinach 11-18 w tygodniu oraz od 12 do 16 w weekendy. Oczywiście może się to zmieniać w zależności od wydarzeń, które mogą wykraczać poza te codzienne godziny otwarcia. Na pewno w tych godzinach możecie zobaczyć wszystkie wystawy, na przykład właśnie wspomniany przez Piotra elementarz empatii. To wszystko w dzisiejszym programie. Za uwagę dziękuję Wam. Weronika Kobus, do usłyszenia. Cześć!
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.

0: Prowadzisz gabinet weterynaryjny? Zwierzęta, zabiegi, odpowiedzialność. A odpady medyczne? Tu liczy się termin i bezpieczeństwo. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Podpisz umowę online na tpo.pl.
1: Szukacie pomysłu na rodzinny dzień pełen atrakcji? 21 czerwca przyjedźcie do Głowna na folkowe łódzkie Święto Wsi. Czekają smakołyki od 100 kół gospodyń wiejskich, warsztaty z Karolem Okrasą, moc bezpłatnych atrakcji dla dzieci i dużo śmiechu z kabaretami Zdolni i Skromni oraz Czesław. Miłośnicy wypoczynku nad wodą będą mogli bezpłatnie sprawdzić się w sportach wodnych. Start o godzinie 12. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
2: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
3: Po reklamie. Meloradio Łódź. Słuchaj na 104.5 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
5: Słuchacie magazynu reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus i dzisiaj zajmiemy się imprezą urodzinową. Zaczniemy sobie od 50. urodzin znanego dobrze wszystkim łodzianom i nie tylko łodzianom, akwaparku Fala. 50. urodziny to oczywiście nie lada jubileusz, więc i obchody będą odpowiednio huczne. No i jak możecie się domyślić, będą trwały calutki weekend. Znajdą się i wydarzenia dla dzieciaków, i dla seniorów, i dla dorosłych, którzy będą chcieli na Fali spędzić może nawet i całą noc. Na przestrzeni tych zaledwie 3 weekendowych dni zdążą Falę przejąć piraci, zdąży się ona otworzyć na noc, zostanie kinem pod chmurką, a także zaoferuje dzień skupiony na relaksie ze specjalnym naciskiem położonym na strefę saunowania. I zanim będziecie chcieli mnie poprawić, że aquapark Fala funkcjonuje zaledwie od 18 lat, Fala jako kąpielisko dopiero od 50, no to pozwólcie, że całą historię aquaparku, jak i detale na temat planowanych obchodów 50. urodzin przedstawi Wam rzecznik prasowy właśnie Fali.
3: Aktywnie w Łodzi.
6: Marcin Masłowski, rzecznik prasowy aquaparku Fala.
5: Aquapark Fala obchodzi teraz swoje 50. urodziny. Ja się w ogóle zastanawiam, jako osoba, no, mieszkająca w Łodzi od urodzenia, ale jeszcze nie mająca nawet 30 lat, jak ta fala wyglądała te 50 lat temu. Co się zmieniło w aquaparku?
6: No, zmieniło się bardzo wiele. Ja nie pamiętam jej sprzed 50 lat, bo miałem wtedy roczek, ale już pamiętam z roku jeszcze 90, bo tak się składa, że moja mama była tam ratowniczką i kiedyś spędziłem pełne 2 miesiące na fali. No to była stara fala, niestety trochę sypiące się schody, ale też ogromne, fajne zewnętrzne baseny, ogromny teren dla dzieci. Wszyscy, myślę, pamiętają, że na stałe były tam zatrudnione pielęgniarki, które najczęściej zajmowały się oczywiście urządzeniami OZ, że były pyszne placki ziemniaczane, że były flipery. Ogromny teren. Tysiące łodzian spędzały tam całe dni, bo kupowało się takie bilety całodniowe, takie karnety. Kolejki się ciągnęły aż od dworca Łódź Kaliska. To ja to jeszcze pamiętam. No później niestety to kąpielisko rozsypało się, popadło w ruinę i chwała Bogu, że po kilku latach miasto postanowiło odbudować już nie jako kąpielisko, tylko jako akwapark. który został otwarty właśnie niedawno w lutym, mijało 18 lat, odkąd istnieje Aquapark, no bo Fala istnieje jako kąpielisko 50, istniała. No i od tych 18 lat możemy się cieszyć akwaparkiem, który w zeszłym roku przyjął już 1,5 miliona gości. Więc to pokazuje, jak przybyło atrakcji, jak przybyło gości, jak przybyło klientów. I chcemy godnie uczcić i pokazać Falę z jak najlepszej strony dla łodzian i wszystkich, którzy przyjadą spoza Łodzi właśnie w ten najbliższy weekend. A że pogoda ma być piękna, więc zapraszamy.
5: No to co w takim razie jest w planie?
6: Zaczynamy w piątek. Od rana chcemy przyjąć, już wiem, że przyjmiemy minimum 1500 uczniów łódzkich szkół, które po prostu zapisywały się na bezpłatne pływanie. Od rana ma być piękna pogoda, oceny wystawione, więc bardzo dziękuję nauczycielom, że z tymi grupami szkolnymi przyjdą, no bo równie dobrze mogliby posiedzieć w szkole, tak? Ale przyjdą. Więc 1500 młodych uczniów z łódzkich szkół odwiedzi nasz akwapark. Później oczywiście bawimy się i główną atrakcją piątku to będzie tak zwane nocne pływanie. Czyli od 20 do 2 w nocy pływamy w nocy pod rozgwieżdżonym niebem, w ciepłych basenach wypływowych. Gra muzyka, świetnie się bawimy, a co najważniejsze, kupujemy bilet na godzinę, a bawimy się 6 godzin. To nocne pływanie zawsze jest fantastyczne, bo rzadko na jakim kąpielisku można w nocy pod opieką ratownika się popluskać, więc myślę, że jak pogoda dopisze, a ma dopisać, to będzie to bardzo, bardzo atrakcyjne.
5: Tak przez te 50 lat Fala jest świadkiem nie tylko zmian Łodzi, ale też świadkiem zmian potrzeb łodzian. Jak się zmieniły potrzeby odwiedzających i jak próbujecie wyjść naprzeciw tym zmieniającym się gustom?
6: Zauważyłem jedną podstawową taką zmianę. Poza tym, że oczywiście dzieci zawsze będą chciały jeździć na zjeżdżalniach, mieć swoje brodziki, małe baseny, pływacy będą chcieli mieć basen z zimną wodą sportową i takie oczywiście mają. Ogromna zmiana zaszła, jeśli chodzi o sauny. Łodzianie, Polacy nauczyli się saunować i myślę, że pokochali sauny. My obecnie budujemy 2 kolejne zewnętrzne sauny, więc za chwilę Fala będzie miała już 13 saun. I powiem szczerze, że nie tylko w sezonie zimowym sauny są oblegane i myślę, że ile byśmy ich nie dobudowali, nie zaspokoimy popytu łodzian. Są kolejki, jest mnóstwo chętnych. Pokochali, myślę, łodzianie saunowanie, dlatego że poza tym, że to jest świetny relaks i oczyszczenie organizmu, to jest to po prostu zdrowie, a tu mają każdą saunę, czy parową, czy no nazwijmy to na prąd, bo nie będę się tutaj wymączał, jeśli chodzi o nazwy. Wspaniałe pokazy, jakieś takie specjalne, nasi saunamistrzowie z ręcznikami, z jakimiś różnymi zapachami robią takie ceremoniały, więc sauny, to się zmieniło, no bo to, że dzieci uczą się pływać, dorośli pływają, opalają się na leżakach, to się ze starą Falą nie zmieniło. Natomiast sauny zmieniły kulturę wypoczynku i relaksu. Zresztą nie tylko w Łodzi.
5: Fala też widzi, jest miejscem, gdzie zbierają się dorośli próbujący morsować. To też chyba taki niedawny trend i z tego co wiem, też właśnie Fali się spotykają.
6: Tak, od kilku lat to prowadzimy, dlatego że w Łodzi nie ma za wielu obiektów, gdzie nasze morsy mogłyby pływać. No gdzieś tam jeździli na uroczysko Lublinek, w tych takich no dosyć zaniedbanych stawach, nie wiadomo co jest na dnie, czy jakiś kawałek szkła, czy puszki, nie daj Boże. A my zapewniliśmy morsom, proszę bardzo, przyjdźcie bezpłatnie, nalejemy wam zimnej wody, pływajcie, później się ogrzejcie, zapraszamy, jest opieka medyczna, gdyby odpukać cokolwiek się stało, więc bardzo bezpieczne morsowanie. Oczywiście takie morsy prawdziwe to powiedzą, no to nie to samo, co tam w jakimś morzu i stawie. No pewnie, że to nie to samo, ale tu przynajmniej bezpiecznie, komfortowo, bez rozcięcia nogi, więc z roku na rok morsów przybywa na Fali i myślę, że najbliższą zimą też ich zaprosimy, bo to też jest zdrowie.
5: Zastanawiacie się nad tym, jakie wydarzenia z tych wszystkich właśnie specjalnych, które od jakiegoś czasu bardzo regularnie dzieją się na terenie Fali, cieszyło się gdzieś największym zainteresowaniem, było największym pomysłem, bo ja spotkałam się na przykład w zagranicznym, anglojęzycznym internecie z bardzo szeroko krążącym zdjęciem z pokazu Shreka na Fali.
6: Nocne kino i to, że możemy sobie na materacach, czy siedząc w ciepłym basenie obejrzeć seans filmowy, to był strzał dziesiątkę i oczywiście powtórzymy go w 50. urodziny Łodzi. Po piątkowym nocnym pływaniu w sobotę będzie seans pod gwiazdami. Nie będzie to Shrek tym razem, będzie to musical, znaczy no film na podstawie musicalu Mamma Mia, a więc ze świetną muzyką Abby, więc myślę, że tutaj też gości nie zabraknie na tym seansie o 21. A z takich ostatnich wprowadzonych atrakcji to, co się cieszy ogromną popularnością, to taki tak zwany pokaz mis tybetańskich, czyli takie, no nazwijmy to koncertami na misach tybetańskich. Bardzo relaksacyjne, bardzo fajne. Wyprzedają się miejsca błyskawicznie podczas tych seansów. Oczywiście w ramach urodzin Łodzi wchodzimy na normalny bilet, na naszą normalną kartę sportową, jakąkolwiek mamy. Nic nie dopłacamy. Te 50 lat Łodzi to nie jest przecinanie wstęg, to nie jest jubileusz z przemówieniami. To są po prostu 3 dni wspaniałej zabawy dla łodzian i tak to chcemy świętować. Nie zapominajmy oczywiście o rodzinach z dziećmi. Cała sobota przed tym seansem Mamma Mia to będzie dzień z piratami, więc myślę, że dla dzieciaków świetna zabawa, mnóstwo animacji, mnóstwo ćwiczeń, żeby się nie nudziły, żeby rodzice też widzieli, że dzieci są zaopiekowane, co nie zwalnia z odpowiedzialności rodziców za swoje pociechy, rzecz jasna. Więc myślę, ja się cieszę, że będzie pogoda, bo to nam pozwoli wyjść z atrakcjami na zewnątrz, gdzie mamy boiska do siatkówki, gdzie mamy siłownie, gdzie będą strefy gastro, więc myślę, że czeka nas świetna zabawa.
5: No to już zbliżając się do końca, jeżeli chcemy wybrać się na 50. urodziny Fali w ten weekend, przez cały weekend, czy lepiej zaopatrzyć się w bilet, czy w ogóle da się zaopatrzyć w bilet jakoś wcześniej, czy po prostu przychodzimy tak, jakbyśmy normalnie przychodzili do akwaparku?
6: Przychodzimy, spokojnie przychodzimy. Zrobiliśmy przed chwilą przepiękną strefę kas letnich, a więc wejść będzie więcej szafek, będzie więcej przebieralni. Wszyscy się pomieścimy i wszyscy będziemy się dobrze bawić. Wiadomo, że nie każdy z gości przyjdzie każdego dnia, chociaż zapraszamy serdecznie. Nastawiamy się właśnie w piątek tutaj na a głównie młodych ludzi, którzy przyjdą na to nocne pływanie. Wiadomo, że dzieciaczki to już o drugiej w nocy raczej śpią. Sobota to będzie taki dzień dla rodziców z dziećmi i później ten seans filmowy, a niedziela kładziemy ogromny nacisk właśnie na sauny, na zachęcenie tych, żeby ktokolwiek, nie wiem, wstydzi się albo może nigdy nie wie, jak się zachować na saunie. Nauczymy, pokażemy, na czym to polega, która sauna na co dobrze wpływa i tutaj głównie koncentrujemy się na tym, żeby przyszli seniorzy, bo dla nich będzie bardzo dużo atrakcji, dla nich będzie dużo takich specjalnych naparzań. Także, no, seniorów nie brakuje na Fali, przychodzą tysiącami, bardzo się z tego cieszymy, bo wreszcie osoby na emeryturze, zamiast siedzieć w domu, są aktywne, zbierają się w grupy, przychodzą, kupują sobie bardzo tanie bilety na poranne pływanie, więc tym razem zapraszamy ich na sauny, będzie wydłużony czas w cenie biletu, mogą się nauczyć saunować i zobaczyć, jak dobrze to wpłynie na ich zdrowie.
5: Nie ma się czego bać w takim razie. Do zobaczenia na Fali.
6: Do zobaczenia już ten weekend.
5: Gościem audycji był Marcin Masłowski, czyli rzecznik prasowy Aquaparku Fala, który opowiedział o planach na obchody 50. rocznicy istnienia Aquaparku. Wszystkie szczegóły oraz program urodzin znajdziecie na stronie internetowej aquapark.loc.pl. Zaglądając tam będziecie mogli zaplanować swoją weekendową wizytę, chociaż myślę, że można się naprawdę realistycznie spodziewać tłumów, bo nie tylko ze względu na urodziny, po prostu w cieplejsze dni, takie jak ten weekend, Aquapark Fala pęka w szwach, no i trudno się dziwić, jednak my łodzianie mocno odczuwamy brak rzeki wielkiej w środku miasta, no mamy tych rzek, prawda, ogromną ilość, ale takiej rzeki, nad którą można by sobie usiąść i powypoczywać, to się chyba właśnie przekłada na to, że zainteresowanie aquaparkiem jest ogromne. To by było na tyle, jeżeli chodzi o temat najbliższego jeszcze czerwcowego weekendu, ale jeżeli ktoś chciałby zaplanować sobie czas w mieście z trochę większym wyprzedzeniem, no to myślę, że o Fali można też pomyśleć w kontekście urodzin Łodzi, które nadchodzą jeszcze troszkę, ale już 24 do 26 lipca po raz kolejny będzie przygotowany przez Falę specjalny program, no i oczywiście specjalne oferty, jeżeli chodzi o ceny biletów, no ale to już sami musicie sprawdzić sobie najlepiej na stronie Aquaparku. Jeżeli chodzi o temat Fali, to tutaj stawiamy kropkę, ale zanim pożegnam się z wami, jeszcze krótki przegląd informacji związanych z komunikacją miejską, no bo wchodzimy już w ten okres letni i wiadomo, na drogach się dzieje. Zaczniemy może od tej gorszej informacji, chyba lepiej to wszystko będzie przyswoić, jeżeli zaczniemy od gorszego i skończymy na dobrym. Na pewno z tych złych informacji należy przypomnieć, że trwa już remont Kościuszki i Struga, skrzyżowania na jednej z po prostu głównych tras tramwajowych naszego miasta. Ze względu na to, że jest ona tak ważna, ten remont prowadzony jest tylko w weekendy i wtedy wstrzymywany jest ruch tramwajowy i zaczynają kursować autobusy zastępcze, więc do pracy i z pracy dojedziecie bez problemu, jeżeli pracujecie w godzinach urzędowych. Niestety w weekend ten transport na głównej osi północ-południe w naszym mieście będzie zdecydowanie utrudniony. Mamy to za sobą, te najgorsze informacje za nami. Z dobrych informacji cieszę się, że mogę chociaż na koniec napomknąć, że trzynastka wróci niedługo na Śmigłego Rydza. Niedługo, czyli w połowie lipca, jest planowany powrót tramwaju na torowisko na alei Śmigłego Rydza i ulicy Niższej na odcinku od Dąbrowskiego do ulicy Śląskiej. Obecnie odbywają się tam przejazdy testowe różnych typów tramwajów, tak żeby upewnić się, że różne składy będą w stanie poruszać się po tym torowisku bez problemów. No i właśnie w połowie lipca trzynastka wraca na swoje miejsce. Za uwagę w tej audycji dziękuję wam. Weronika Kobus, do usłyszenia już niedługo. Cześć!
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
5: Magazyn reporterów zza mikrofonu kłania się wam nisko. Weronika Kobus. Wiecie, jak bardzo uwielbiam opowiadać wam o festiwalach, więc w dzisiejszej audycji na taki festiwal się wybierzemy, ale nie festiwal, który polega na rozbijaniu namiotu i słuchaniu muzyki całymi dniami i później tańczeniu do bladego świtu, ale o festiwalu, który jest rozrywką zdecydowanie bardziej dla umysłu niż ciała, bo Łódź udowadnia nam, że festiwale to nie tylko wielkie koncerty na świeżym powietrzu, ale także i wydarzenia, które mogą dziać się w instytucjach kultury, czy po prostu wręcz w muzeach. I tym razem właśnie wybierzemy się na Festiwal Rewolucji do Muzeum Tradycji Niepodległościowych, ale więcej na ten temat opowie już mój redakcyjny kolega Bartosz Lichawski, który w rozmowie z gościem zaprosi was właśnie na takie wyjątkowe wydarzenie.
7: Odwiedzamy łódzkie muzea.
8: Witajcie, tak, mam fajny temat. Słuchajcie, tak sobie rozmyślam, czy czasem nie jest to ten moment. Moment na bunt, na rewolucję. No, będzie za chwilkę festiwal, festiwal Rewolucja, a tam właśnie o buncie. Świadomym buncie, przemyślanym, mądrym, nie takim nie bunie. Nie będę jadł, bo mi się nie chce i koniec. Bunt, niezgoda, rewolucja. Ale przeciwko czemu? Przeciwko czemu można się buntować? Przeciwko komu? Gdzie? Jak? No to ważne pytania i poszukiwania odpowiedzi właśnie na festiwalu Rewolucja, gdzie na początek bunt wobec technologii. Powiem więcej, wobec współczesnej technologii, wobec ekranów, sztucznej inteligencji i tak dalej. No, nie macie czasem wrażenia, że trochę za dużo scrollowania, za mało lajków, za mało followersów, mimo że content wleciał, człowiek cały czas postuje, a tu jakby shadowban. Co zatem? Bunt? A może chodzi o sztuczną inteligencję w przestrzeni sztuki? Że to już nie będzie intencjonalne działanie człowieka, nie twórca z namysłem, a odtwórcza maszyna z algorytmem. Bunt? No a może chodzi o pracę? Naszą pracę. Mamy już nawet nie tylko obawę, ale i całą długą listę zawodów, które ma zastąpić sztuczna inteligencja. Zatem bunt? Rewolucja? Słuchajcie, kończę to wszystko oczywiście znakiem zapytania, bo to są zagadnienia, to są pojęcia, które pojawią się na festiwalu, na który zaprasza Muzeum Tradycji Niepodległościowych i mój rozmówca, dr Sebastian Adamkiewicz. Panie doktorze, bunt, tak? Wobec nowych technologii, między innymi, ale to jedno z zagadnień festiwalu.
9: Faktycznie ta edycja festiwalu Rewolucja, ona przede wszystkim skupia się na różnych doświadczeniach rewolucji, buntu, sprzeciwu, bo myślę, że to są takie wartości, które są uniwersalne. Każde pokolenie, każdy świat się buntuje przeciwko czemuś. No i stawiamy takie w tym roku pytanie, przeciwko czemu my się z kolei buntujemy. No i pierwszym takim pytaniem, chyba podstawowym, jest to, czy buntujemy się przeciwko technologii, która nas otacza i która zatacza wokół nas coraz węższe kręgi. Nie szersze, ale właśnie węższe kręgi. No a mamy ku temu też ciekawy pretekst historyczny, dlatego że w Łodzi w 1861 roku miał miejsce jedyny na ziemiach polskich przypadek luddyzmu, czyli niszczenia maszyn. A właśnie w Łodzi w tym właśnie roku wybuchł bunt przeciwko maszynom i tkacze łódzcy, którzy wykonywali pracę taką manufakturową na takich prostych krosnach, zbuntowali się przeciwko maszynie parowej, przeciwko zmechanizowanym warsztatom. No i te maszyny niszczyli. I my się do tych wydarzeń odwołujemy i pytamy, czy dzisiaj człowiek się będzie buntował przeciwko technologii. I taki panel, taka dyskusja wokół tego zaczyna nasz festiwal.
8: Tak, to od razu powiedzmy, że festiwal rozpocznie się w piątek, 19 czerwca. Program festiwalu Rewolucja w Łodzi jest bardzo różnorodny, bardzo rozbudowany. Na początek jeszcze uroczystość w samo południe. W piątek to na Wzgórzu Niepodległości. Wszystko po to, by upamiętnić powstanie łódzkie. Wieczorem od 18:00 panel dyskusyjny, panel inauguracyjny, bunt przeciw maszynom, człowiek a technologia. O 20:00 projekcja filmu i gość. Zobaczymy film w reżyserii Kazimierza Kuca, Perła w koronie, a gościem specjalnym będzie Olgierd Łukaszewicz. W sobotę o godzinie 13:00 panel bunt w sztuce, później m.in. panel bunt w kościele. Będzie także Marsz Rewolucja, a wieczorem o 19:45 muzyka plus bunt. Jarocin, projekcja filmu, no i fala Piotra Łazarkiewicza. W niedzielę także różnorodnie, bo będzie tak, panel bunt po czechosłowacku, panel bunt po arabsku, bunt amerykański i wieczorem jeszcze żywiołak i ten koncert jako też, no może bunt przeciwko tak zwanej muzyczce, żeby posłuchać muzyki, też zakorzenionej w tradycji słowiańskiej. No dużo wątków, dużo tropów i okazja do tego, by brać udział w wielu wydarzeniach, bo zwróćmy na to uwagę, sam festiwal przybiera bardzo atrakcyjną formę, choć jest oczywiście bardzo mocno związany z historią, z buntem łódzkim, z rewolucją 1905. To wszystko oczywiście są wydarzenia historyczne, ale pokazujecie bardzo silne związki z teraźniejszością. To jest wręcz projektowanie przyszłości. To jest odniesienie do różnych kultur, różnych kręgów kulturowych na świecie, bo mówimy tutaj na przykład i o Stanach Zjednoczonych, i o Czechach, i o Słowacji, i o Czechosłowacji, i tak dalej, ale to też będzie pytanie o bunt w różnych, nie wiem, małych społecznościach, w społeczeństwach. To też bardzo ciekawe zagadnienie, co z mojej perspektywy ma pokazać uniwersalizm takiego zaangażowania, takiej niezgody, mądrego, jeszcze raz to podkreślam w swojej formie, sposobu na to, by powiedzieć dość, stop, potrzeba zmian.
9: Tak, bo na przykład pytamy o bunt na Bliskim Wschodzie. 21 czerwca będziemy mieli taki panel poświęcony 4 wspaniałe kobiety. Wydawałoby się, że o Bliskim Wschodzie to tylko mężczyźni potrafią opowiadać. Nie, mam 4 wspaniałe panelistki, które opowiedzą nam o tym, jak buntują się ludzie na Bliskim Wschodzie. Trochę chcemy uciec od konfliktu izraelsko-palestyńskiego, bo to nie jest jedyny bunt, który się dzieje na Bliskim Wschodzie. Ale jest na przykład feminizm arabski. Wiecie Państwo, czym jest feminizm arabski? Dowiemy się, przyjedzie do nas pani Karolina Rak, która pracuje na co dzień na Uniwersytecie Jagiellońskim i będzie nam opowiadała chociażby o tym. Ale będziemy opowiadali też na przykład o bliskowschodnim street arcie. Ale będziemy też opowiadali o tym, czy w ogóle w islamie można się buntować. Ale nie tylko w islamie, ale będziemy mieli też panel poświęcony kościołowi katolickiemu. Czy w kościele katolickim można się buntować. I tak dalej, oczywiście no... Jakby oczywiste dla nas było, że musimy zapytać o bunt w Stanach Zjednoczonych, bo Stany Zjednoczone to jest dzisiaj ten teren, o którym też rozmawiamy, dyskutujemy, tam cały czas się coś dzieje, jest cały ruch MAGA, trumpizm, czy to jest bunt, czy bunt może mieć wymiar konserwatywny. To są setki pytań, które zadajemy o świat współczesny. No i oczywiście też w nawiązaniu do historii, w nawiązaniu do kinematografii, no bo ten festiwal taki jest, to musi być festiwal wielu sztuk, wielu sposobów opowieści. No oczywiście to jest przede wszystkim rozrywka intelektualna, ale też ubudowana szeregiem wydarzeń. No i wracamy chyba do tego ważnego, kluczowego wydarzenia festiwalu, jakim jest Marsz Rewolucja. W sobotę o 17:30 znowu przemaszerujemy przez Łódź w strojach historycznych, no bo będziemy wspominali powstanie łódzkie.
8: Dziękuję pięknie. Dr Sebastian Adamkiewicz był naszym gościem Muzeum Tradycji Niepodległościowych. No i zaproszenie na festiwal Rewolucja, który startuje już w piątek, 19 czerwca.
10: Festiwal trwa w naszym mieście przez cały weekend od piątku do niedzieli. Podczas każdego z tych dni jest kilka wydarzeń, w których można wybierać. Myślę, że to wyjątkowo ciekawy temat, zwłaszcza w obecnych czasach, kiedy indywidualistyczna kultura, w której żyjemy, wydaje się nawet narzucać nam jakąś konieczność buntu przeciwko czemuś i wybrania sobie jakby wartości, przeciwko którym chcemy się buntować, stawiać się w kontrze. I tak mi się wydaje, że dużo obecnie całkowicie codziennych wyborów, jakie podejmujemy, okazuje się być oznakami buntu. Jeżeli troszeczkę głębiej na to spojrzymy, jeżeli będziemy chcieli te nasze codzienne czynności ubrać i przyporządkować pewnym wartościom czy postawom. Niesamowicie ciekawy temat. Powiem szczerze, że jestem kompletnie podekscytowana. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi oczywiście mieści się przy ulicy Gdańskiej 13, więc tam należy się skierować, jeżeli chcecie wziąć udział w festiwalu. Tutaj przejrzałam sobie pobieżnie stronę zarówno muzeum, jak i profil facebookowy Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi i wydaje mi się, że jednak to na tym profilu facebookowym jest bardziej szczegółowo rozpisany program całego festiwalu z podziałem na godziny, dni i poszczególne aktywności, które w ramach niego będą się odbywać, także wydaje mi się, że najlepiej skierujcie się właśnie tam, jeżeli chcecie wizytę w muzeum w ten weekend zaplanować. Tak brzmi to pewnie dość enigmatycznie, skoro powiedziałam, że nawet codzienne decyzje potrafią być wyrazem buntu, ale tak sobie myślę teraz, że chociażby decyzja, żeby przejechać się gdzieś w dane miejsce komunikacją miejską albo pociągiem, to jest też pewien

0: można w ten sposób zbuntować się przeciwko lobby paliw kopalnych, które przecież inwestuje mnóstwo pieniędzy w przekonanie nas, że zmiany klimatyczne, które widzimy przecież gołym okiem, wcale nie są spowodowane czy napędzane przez działania przemysłu właśnie paliw kopalnych. Także to też może być środek buntu. Powiedzenie nie, nie będę jeździć autem ze względu na moje przekonania i to będzie wyraz mojego osobistego buntu. Tutaj w ten bardzo niedelikatny sposób chciałam przejść do tematu zmian w rozkładzie łódzkiej kolei aglomeracyjnej, o którym za chwilkę troszeczkę więcej opowie wam. Pani Iwona Borowińska, czyli dyrektor marketingu w właśnie łódzkich kolejach aglomeracyjnych, więc jeżeli chcecie dojechać gdzieś pociągiem, no to właśnie pojawiają się nowe opcje połączeń, które zawiozą was chociażby do Płocka z Łodzi albo z Pabianic do Warszawy. Posłuchajcie.
1: ŁKA uruchomi codzienne, bezpośrednie połączenia z Łodzi do Płocka. Każdego dnia na tory wyruszą trzy pary pociągów, które pojadą z Łodzi Widzew przez Łódź Kaliską, Zgierz, Ozorków, Łęczyce, Kutno, Gostynin i Łąck. Dwa pociągi odjadą z Łodzi w godzinach przedpołudniowych i jeden po południu. Czas przejazdu całej trasy wyniesie niewiele ponad 2 godziny. Rozkład jazdy umożliwi wygodne zaplanowanie całodniowych wyjazdów zarówno do Płocka, jak i do Łodzi. Nowością w ofercie ŁKA są weekendowe połączenia z Pabianic do Warszawy Wschodniej. Dwie pary pociągów kategorii ŁKA Sprinter pojadą przez Łódź Retkinie, Łódź Kaliską, Zgierz, Głowno, Łowicz i Sochaczew. Odjazdy z Pabianic zaplanowano po godzinie 9 i 16, natomiast z Warszawy po godzinie 11 i 19. Dotychczasowe dwa weekendowe pociągi do i z Radomia od 14 czerwca pojadą codziennie, zapewniając regularne kursy pomiędzy miastami. Łódzka Kolej Aglomeracyjna uruchomi również w wakacje pociągi ŁKA Sprinter Koncertowy. Pociąg będzie odjeżdżać 17 czerwca i 18 lipca ze stacji Łódź Kaliska o godzinie 23.35. Będzie zatrzymywać się na stacjach Łódź Widzew, Bedoń, Koluszki, Rogów, Skierniewice, Warszawa Zachodnia i Warszawa Centralna. Do Warszawy Wschodniej dojedzie około godziny 1. Uruchomione zostaną również pociągi koncertowe w przeciwnym kierunku, po wybranych wydarzeniach muzycznych odbywających się na PGE Narodowym. Najbliższe pociągi odjadą w czerwcu 15, 26 i 27, w lipcu 14, 18, 19 i 23 oraz 4 i 5 sierpnia. Dodatkowe połączenia pozwolą uczestnikom wydarzeń bezpiecznie i komfortowo wrócić do domu po koncertach. Szczegółowe informacje, rozkłady jazdy oraz opis wszystkich ofert znajduje się na stronie internetowej lka.lockie.pl. Iwona Borowińska, dyrektor Biura Marketingu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.
0: Nie chcę mówić tutaj, że koniecznie zachęcam do buntu, ale myślę, że do wybierania jazdy pociągiem jako środku transportu na wakacje, myślę, że zdecydowanie mogę zachęcić, bo sama podróżuję pociągiem w ogromnej większości przypadków, kiedy opuszczam moją rodzinną Łódź, więc na pewno da się to zrobić wygodnie i fajnie, że uruchomiane są coraz to nowsze połączenia. Za uwagę w dzisiejszej audycji buntowniczo-transportowej dziękuję. Weronika Kobus, do usłyszenia. Cześć!
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
0: Lato w mieście, żar leje się z nieba, no i co można zrobić w takiej sytuacji? Niektórzy z was wyjdą sobie na spacer, co będzie fantastycznym zajęciem, ale chciałabym w dzisiejszej audycji zaproponować wyjście do muzeum, gdzie również można się ochłodzić, a przy okazji obejrzeć fantastyczną wystawę, a nie będę tutaj mówić już więcej generalnie, bo dzisiaj wybierzemy się do Muzeum Pałacu Herbsta, gdzie właśnie otworzyła się wystawa Koła spojrzenia, miasto, no i właśnie taka wystawa o tematyce fotograficzno-miejskiej otworzyła się oczywiście w związku z trwającym już fotofestiwalem, ale ta wystawa zostanie z nami na długo, długo jeszcze, bo można ją obejrzeć aż do samiusieńkiego końca roku, czyli 31 grudnia. Słuchacie magazynu reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus i przejdziemy

0: Zastanawiamy się dzisiaj po wystawie, która właśnie o chodzeniu po mieście w pewnym sensie opowiada i o tym, jak inaczej można spojrzeć na te uliczki i budynki, które otaczają nas na co dzień, a które właśnie można potraktować nie tylko jako zwyczajny element otoczenia, ale jako krajobraz godny upamiętnienia i na przykład sfotografowania. O wystawie Szkoła Spojrzenia Miasto opowie najpierw dyrektor Łódzkiego Muzeum Sztuki, czyli Daniel Muzyczuk.
1: Odwiedzamy łódzkie muzea.
2: Bardzo się cieszę na otwarcie tej wystawy, bo ona w idealny sposób wpisuje się do programu naszej instytucji, który od niedawna zorientowany jest na kwestie wizualności, percepcji, tego, w jaki sposób sztuka uczy nas dostrzegać rzeczy i krytycznie podchodzić do obrazów. Cieszę się również niezwykle z tego, że w Pałacu Herbsta pokazujemy fotografię, która przekracza te tradycyjne granice pomiędzy sztuką dawną i sztuką nowoczesną, ustanowione przez podział organizacyjny w naszej instytucji. Jednak należy zauważyć, że pomimo tego, że posiadamy tutaj XIX-wieczną fotografię, to należy ona do sztuki nowoczesnej, co wskazuje pewną niekonsekwencję. Z drugiej strony pokazuje nam, jak zaburzone jest nasze widzenie sztuki XIX wieku, którą jednak powinniśmy rozumieć również jako sztukę nowoczesną. Bardzo się cieszę z tego, że również uruchomieniu podlega wspaniały zasób fotograficzny Muzeum Sztuki i rzeczywiście możemy obserwować przeróżne ujęcia w miast, w tym Łodzi, ale chciałbym również podkreślić, jak ważna jest dla nas współpraca z fotofestiwalem, który rokrocznie wprowadza duże zamieszanie do naszego miasta. To, że wpisujemy się tym razem wystawą w innej naszej siedzibie, jest dla mnie też bardzo cenne.
0: Wspomniałam na samym początku, że jest to wystawa związana ze spacerowaniem i właśnie ten aspekt wystawy podkreśliła jej kuratorka Katarzyna Kończal. Posłuchajcie.
3: Ta wystawa ma być zachętą do spacerowania. Do spacerowania, poznawania miejskich krajobrazów, ale także do traktowania no właśnie tych miejskich placy, ulic jako lektury, jako książki. I zbudowana jest ta wystawa na zasadzie dialogu pomiędzy słowem a obrazem. Od połowy XIX wieku do czasów współczesnych. I punktem wyjścia do tej wystawy jest praca, która tutaj za nami, praca Antoniego Mikołajczyka, w której bardzo ważna jest relacja między czasem, światłem, przestrzenią a człowiekiem. I też na tej wystawie chcemy poruszać, skupiać się na tych aspektach, czyli sposobach doświadczania, poznawania, utrwalania miejskich krajobrazów. Poprowadzi nas przez tą wystawę postać flanera, postać ważna dla kultury XIX-wiecznej, czyli dla czasu, o którym w Muzeum Pałac Herbsta w oddziale Muzeum Sztuki opowiadamy. Flaner, uważny, wrażliwy obserwator, czyta miasto, porównywane jest do kalejdoskopu obdarzonego świadomością. I tak wystawa chyba też jest skonstruowana, trochę jak kalejdoskop, bo ona nie pokazuje konkretnego miasta, konkretnego miejsca, ale odnosi nas do różnych zagadnień. Czyli będziemy rozmawiać o tym flanerze, będziemy rozmawiać o kobiecym flanerowaniu, będziemy mówić o Paryżu, które to miasto stworzyło typ właśnie takiego uważnego obserwatora, o Genius Loci, o tym, czym jest pamięć fotografii, jaką rolę ma fotografia jako dokument. Bardzo ważna też jest część dotycząca sposobów właśnie patrzenia, postrzegania, obrazowania, które zmieniają się w zależności od tego, w zależności od czasu, w których patrzymy. No i bardzo ważną też częścią, myślę, jest część o Łodzi. I tutaj przyświecają tej części, towarzyszą tej części słowa Karola Hillera i Witolda Wandurskiego, mówiące o tym, że nie ma miast brzydkich, że każde miasto ma swoje piękno, należy tylko je dostrzec i zrozumieć, dlaczego wygląda to miasto tak, a nie inaczej. Na pewno wszystkich wątków tutaj nie wyczerpiemy, więc przy tej okazji chciałam zaprosić na wydarzenia towarzyszące, na warsztaty, wykłady, spotkania. No i zaprosić wszystkich do flanerowania po wystawie, ale także po Łodzi czy po innych miastach. I może te refleksje, które tutaj towarzyszą tym prezentowanym obrazom, refleksje pisarzy, poetów, filozofów, może staną się jakąś inspiracją do innego spojrzenia na znany nam albo nieznany miejski krajobraz, więc serdecznie zapraszam.
0: Będzie oprowadzanie kuratorskie, więc zapraszamy na 17:00, a w sobotę warsztaty rodzinne dla dzieci, takie otwarcie dla dzieci, dla rodzin, dwie grupy wiekowe, więc też bardzo serdecznie zapraszamy. Będzie o mieście historycznym, ale też o mieście idealnym. Wszystkie informacje na naszej stronie, na stronie Muzeum Pałac Herbsta, też na Facebooku. Zapraszamy do zapoznania. Będziemy tam na bieżąco też umieszczać informacje o kolejnych wydarzeniach.
4: Jeżeli mogę jeszcze zapytać o tę część wystawy, na której się znajdujemy, która będzie dotyczyć Łodzi. Jaką Łódź chcemy pokazać i czy nadal gdzieś tam odnosimy się do tego pojęcia Łodzi brzydkiej, ale urokliwej w swój sposób.
0: W tej części prezentowane są prace Włodzimierza Pfeiffera i myślę, że to jest też taka dobra chyba odpowiedź do tego, jaką tą Łódź pokazujemy, bo Włodzimierz Pfeiffer pokazywał Łódź w całej rozciągłości, czyli taką, jaką ona jest. Od tych zaułków, mniej może atrakcyjnych pozornie miejsc, po oficjalną Łódź. I myślę, że taką Łódź znajdziemy też na tej wystawie z zachętą właśnie, żeby spojrzeć na nią może czulej, może dokładniej, może uważniej. Katarzyna Kończal, Muzeum Pałac Herbsta.
5: Nie zrozumcie mnie źle, oczywiście miałam tu na myśli ten charakter Łodzi, który bywa trochę zadziorny, czasem troszeczkę trudny do zrozumienia, ale ja to miasto kocham nad życie, także dlatego zagaduję o to właśnie jego złą urodę, jak pisał Julian Tuwim, bo ona też właśnie jest bardzo ciekawą rzeczą do doświadczenia. Wystawa Szkoła Spojrzenia Miasto dotyczy oczywiście nie tylko Łodzi, no ale wiadomo, że nasze miasto jest tym, co interesuje nas najbardziej, więc pozwoliłam sobie właśnie do obecności Łodzi w tej wystawie nawiązać. A jako, że naszym miastem zawładnął fotofestiwal i wprowadził się już chyba do każdej możliwej galerii sztuki, która w Łodzi się znajduje, festiwal również jest związany właśnie z tą wystawą w Muzeum Pałacu Herbsta i opowie Wam o tej współpracy jedna z osób kuratorskich fotofestiwalu, czyli Marta Szymańska.
6: Program fotofestiwalu byłby niepełny bez Muzeum Sztuki i szczególnie i te wystawy, które co roku wspólnie pokazujemy naszym wspólnym widzom, no to jest jeden z najważniejszych elementów na fantastycznym poziomie merytorycznym i bardzo wzbogacający program festiwalu. Szczególnie się cieszę z tej wystawy, ponieważ jest to wystawa, która pokazuje także medium fotografii, jakiego może czasem na festiwalu brakuje, to znaczy w ujęciu historycznym i tutaj możemy spojrzeć na to, w jaki sposób to medium się rozwijało, zmieniało, reagowało na rzeczywistość i myślę, że to jest bardzo ważny element tegorocznego festiwalu, więc niezwykle dziękuję za tę współpracę. Zapraszam także na otwarcie oczywiście. Tutaj o godzinie 17:30 spotykamy się na otwarciu tej wystawy, ale tuż potem o godzinie 19:00 pierwsze otwarcie fotofestiwalu, to jest na Mienieckiego 3 o godzinie 19:00, jutro kolejne w pałacu Biedermana, no i ten weekend zapowiada się bardzo intensywnie. Raz jeszcze dziękuję za współpracę i całemu zespołowi i panu dyrektorowi, ponieważ jest to zawsze ogromna przyjemność i zawsze powtarzam, że fotofestiwal ma swoją formę przede wszystkim tak dużego zamieszania w całym mieście, przede wszystkim dlatego, że robimy to razem i jest to współpraca wielu instytucji, więc wielkie dzięki za to. Marta Szymańska, Międzynarodowy Festiwal Fotografii w Łodzi.
5: To by było na tyle, jeżeli chodzi o wystawę Szkoła Spojrzenia Miasto. Ona oczywiście, tak jak wspominałam, do końca roku jest dostępna w Muzeum Pałacu Herbsta, ale to zdecydowanie nie jest jedyny powód, żeby wybrać się właśnie do tej instytucji w porze gorącego lata. Dla tych, którzy tak jak ja latem raczej szukają cienia,
0: kuszącą propozycją będą raczej wnętrza pałacu i wystawy, które możemy tam obejrzeć, ale dla tych, co latem jednak wolą wygrzewać się w słońcu, również Pałac Herbsta jest świetnym wyborem ze względu na przepiękny ogród otaczający pałac. Zresztą co wam będę tłumaczyć, bo pewnie wielu z was ten ogród widziało. Ale jeżeli potrzebujecie jakiegoś szczególnego pretekstu do odwiedzenia muzeum, to o letniej ofercie i wydarzeniach specjalnych towarzyszącym wystawie, czy po prostu odbywającym się latem w muzeum, opowie jedna z przedstawicielek działu promocji.
1: Odwiedzamy łódzkie muzea.
7: Dorota Wituła, dział promocji Muzeum Pałac Herbsta.
0: Co w takim razie w wakacje warto zobaczyć w Pałacu Herbsta i kiedy najbardziej warto się pojawić w muzeum?
7: Przede wszystkim ze względu na otwarcie wystawy, które już 18 czerwca o godzinie 17.30 planujemy program towarzyszący tej wystawie. Będą to zarówno oprowadzenia kuratorskie, jak i warsztaty dla dzieci, a także letnie spacery, które już organizujemy od wielu lat. Także spacery będą też wydarzeniami towarzyszącymi wystawie. Wszystko oczywiście znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej. Dla miłośników wydarzeń z rekonstruktorami historycznymi planujemy także dwa takie wydarzenia, 25 lipca i 16 sierpnia. Zapraszamy bardzo serdecznie. Jest to okazja do zobaczenia strojów z epoki, ale też zrobienia sobie zdjęć z osobami, które wcielają się właśnie w rolę osób z epoki, także serdecznie zapraszam. Cykl w ogrodzie, czas na ogród. Będzie to cykl dla miłośników roślin, ale też dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z ogrodnictwem. Zapraszamy na wydarzenie 18 lipca i 22 sierpnia. Będą to warsztaty z Anną Bednarek-Reszką, z botanikiem i edukatorką przyrodniczą. Także myślę, że bardzo fajna propozycja, zwłaszcza plenerowa. Jeżeli chodzi o inne działania plenerowe, to właśnie mamy te letnie spacery, o których już wcześniej wspominałam. Będą to spacery w lipcu i w sierpniu, 9 lipca, 16 lipca, 13 sierpnia i 27 sierpnia. Kolejnym wydarzeniem są letnie warsztaty dla dzieci i tutaj będą to warsztaty inspirowane towarzyszące w wystawie. 15 lipca, 22 lipca, 5 sierpnia i 12 sierpnia. Zapraszamy też na dwa oprowadzenia kuratorskie 19 czerwca o godzinie 17 i 20 sierpnia o godzinie 17.30. I mogę jeszcze zaprosić dodatkowo na koncert, który odbędzie się w przestrzeni ogrodu Muzeum Pałac Herbsta. To będzie koncert musicalowo-filmowy 26 czerwca o godzinie 20.30.
0: Będę powtarzać się jak zdarta płyta, ale chciałabym po raz kolejny podkreślić, że temu, kto mieszka w Łodzi, lato w mieście nie jest straszne, bo tutaj po prostu cały czas coś się dzieje. W dzisiejszej audycji odwiedziliśmy Muzeum Pałac Herbsta. Mam nadzieję, że zainspirujecie się moim tym pomysłem i moją wizytą w Pałacu Herbsta i sami się tam wybierzecie. To był magazyn reporterów. Za mikrofonu żegna się z wami Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
8: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
0: Łodzią zawładnął fotofestiwal już po raz 25 w naszym mieście. Mówię zawładnął, bo myślę, że nie da się przejść przez ważne miejsca w Łodzi, nie zauważając plakatów, które są naprawdę intrygujące. A jako, że już przedpremierowo miałam okazję trochę zobaczyć, co dzieje się na festiwalu, mogę wam z czystym sumieniem powiedzieć, że to naprawdę dopiero wierzchołek Góry Lodowej i prawdziwe skarby dopiero chowają się w tych przestrzeniach wewnętrznych, galeryjnych. Magazyn reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus i chciałabym zacząć dzisiejszy program od podkreślenia, że fotofestiwal to nie jest żadna impreza dla wyspecjalizowanych fotograficznych frików, tylko dla wszystkich, którzy interesują się sztuką. Nawet nie tylko sztuką wizualną, bo festiwal zahacza z powodzeniem również o film, muzykę, także naprawdę każdy znajdzie tu coś dla siebie, a dodatkowo jest to gratka dla miłośników Łodzi, ponieważ festiwal wkracza w cudowne przestrzenie, na co dzień nie wszystkie dostępne dla odwiedzających. No i myślę, że nie musicie brać tej mojej opinii na słowo, bo o tym, jak ważny jest festiwal dla Łodzi i jak bardzo Łódź ważna jest dla fotofestiwalu, opowie prezydent Łodzi, pani Hanna Zdanowska.
1: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
9: Przede wszystkim dzięki łodzianom i wszystkim tu między innymi obecnym, dlatego że bez wsparcia wszystkich łodzian trudno by było o tym myśleć, ale też dzięki ludziom, którzy kiedyś, dawno temu, kiedy Łódź jeszcze to było takie nieoczywiste, zaufali i zaczęli tworzyć, tak jak w przypadku fotofestiwalu, wydarzenie, które stało się marką rozpoznawalną przez te 25 lat i przede wszystkim bardzo ważną na naszej mapie kulturalnej miasta, ale nie tylko, bo myślę, że ten festiwal swoim rozmiarem, tematami, które porusza i sposobem jego jak gdyby organizacji i przedstawiania społeczeństwu jest jednym z najważniejszych wydarzeń tego typu w tej części Europy, w związku z czym szacunek wielki dla organizatorów, że przez 25 lat permanentnie, sukcesywnie, rok po roku tworzą rozpoznawalną, fantastyczną markę, że nie tylko dają możliwość obejrzenia fantastycznych fotografii, ale przede wszystkim tematyka tych fotografii i to, w jaki sposób przedstawiają różne wyzwania współczesnego świata, jest chyba najistotniejsze, bo my potrzebujemy płaszczyzny, wokół której będziemy mogli na te tematy rozmawiać. Teraz 25. jubileuszowa i bardzo bliska mojemu sercu, bo człowiek, zwierzęta, środowisko. Czyli coś, co faktycznie jest tematyka, która jest dla nas w tej chwili, przynajmniej powinna być dla większości społeczeństwa, czy dla całego naszego społeczeństwa, bardzo istotna. W zmieniającym się świecie, wyzwania, które przed nami stoją, w zmieniającym się klimacie, a w związku z czym i też sytuacjach, które to za sobą ciągnie, rozmowa na temat, jak powinniśmy odnaleźć się w tym świecie, chociażby właśnie poprzez unikatowe, jak zawsze, fantastyczne fotografie, jest myślę, że taką płaszczyzną do debaty o zmieniającym się i potrzebującym nas środowisku. W związku z czym zapraszam już teraz bardzo serdecznie wszystkich łodzian, dziękując wszystkim tym, którzy się zaangażowali w ten projekt. Faktycznie, bez sponsorów, bez współpracujących organizacji, firm i w tym wypadku też uczelni, trudno by było myśleć, bo ten festiwal ma jeszcze jedną unikatową rzecz. On nie jest w jednym miejscu. On jest w różnych przestrzeniach i dzięki temu jest takim bardziej dostępnym, ale jednak z drugiej strony też takim dającym szansę, żeby dzięki niemu poznawać zmieniające się Łódź.
0: W tym roku z okazji tej jubileuszowej 25. edycji fotofestiwal będzie miał aż dwa centra festiwalowe, pokazujące naprawdę, jak ciekawe przestrzenie mogą znajdować się w jednym mieście. Centrum festiwalowym pozostanie, tak jak w ubiegłych latach, Fabryka Sztuki, czyli Art Inkubator przy ulicy Tymienieckiego, ale w tym roku dochodzi do tego również drugie centrum festiwalowe, czyli Pałac Bidermana przy ulicy Franciszkańskiej. Wielu z Was może wiedzieć, że jest to budynek należący do Uniwersytetu Łódzkiego, więc pora, żebyśmy usłyszeli parę słów o tym, jak w festiwalu uczestniczyć będzie właśnie Uniwersytet Łódzki od profesora Rafała Matery, rektora Uniwersytetu Łódzkiego.
2: My jesteśmy z fotofestiwalem od zawsze, czyli od tego ćwierćwiecza, z różnym natężeniem, ale zawsze blisko. W naszej pamięci jest to, że Krzysztof Candrowicz jest absolwentem Uniwersytetu, jeszcze wydziału, którym długo kierowałem, instytutu, który bardzo cenię. I faktycznie proszę zobaczyć, jaka ewolucja nastąpiła przez te 25 lat, bo zaczynaliście od tych niezaadoptowanych fabryk przy Tymienieckiego, a skończyliście na pałacu. No, rozumiem, że możliwy jest też także powrót, ale póki co cieszmy się tymi przestrzeniami. Chcę powiedzieć, że Pałac Bidermana jest otwarty dla wszystkich łodzian i w czasie Nocy Muzeów, ale my zwiększyliśmy frekwencję ludzi, którzy przybywają do nas 1000-krotnie w ostatnich 2 latach. Także to miejsce żyje, bo uczelnia też żyje i uczelnia ma też świadomość, że ma trzecią misję ważną. To nie tylko badania naukowe, to nie tylko kształcenie, mega ważne, bo chcemy tutaj zatrzymywać tych łodzian i osoby spoza regionu, żeby zakochały się w Łodzi, ale trzecia misja, czyli pokazywanie wpływu na społeczeństwo, ten element kulturotwórczy, i fotofestiwal to spełnia, bo pokazuje świat bliski człowiekowi. Przypomnijmy, Uniwersytet Łódzki jest uniwersytetem ludzkim. Blisko człowieka, blisko ludzi, więc oprócz tego, że będziecie Państwo oglądali te fantastyczne wystawy i performensy, to także budujcie relacje, bo przy takich miejscach po prostu jest to jak najbardziej wskazane.
0: Wiele wydarzeń w ramach fotofestiwalu jest dostępnych bezpłatnie, także myślę, że trzeba tutaj docenić rolę, jaką odgrywają współpracę właśnie w tworzeniu tego festiwalu, chociażby rolę sponsorów. Możemy posłuchać wypowiedzi właśnie jednego z przedstawicieli sponsorów fotofestiwalu.
10: Chciałem powiedzieć, że no oczywiście jako fani Łodzi będziemy śledzić wszystkie wydarzenia i to, co się dzieje, jest dla nas bardzo też inspirujące, ale zacznę od tego, że włączamy się w festiwal bardzo aktywnie. Wernisaż wystawy w naszej galerii koncept PKO Banku Polskiego w bramie miasta Kielińskiego 66, Adrian Chmielewski i Eklips Przesilenie, tak nazwaliśmy tę wystawę, ponieważ prezentujemy po prostu ludzkie emocje. To niesamowicie, jak reagują widzowie na koncertach muzycznych i o tym właśnie wystawa Adriana Chmielewskiego w koncepcie będzie mówiła. Ale potem też będziemy partnerami wystawy w fuzji Heleny Majewskiej, a jeszcze jesteśmy partnerami koncertu, bo łączymy fotografię, łączymy ludzi i łączymy muzykę Hania Arani. Dodam jeszcze tylko, że podczas jutrzejszego wernisażu w Galerii Koncept, kiedy będziemy prezentowali pracę Adriana Chmielewskiego, będzie nam towarzyszyła muzyka, ponieważ rozszerzamy naszą ofertę współpracy i z fotofestiwalem. Za chwilę jest w Łodzi Audio River, którego PKO Bank Polski jest partnerem, i DJ Rusałka będzie z nami tam jutro po to, żeby trochę nam tę całą wernisażową otulinę otulić właśnie jeszcze muzyką. Zapraszam bardzo serdecznie.
0: Do tej pory zdążyliśmy już przegadać większość przestrzeni, w których będzie odbywał się fotofestiwal, ale co zobaczymy w ramach wystaw, które już niedługo albo się otworzą, albo już są otwarte? No, myślę, że o tym najlepiej wie i w najbardziej kompetentny sposób opowie Wam kolektyw kuratorski fotofestiwalu, tutaj w tej roli Krzysztof Candrowicz oraz Marta Szymańska.
11: Słuchajcie, przede wszystkim to, że stoimy tutaj pod jednym namiotem, pokazuje tą siłę wspólnoty i współpracy, współtworzenia, i fotofestiwal od samego początku był tworzony oddolnie i to jest dla nas najważniejsze, to jest naszym motorem do pracy, to daje nam energię i myślę, że ten czynnik ludzki przede wszystkim, dopiero później medium fotografii, które pojawiło się oczywiście, jest centralnym elementem naszego festiwalu. I jak wspomniała pani prezydent, miejsca, tkanka łódzka, wspaniałe łódzkie fabryki, pałace, parki. W tym roku bardzo intensywnie wychodzimy również w przestrzenie parkowe. Stanowią scenografię do tegorocznej edycji festiwalu. 25 lat to jak co roku też miejsce na refleksję, na redefinicję, zastanawiamy się, co jest ważne. Funkcjonujemy w świecie pełnym konfliktów, często zapominamy o równie ważnych tematach, takich jak w tym roku, który podejmuje fotofestiwal, czyli temat relacji ze zwierzętami nieludzkimi, i chcemy przypomnieć, że 95% zwierząt żyjących na świecie to zwierzęta hodowlane na mięso. To narracja, która pokazuje, jak różne i skomplikowane mamy relacje z innymi zwierzętami. Do wystawy We Animals zaprosiliśmy 9 osób artystycznych z całego świata, które w różny sposób interpretują te tematy. Od Fengali, który mieszka ze świnką, która stała się jednym z członków jego rodziny. Tych wystaw oczywiście jest wiele, ja o nich wszystkich nie opowiem, natomiast festiwal inspiruje, festiwal prowokuje i myślę, że w tym roku takich refleksji i miejsc będzie wiele, ale na sam końcu chciałem właśnie pokazać tą piękną przestrzeń. To również nowa przestrzeń na fotofestiwalu. Piękna kotłownia elektrowni Karola Scheiblera, dzisiejsza Fuzja Łódź, której zamieniła się w przestrzeń, w której Hania Arani oraz John Aconfra, artysta wizualny z Wielkiej Brytanii, współtworzą nowe dzieło artystyczne oparte na istniejącej pracy Johna, który już pokazywał w 2024 roku na Biennale w Wenecji. Także to jest specjalny prezent na tegoroczną edycję fotofestiwalu, a więcej szczegółów o programie festiwalu opowie Marta Szymańska.
12: Fotofestiwal to oczywiście program główny, czyli wystawy kuratorskie i te wydarzenia specjalne, o których wspominaliśmy, ale także ponad 30 wydarzeń w całym mieście i tutaj między innymi program otwarty. To jest takie wydarzenie, które organizujemy no niemalże od 25 lat. Konkurs fotograficzny dla artystów i artystek z całego świata i co roku Wybranych zostaje 6 projektów i w tym roku ten wybór jest naprawdę międzynarodowy. Mamy artystów z Jordanii, z Meksyku, z Brazylii. Fantastyczne projekty i bardzo aktualne tematy i o takiego charakterze politycznym i bardzo osobistym. No to jest ten projekt, który zawsze nam pokazuje, co interesuje współczesnych artystów i co jest ważne we współczesnych sztukach wizualnych. To są prace, które wszystkie będzie można zobaczyć w naszym drugim centrum festiwalowym w Art Inkubatorze przy Tymienieckiego 3. No ale festiwal, no to jest cała Łódź. Program Miasto to jest ta część programu, która by nie powstała, gdyby nie współpraca z galeriami, z kuratorami, z muzeami w całym mieście. I tutaj wspomnę o kilku tylko projektach. No, wystawa, z której jesteśmy niezwykle dumni, na którą czekaliśmy 2 lata. Wystawa Filipa Montgomery'ego, Cykle Ameryki, to jest projekt, który pokazuje nam, jak wygląda współczesna Ameryka, ale w taki najbliższy, najbardziej zaangażowany sposób. Fantastyczne czarno-białe fotografie, pełne emocji, ale także zupełnie nieobojętne na to, co się dzieje na świecie. Filip Montgomery w ostatnich latach stał się jednym z takich najważniejszych współczesnych amerykańskich fotografów. To jest retrospektywna wystawa, na której będzie można zobaczyć prace z ostatnich kilku lat, ale także takie najnowsze, które opowiadają o współczesnej sytuacji społeczeństwa Stanów Zjednoczonych. Ta wystawa w Parku Sienkiewicza w Ośrodku Propagandy Sztuki, ale także w tej części projektu świetne wystawy prezentujące polskich artystów i artystki i też zawsze dbamy o to, żeby właśnie ta część programu była poświęcona i premierowym projektom i prezentacji indywidualnych prac twórców polskich lub mieszkających w Polsce. Tutaj między innymi wystawy w kamienicy Hilarego Majewskiego, także organizacji, instytucji, która od początku swojego istnienia związana jest z fotofestiwalem. Wystawy Karoliny Wojtas w Galerii Wschodniej, którą już można oglądać, Karolina Gębara w Galerii Bałuckiej, nowy projekt Igora Omuleckiego, więc tutaj naprawdę będzie co oglądać.
0: 18-28 czerwca, właśnie wtedy odbywa się w naszym mieście fotofestiwal, czyli mamy trochę ponad tydzień, żeby zapoznać się z tym absolutnym ogromem wystaw, bo trzeba podkreślić, że tutaj wydarzeń jest tak dużo, że ani ja, ani kuratorzy tego festiwalu nie są w stanie wymienić wam wszystkich z pamięci. Najlepiej po prostu, żebyśmy odesłali was do strony fotofestiwalu, fotofestiwal.com, gdzie znajdziecie nie tylko wykaz wszystkich wystaw, wszystkich wydarzeń, wszystkiego, co będzie działo się w ramach tej edycji festiwalu, ale także właśnie godziny, w których można odwiedzać dane wystawy, no i informacja na temat tego, czy wstęp jest bezpłatny, czy też biletowany. W dzisiejszym programie to tyle. Żegna się z wami Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
8: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
9: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W Ikea ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do Ikea Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
10: O reklamie.
11: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
12: Magazyn reporterów wita się z wami gorąco, ponieważ na zewnątrz cały czas panują upały, ale gorące są również emocje, które rozgrzewają łodzian, którzy po raz kolejny próbowali spotkać się z radnymi miejskimi, aby wyrazić swój sprzeciw wobec kolejnej planowanej inwestycji w obszarze zielonym. Dopiero co mamy za sobą awanturę o botanika i o plany na temat dżungli 360. Inwestycji, wobec której buntowały się środowiska naukowe oraz środowiska związane z konserwacją przyrody. Natomiast zadowoleni najbardziej wydają się urzędnicy, którzy widzą kolejny potencjalny element wycieczki turystycznej, atrakcję turystyczną, która ich zdaniem miałaby wypromować miasto. Tym razem spór toczy się o przyszłość Lasu Łagiewnickiego i rejonu Arturówka, gdzie została ogłoszona kolejna inwestycja. Plan przebudowy Lasu Łagiewnickiego został zgłoszony do Urzędu Marszałkowskiego, uzyskał pozytywną opinię, finansowanie, no i zgodę na rozpoczęcie. Natomiast najwyraźniej nikt o tę zgodę nie zapytał łodzian, którzy przyszli wypowiedzieć się właśnie podczas spotkania Rady Miejskiej. Na miejscu był mój redakcyjny kolega Bartosz Kądziołka, który porozmawiał z kilkoma przedstawicielami różnych poglądów na sytuację potencjalnej inwestycji na terenie Lasu Łagiewnickiego. Jako pierwsza wypowie się przedstawicielka Stowarzyszenia Łódź Cała Naprzód. Posłuchajcie.
13: Zielono w Łodzi.
14: Justyna Wołkowska, Stowarzyszenie Łódź Cała Naprzód.
15: Jak wy jako Stowarzyszenie Łódź Cała Naprzód patrzycie na plany Urzędu Miasta inwestycji w Lesie Łagiewnickim?
14: Patrzymy na to z przerażeniem, ponieważ po raz kolejny w naszym mieście dochodzi do rozmuchania inwestycji na terenach zielonych, które naszym zdaniem doprowadzą...
15: Proszę, powiedziałaś rozdmuchania?
14: Tak. Do rozmuchania inwestycji na terenach leśnych. Tutaj niewątpliwie infrastruktura, która znajduje się w Lesie Łagiewnickim, jak chociażby droga, która przebiega przez las, wymaga remontu oraz jakieś infrastrukturalne rzeczy dla mieszkańców. Jednakże inwestycja w postaci jakiejś trasy w koronach drzew jest naszym zdaniem totalnie beznadziejna i totalnie zbędna z tego powodu, że Las Łagiewnicki jest naszym dobrem mieszkańców, gdzie po prostu spędzamy czas, odpoczywamy, jest cisza, spokój i doceniamy po prostu, że to jest las bardzo blisko jakby miasta. Mamy tuż po prostu za ostatnimi domami, załóżmy mieszkalnymi, już mamy las, z którego możemy korzystać. Natomiast dokładanie tam kolejnych atrakcji turystycznych, w ogóle atrakcji, które tak naprawdę nie mają nic związanego z tym, jak się doświadcza przyrodę, jak się dba o tą przyrodę. I też z niepokojem patrzymy na te inwestycje z tego powodu, że każda inwestycja, ona rodzi niebezpieczeństwo dla po prostu istniejącej już tam zieleni, ekosystemów, zwierząt, które tam żyją. No jednak ptaki, które tam zamieszkują te korony drzew, też by chciały mieć spokój, a niekoniecznie również tę przestrzeń dzielić z człowiekiem, który miałby chodzić po tej kolejnej jakiejś tam inwestycji.
15: A czy te wasze uwagi gdzieś komuś zgłaszaliście? Napisaliście jakąś petycję, list? Zgłosiliście się do kogoś? Braliście udział w jakichś konsultacjach, rozmowach?
14: Ten temat jest tak naprawdę dość świeży i dzisiaj jest Komisja Ochrony Środowiska, na której ten temat jest omawiany i nasz radny Kosmany Kiely tam jakby przedstawia nasze stanowisko i próbuje się tak naprawdę uzyskać informacje na temat skali tych całych inwestycji, planu na Las Łagiewnicki, że i tak naprawdę no, mieszkańcy tutaj już protestowali. My również popieraliśmy te protesty. Tak naprawdę no, tutaj potrzeba znowu rozmowy z urzędnikami, z Urzędem Miasta na temat tego, czy naprawdę jako miasto potrzebujemy kolejnych inwestycji aż tak dużych na terenach zielonych. Czy nie wystarczy po prostu minimum, tak żebyśmy mogli z tego bezpiecznie i dobrze korzystać.
15: Czyli remont drogi, który minimalnie będzie wpływał na okoliczną przyrodę. I co jeszcze?
14: No tam z tego co wiemy, no trzeba też wymienić na przykład jakieś place zabaw, ławki i tak naprawdę ta infrastruktura, która już tam jest, wymaga jakiejś renowacji, remontu, odświeżenia.
15: I tyle, i to wystarczy.
14: I to wystarczy. No, Las Łagiewnicki jest dobry taki, jaki teraz jest i naszym zdaniem nie potrzebujemy kolejnych atrakcji w tym lesie, ponieważ las sam w sobie jest atrakcyjny i tak naprawdę daje nam to, czego człowiek mieszka w dużym mieście potrzebuje najbardziej, czyli ciszy i spokoju.
15: A czy ty też byś użyła takiego określenia, bo ono gdzieś tam się pojawia w przestrzeni publicznej a propos tych planów, że to jest taka Disneylandyzacja Lasu Łagiewnickiego, taka próba?
14: Tak, zdecydowanie zgadzam się z tym sformułowaniem, że to jest Disneylandyzacja terenów zielonych, bo to nie chodzi tylko o Las Łagiewnicki. Od zeszłego roku jest w przestrzeni publicznej temat botanika, w ogóle tych terenów na zdrowiu, które raz po raz Urząd Miasta przedstawia kolejne propozycje jakichś inwestycji mających na celu przyciągnięcie turystów do tego miejsca. A tak naprawdę te inwestycje są tam bardzo często zbędne, bo ogród botaniczny oczywiście, tak jak właśnie w przypadku Lasu Łagiewnickiego, potrzebuje jakiejś renowacji, jakichś inwestycji, ale nie potrzebujemy na przykład wielkiej dżungli, która będzie kosztowała miliony, która będzie sprowadzała gatunki, które następnie trzeba będzie utrzymywać i to będzie generowało kolejne koszty, które nie wiadomo, czy będą pokryte z biletów, czy w jakiś inny sposób. I tutaj w Lesie Łagiewnickim jest podobny przykład, że planuje się dużą inwestycję, która jest niepotrzebna i nie ma związku tak naprawdę z ochroną przyrody, doświadczaniem przyrody i niekoniecznie ma to służyć mieszkańcom tego miasta.
0: Wyjątkowo głośni w tej sprawie są aktywiści przyrodniczy, którzy zorganizowali m.in. pikietę mającą sprzeciwić się planom na inwestycje w Lesie Łagiewnickim, a więc posłuchajmy też głosu jednej z osób, które właśnie jako społecznicy i aktywiści wypowiadają się przeciwko nowym inwestycjom na terenach zielonych w Łodzi. Po raz kolejny rozmawiał mój redakcyjny kolega Bartosz Kądziołka.
10: Małgorzata Czubak, ja jestem społecznikiem od wielu lat. Działam w zakresie głównie i przede wszystkim ochrony zieleni w mieście.
15: Jakie pani, państwo mają uwagi odnośnie inwestycji planowanych w Lesie Łagiewnickim?
10: To jest bardzo trudne pytanie, ponieważ nie możemy mieć konkretnych uwag, bo mamy mgłę informacyjną. Mamy codziennie trochę inny przekaz. Nie mamy twardych dowodów, co tam się stanie. Mamy tylko pewne projekty, które same w sobie budzą bardzo duże wątpliwości. To jest ścieżka wśród kolon drzew. Nie wiemy do końca, jak będzie wyglądała, a te podobne, które są na terenie kraju, to jest naprawdę duża, ciężka konstrukcja na betonowych wsparciach. Nie zgadzamy się także z utwardzaniem, bo nie uważamy, że jest potrzebne utwardzanie w Lesie Łagiewnickim. Te dróżki, które są dróżkami normalnymi, gruntowymi, są nawet dobre też jako drogi pożarowe i są dopuszczone jako drogi pożarowe, więc nie rozumiemy. Także nie rozumiemy tego. To jest już poza tym projektem, ale planowane są domki na drzewach, które też będą na pewnych wzniesieniach, takich nogach, które także będą mocowane w okolicach korzeni. Wszystko to może w jakikolwiek sposób, w różny sposób oddziaływać na środowisko. Tak naprawdę ten las potrzebuje finansów, potrzebuje wsparcia, ale on potrzebuje czego innego zupełnie. On potrzebuje dostosowania go do zmian klimatycznych, które mamy w tej chwili. Cały czas już je mamy i stan się pogarsza. On potrzebuje bioróżnorodności. Czyli uzupełnienia roślin, które będą wspierać ekosystem, a wyrzucenia tych, które niszczą, czyli agresywnych. Tam są trzy stawy, jeden już jest prawie suchy. Potrzebna jest rekultywacja, potrzebne jest oczyszczenie, potrzebne jest uszczelnienie dna, żeby woda nam nie uciekała. Mała retencja, żeby wodę sprowadzać do stawów z powrotem, ponieważ w związku z zabudową otuliny Lasu Łagiewnickiego, to miasto niestety tutaj popełniło ogromny błąd, nie wprowadziło planów miejscowych, w związku z tym na WZ-ki została otulina i źródła rzek zabudowane, stąd wysychają nam stawy i wysycha też las.
15: W przestrzeni medialnej ze strony tych państwa, którzy krytykują te plany inwestycyjne, pojawia się takie słowo disneylandyzacja. Czy pani też się podpisuje pod czymś takim, że to jest właśnie ten kierunek i on jest zły?
10: Miasto nie zrozumiało, ktoś napisał, że będzie Disneyland. Miasto nie rozumie albo nie chce zrozumieć przenośni, jakie mieszkańcy używają. Po botaniku, który w bardzo źle sposób został zakomunikowany i nadal walczymy o to, żeby dżungla 360 tam nie powstała. Jest wielka nerwowość, zburzenie mieszkańców. To disneylandyzacja to jest pewien kierunek, jakby w którym nie powinny lasy naturalne, dzikie iść, ponieważ jest to jakby komercjalizacja z jednej strony, jest to antropopresja, czyli zwiększanie wkładu ludzkiego i śladu ludzkiego w naturalnych przestrzeniach. My powinniśmy być, tak jak te sarny, dziki, na tych samych zasadach. Korzystajmy. Nie chodźmy po jakichś ścieżkach wśród koron, bo to jest dla ptaków. Chodźmy po ziemi. Ja bym chciała, żeby Urząd Miasta Łodzi zszedł na ziemię.
0: Na spotkanie protestującym mieszkańcom i aktywistom wyszli łódzcy radni i właściwie ciężko ocenić, czy bardziej chcieli ich przekonać do tego projektu, czy bardziej umniejszyć im staraniom o zmianę koncepcji wobec tego, jak miałyby wyglądać inwestycje w Lesie Łagiewnickim, bo usłyszeliśmy już w ostatnich dwóch wypowiedziach wyraźnie, że inwestycje są potrzebne, ale nie takie, jakie proponuje Urząd Miasta. Co na to radni miejscy? Posłuchajmy radnego Mateusza Walaska i radnego Roberta Pawlaka.
16: Kilka słów od radnych Rady Miejskiej w Łodzi na temat dyskusji, która zapewne nas czeka. Witam bardzo serdecznie panią wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w Łodzi, Agnieszkę Wieteskę oraz radnych Rady Miejskiej w Łodzi, pana Mateusza Walaska i Roberta Pawlaka. I żeby państwu ułatwić, będziemy trzymać w takiej kolejności, państwo radni będą trzymać w takiej kolejności, jak stoją. Panie Mateuszu, bardzo proszę.
17: Witam państwa bardzo serdecznie. Jak już wiadomo, Łódź uzyskała finansowanie i zgodę na realizację projektu w Lesie Łagiewnickim, jego otulinie. Łódź wygrała, można powiedzieć, pieniądze w Urzędzie Marszałkowskim. Ma pozytywną opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i to wszystko padło już na sesji. Następuje duże uatrakcyjnienie Łagiewnik. Niestety znowu pojawiają się zwodzące łodzian opinie o tym, że to rzekomo betonowanie Łagiewnik, że to rzekomo Disneyland, Łodzianie są nieustannie straszeni przez bardzo niewielką grupę osób tym. I po raz kolejny chcę powiedzieć jasno i wyraźnie, że ten projekt nie sprowadza się do wycinania drzew, nie sprowadza się do betonowania, nie sprowadza się do niszczenia przyrody, a wręcz przeciwnie, ma Łodzianom uatrakcyjnić wizyty w Lesie Łagiewnickim i ma temu wszystkiemu służyć, aby tą przyrodę zobaczyć lepiej i atrakcyjniej. Zapraszamy oczywiście na komisję, gdzie urzędnicy są gotowi powtórzyć to po raz kolejny. Mam nadzieję, że nie będą po raz kolejny powtarzane kłamstwa o tym projekcie.
18: Szanowni Państwo, w ramach tej nowej inwestycji w otulinie Lasu Łagiewnickiego narosło bardzo wiele złych, negatywnych emocji, często zafałszowanych, głoszonych przez osób, które tak naprawdę projektu nie znają, które krytykują dla samego krytykowania. Nikt nie chce niszczyć Lasu Łagiewnickiego, bo to jest nasze wspólne dobro i wszyscy chcą o ten las zadbać. Chcemy go ulepszać na zasadzie naturalnego wspomagania, czyli te wszystkie inwestycje, które mają tam powstać, nie mają na celu niszczenia, a uatrakcyjnienia tego miejsca. Środki, które uzyskaliśmy, po części projektowane są rzeczy, o które zabiegali mieszkańcy, często w ramach budżetu obywatelskiego. Nie wszystkie te projekty uzyskały poparcie ze względu na koszty, jakie wymagane były do tej inwestycji. Naszym zadaniem jest odkłamywanie tych wszystkich zarzutów, które padają. Za chwilkę na komisji z całą pewnością będzie to bardzo szczegółowo wyjaśnione. My ze swojej strony możemy zapewnić, że będziemy Las Łagiewnicki chronić.
0: Wobec takich wypowiedzi ciężko nie wtrącić, że ta wspomniana grupa mieszkańców sprzeciwiająca się inwestycjom zarówno w Ogrodzie Botanicznym, jak i w Lesie Łagiewnickim, to też w bardzo dużej mierze naukowcy, osoby zajmujące się ochroną środowiska profesjonalnie i aktywiści na rzecz zieleni miejskiej, którzy poświęcili lata swojego życia właśnie opiece nad łódzką przyrodą. Co można powiedzieć na pewno, to to, że konflikt nadal jest daleki od rozwiązania, więc będziemy Was informować na bieżąco o tym, co się dzieje wokół Botanika i Lasu Łagiewnickiego. Za uwagę dziękuję Wam, Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
11: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
0: Gorąco wita się z Wami magazyn reporterów, a skoro słońce tak pięknie grzeje, no to musimy porozmawiać o jakichś przyjemnych letnich planach. Za mikrofonem Weronika Kobus i w dzisiejszej audycji porozmawiamy sobie o dwóch wydarzeniach, które już niedługo będzie można odwiedzić, korzystając właśnie z tej słonecznej pogody. Pierwsza propozycja jest Wam z pewnością dobrze znana, ale zawsze cieszymy się na powrót tego właśnie festiwalu, czyli Polówki. I cieszę ogromnie, że już po raz 19 w naszym mieście przeróżne skwerki i zakamarki zamienią się w plenerowe kina. No i jak zwykle festiwal będzie trwał mnóstwo czasu. Zobaczymy na nim przeróżne filmy, a trochę więcej szczegółów usłyszałam na konferencji prasowej, która odbyła się w Parku Sienkiewicza i rozjaśniła kilka wątpliwości na temat tego, co, gdzie, kiedy i jak. Chociaż pewnie domyślacie się, że najważniejsze jak jest dość oczywiste, no bo jak? Bezpłatnie. Tak właśnie będzie odbywać się jak zwykle Festiwal Polówka, a o szczegółach opowiedzą Wam Michał Adamkiewicz, czyli dyrektor Łódzkiego Centrum Wydarzeń, Wojtek Augustyniak, czyli organizator letniego festiwalu filmowego Polówka, oraz Magdalena Zielińska, liderka zespołu komunikacji w TME, czyli u jednego ze sponsorów Polówki.
19: Michał Adamkiewicz, Łódzkie Centrum Wydarzeń. Ja mogę tylko powiedzieć, że jesteśmy niezwykle szczęśliwi, że kolejny raz będziemy mieli okazję wspierać tutaj Polówkę, czyli wydarzenie, które nam się co roku rozrasta. Jest to już 19. edycja, która się cieszy niemalejącym zainteresowaniem wśród mieszkańców, więc jesteśmy dumni, że ten projekt możemy wspierać. Jeszcze muszę taką laurkę tutaj wystawić Wojciechowi, który oprócz tego, że jest fajnym organizatorem, to jest bardzo fajnym człowiekiem i dobrym partnerem. Więc Wojtek, dobra robota. Cieszę się, że po raz kolejny razem mamy możliwość współpracować. Tyle ode mnie. Dziękuję serdecznie. Nie wiem, Wojtek teraz, tak?
20: Tak, Michał się nie zdążył pochwalić tym, że podpisaliśmy w tym roku 3-letnią umowę, więc będziemy się też przez kolejne 3 edycje spotykać, z czego się bardzo cieszymy. 19. edycja, a co roku się czujemy tak samo podekscytowani i tak samo się cieszymy. cieszymy z tego, że nadchodzi lato. W tym roku zaczynamy 30 czerwca wielkim otwarciem w Parku na Zdrowiu. Dokładnie robimy kopię tego, co zrobiliśmy rok temu, z tym, że rok temu troszkę nam pogoda pokrzyżowała plany i było troszkę zimno, trochę padało, natomiast w tym roku już zamówiliśmy super pogodę na otwarcie w Parku na Zdrowiu, gdzie w trzech miejscach jednocześnie pokażemy trzy filmy z motywem przewodnim, którym jest najwspanialszy aktor hollywoodzki Brad Pitt, czyli pokażemy F1, pokażemy Pewnego razu w Hollywood oraz pokażemy Ocean's Eleven. I to jest otwarcie, które nastąpi 30 czerwca. Do tego czasu, zanim to otwarcie nastąpi, będziemy się przygotowywać w formie biforków. A biforki to są takie wydarzenia, które się dzieją w różnych miejscach przez cały nadchodzący tydzień. Pierwsze z nich jest już podczas obchodów 50-lecia fali w najbliższą sobotę, a następnie w kolejnych miejscach od przystanku Architektura poprzez Park nad Jasieniem, tutaj Red Tower na Piotrkowskiej i jeszcze parę innych miejsc. Ja też chciałem powiedzieć, że cieszymy się z tego, że polówka odbywa się nie tylko dzięki wsparciu miasta, czyli rękami Łódzkiego Centrum Wydarzeń, ale też dzięki partnerom i sponsorom. Jakim sponsorem, który jest z nami od 8 lat, ostatnio próbowaliśmy policzyć, jest TME, więc oddam głos Magdzie Zielińskiej z TME, która to coś może powiedzieć.
1: Tak, to jest już 8 wspólny rok dla TME i dla Polówki i oczywiście moglibyśmy powiedzieć, że robimy to dla drobnego kina, dla smacznego popcornu i dla letnich wieczorów pod chmurką, ale tak zupełnie serio, to my naprawdę uważamy, że TME Polówka to jest jedno z najatrakcyjniejszych wydarzeń na rozrywkowej mapie Łodzi. I cieszymy się, że jako sponsor tytularny możemy zaoferować łodzianom coś tak atrakcyjnego i przede wszystkim też bezpłatnego i ogólnodostępnego. I mam nadzieję, że kolejny rok udowadniamy, że lato w mieście może być nie tylko pełne komarów, ale też dobrych emocji i wartościowych spotkań, bo TME Polówka to często jest miejsce pierwszych i kolejnych randek, a my w TME coś o tym wiemy, bo wiele z naszych pracowników właśnie rozpoczęło swoją przygodę z nami na TME Polówce. Także zapraszamy.
20: Troszkę o tym, gdzie, co i jak. Więc przygotowywaliśmy kilkadziesiąt, myślę, lokalizacji w sekcjach tematycznych. Będą to miejsca znane i lubiane, jak wspomniany Park Zdrowie czy Park Julianowski. Miejsca postindustrialne, jak Fuzja, jak EC1. Parki osiedlowe, czyli niezmordowana Widzewska Górka, która jest jedną z naszych najfajniejszych lokalizacji i przyciągających najwięcej ludzi. Nowe miejsca, czyli choćby Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Będzie tego naprawdę dużo. Tematyka od filmów familijnych, czyli sekcja nad Dobranowska w Porcie Łódź, poprzez kino cięższe, arthouse'owe w Muzeum Kinematografii i Strefie Ekonomicznej. Dużo w tym roku będzie kina polskiego, ponieważ cała sekcja w Monopolis będzie poświęcona współczesnemu kino polskiemu, a kolejna sekcja WC1, czyli najnowsze kino polskie, będzie właśnie w poniedziałki WC1 się odbywać. Więc repertuar wszechstronny, szeroki i to będzie wszystko upublicznione na stronie już dzisiaj, w szczegółach. Ze specjalnych rzeczy, które się będą wydarzać podczas polówki, ponieważ samo puszczanie filmów już od wielu lat nas nie interesuje jako samo w sobie, ale też różne ciekawe współprace i kolaboracje, które się nawiązują, są miłym uzupełnieniem tego, więc przede wszystkim naszym sercu jest schronisko dla zwierząt w Łodzi, z którym od już trzeci rok będziemy współpracować, organizując tak zwane psie polówki, czyli przyjazdy psów na polówki, gdzie mogą się zapoznać z przyszłymi opiekunami, rozkochać i na koniec oczywiście taki wieczór kończy się psim filmem wzruszającym. Więc to jest jedna ze współprac. Planujemy też różnego rodzaju spotkania, koncerty. Jako, że nie jesteśmy takim wydarzeniem, które jak większość, nie to, żebym komuś tam wytykał, ale większość wydarzeń jednak trwa 1, 2 czy 3 dni. Natomiast my trwamy prawie 3 miesiące, więc będziemy sobie dawkować te rzeczy, które się będą działy. Myślę, że jest też wiele rzeczy, które się zadzieje, o których jeszcze nie wiemy. Z takich ważnych spraw to jeszcze chyba warto powiedzieć o tym, że w połowie lipca wystartują motopolówki pod Atlas Arena i na parkingu TME. Taką lokalizacją, która zastanawia się, czy jest nowa, dla mnie nie jest nowa, ponieważ wracamy tam po jakichś 10 latach, czyli Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana. Tam będziemy mieli swoją sekcję festiwalową, gdzie wspólnie z kuratorami z festiwalu ułożyliśmy program pięciu filmów i będziemy tam pokazywać. Także tak, to nowa, stara sekcja jest na przykład taka. Za chwilę na Biforkach będą pokazane dwa też tytuły, które wracają po jakimś czasie na nasze ekrany, czyli Jak zostać królem, który był hitem 11 lat temu, oraz dokument świetny Amy Winehouse, który też po kilku latach przerwy możemy wyświetlić i też wiemy, że będzie dużym wydarzeniem. Filmy będą wyświetlane do końca września. Zaczynamy po zmroku, czyli po 21 obecnie. Mniej więcej od sierpnia jest to już punkt 21, a pod koniec sierpnia zaczynamy już o 20. Wojtek Augustyniak, Letni Festiwal Filmowy TME Polówka.
12: Wygląda na to, że Festiwal Polówka po raz kolejny dotrze do praktycznie każdego z zakamarku Łodzi, więc nieważne, w której części miasta mieszkacie, na pewno jakiś seans polówki będziecie mieli pod domem albo przynajmniej po drodze. Szczegółowego programu szukajcie na stronie internetowej oraz na Facebooku, gdzie pojawiają się regularnie wydarzenia z poszczególnymi projekcjami filmowymi, ale to już pewnie dobrze wiecie. Nie da się nie znać polówki mieszkając w Łodzi, ale myślę, że można nie znać weekendu zrównoważonej mody, sztuki i dobrostanu, czyli festiwalu Slow Fashion and Design, który już też niedługo, bo w następny weekend, będzie odbywał się na Ofie. Będzie to pierwszy raz tego festiwalu na Ofie, ale już piąty raz w naszym mieście. Także posłuchajcie, bo nie tylko filmami żyje Łódź, ale modą jak najbardziej również. Też. O koncepcji i głównych założeniach festiwalu oraz jego programie opowie Wam zaraz pomysłodawczyni właśnie tego festiwalu.
3: Paulina Brzezińska, pomysłodawczyni i organizatorka Slow Fashion and Design. Tak naprawdę zaczęło się tylko od mody, zaczęło się tylko od designu i gdzieś to wszystko tak ewoluowało przez te 4 edycje, że zrobiliśmy tak naprawdę dzięki ludziom, dzięki zaangażowaniu wszystkim powstał z tego 3-dniowy festiwal zrównoważonego życia. Ogólnie, nie tylko już mówimy o samej modzie, o designie, o tym, o kwestiach produkcji, czy o kwestiach zrównoważonego podejścia w ogóle do tworzenia rzeczy z myślą o planecie i o naszym zdrowiu, ale też skupiamy się bardziej właśnie na tym niedzielnym dniu, czyli na tym body and mind, czyli takim połączeniu ze sobą, z tym swoim dobrostanem, z takim myśleniem o sobie w tym trybie slow, w tym pędzącym świecie dzisiaj. Bo to chyba o to głównie chodzi i w momencie, kiedy my sami zwolnimy, to tak naprawdę uważam, że ta moda i ten design pójdą za tym wszystkim.

0: No i my właśnie, co jest wspaniałe, potrafimy razem się połączyć w tej misji i rzeczywiście z tego wszystkiego wyszedł ten 3-dniowy festiwal, który jest jubileuszową 5. edycją już. I co najpiękniejsze jest też i nowe w tym festiwalu, to jest to, że w piątek wprowadziliśmy Dzień Inspiracji, czyli nie jest to miejsce, gdzie będą wystawcy, gdzie będzie można robić te rzeczy, które będą w sobotę i niedzielę, tylko skupiliśmy się na zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży, czyli na tym, co ja i cały mój zespół uważamy, że jest najbardziej potrzebne w dzisiejszych czasach. Sami po różnych doświadczeniach, oczywiście gdzieś tam pokierowani różnymi drogami myślenia, szukania dróg, żeby sobie pomóc poradzić z różnymi problemami i traumami, natrafialiśmy na różne sposoby, na różnych ludzi, których wiedza i doświadczenie uważam, że są w stanie nawet w małym stopniu, bo będą to panele 20-minutowe, są w stanie dać komuś światło i zmienić coś w takiej bańce, w której żyjemy aktualnie. W wyjściu z tego telefonu, w takim trochę obudzeniu się, otwarciu oczu na to, co się po prostu dookoła nas dzieje. Sobota. Sobota jest dniem fashion, typowo. Mamy tam Slow Fashion Award, czyli pokazy mody zrównoważonej młodych twórców i artystów. Do tego mamy pokazy gościnne znanych marek zrównoważonych z naszego województwa łódzkiego. Na pewno takim fajnym momentem festiwalu po ogłoszeniu już wyników Slow Fashion Award będzie koncert u naszego partnera w Braszu. Także jest to coś wyjątkowego. Będzie można usiąść na górce, na leżakach, posłuchać bluesa, jazzu. Zagra dla nas Hayes Acoustic Trio. Szykujemy też kolejne występy i koncerty. Bardzo możliwe, że ten line-up się jeszcze nam trochę wydłuży. A niedziela, czyli po tym całym dniu atrakcji modowych, celebracji wyjątkowej sztuki, którą jest zrównoważona moda, będziemy mieli taki dzień, który pozwoli nam odpocząć po tych 2 dniach. I szczerze, wymyśliliśmy też ten dzień trochę dla siebie, dla organizatorów, którzy po 2 dniach mogą w końcu odpocząć. Będzie dużo jogi, dużo mindfulnessu, dużo rozmów. Będą też 2 takie imprezy, full moon party i full sun party. Są to imprezy w spalonych słońcem.
1: 26-28 czerwca, czyli już kolejny weekend. 5. edycja Slow Fashion and Design. Po raz 5 w Łodzi, po raz 1 na Ofie. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej, no to oczywiście szukajcie strony internetowej. Ja dzisiaj dziękuję Wam już za uwagę. Porozmawialiśmy o 2 arcyłódzkich wydarzeniach i mam nadzieję, że skorzystacie z moich podpowiedzi. Do usłyszenia w następnym programie. Żegna się z Wami Weronika Kobus. Cześć!
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
1: Magazyn reporterów, za mikrofonu kłania się Wam nisko Weronika Kobus. Wiecie, jak bardzo uwielbiam opowiadać Wam o festiwalach, więc w dzisiejszej audycji na taki festiwal się wybierzemy, ale nie festiwal, który polega na rozbijaniu namiotu i słuchaniu muzyki całymi dniami i później tańczeniu do bladego świtu, ale o festiwalu, który jest rozrywką zdecydowanie bardziej dla umysłu niż ciała, bo Łódź udowadnia nam, że festiwale to nie tylko wielkie koncerty na świeżym powietrzu, ale także i wydarzenia, które grać. Myślę, że to wyjątkowo ciekawy temat, zwłaszcza w obecnych czasach, kiedy indywidualistycznie wybierzemy się na festiwal rewolucji do Muzeum Tradycji Niepodległościowych, ale więcej na ten temat opowie już mój redakcyjny kolega Bartosz Lichawski, który w rozmowie z gościem zaprosi Was właśnie na takie wyjątkowe wydarzenie.
3: Odwiedzamy łódzkie muzea.
4: Witajcie, tak, mam fajny temat. Słuchajcie, tak sobie rozmyślam, czy czasem nie jest to ten moment, moment na bunt, na rewolucję. No, będzie za chwilkę festiwal Rewolucja, a tam właśnie o buncie. Świadomym buncie, przemyślanym, mądrym, nie takim nie, bo nie, nie będę jadł, bo mi się nie chce i koniec. Bunt, niezgoda, rewolucja. Ale przeciwko czemu? Przeciwko czemu można się buntować? Przeciwko komu? Gdzie? Jak? No, to ważne pytania i poszukiwania odpowiedzi właśnie na festiwalu Rewolucja, gdzie na początek bunt wobec technologii. Powiem więcej, wobec współczesnej technologii, wobec ekranów, sztucznej inteligencji,

0: i tak dalej. No, nie macie czasem wrażenia, że trochę za dużo scrollowania, za mało lajków, za mało followersów, mimo że content wleciał, człowiek cały czas postuje, a tu jakby shadowban. Co zatem? Bunt? A może chodzi o sztuczną inteligencję w przestrzeni sztuki? Że to już nie będzie intencjonalne działanie człowieka, nie twórca z namysłem, a odtwórcza maszyna z algorytmem. Bunt? No a może chodzi o pracę? Naszą pracę. Mamy już nawet nie tylko obawę, ale i całą długą listę zawodów, które ma zastąpić sztuczna inteligencja. Zatem bunt? Rewolucja? Słuchajcie, kończę to wszystko oczywiście znakiem zapytania, bo to są zagadnienia, to są pojęcia, które pojawią się na festiwalu, na który zaprasza Muzeum Tradycji Niepodległościowych i mój rozmówca, dr Sebastian Adamkiewicz. Panie doktorze, bunt, tak? Wobec nowych technologii, między innymi, ale to jedno z zagadnień festiwalu.
1: Faktycznie ta edycja festiwalu Rewolucja, ona przede wszystkim skupia się na różnych doświadczeniach rewolucji, buntu, sprzeciwu, bo myślę, że to są takie wartości, które są uniwersalne. Każde pokolenie, każdy świat się buntuje przeciwko czemuś. No i stawiamy takie w tym roku pytanie, przeciwko czemu my się z kolei buntujemy. No i pierwszym takim pytaniem, chyba podstawowym, jest to, czy buntujemy się przeciwko technologii, która nas otacza i która zatacza wokół nas coraz węższe kręgi, nie szersze, ale właśnie węższe kręgi. No a mamy ku temu też ciekawy pretekst historyczny, dlatego że w Łodzi w 1861 roku miał miejsce jedyny na ziemiach polskich przypadek luddyzmu, czyli niszczenia maszyn. A właśnie w Łodzi w tym właśnie roku wybuchł bunt przeciwko maszynom i tkacze łódzcy, którzy wykonywali pracę taką manufakturową na takich prostych krosnach, zbuntowali się przeciwko maszynie parowej, przeciwko zmechanizowanym warsztatom. No i te maszyny niszczyli. I my się do tych wydarzeń odwołujemy i pytamy, czy dzisiaj człowiek się będzie buntował przeciwko technologii. I taki panel, taka dyskusja wokół tego zaczyna nasz festiwal.
0: Tak, to od razu powiedzmy, że festiwal rozpocznie się w piątek, 19 czerwca. Program festiwalu Rewolucja w Łodzi jest bardzo różnorodny, bardzo rozbudowany. Na początek jeszcze uroczystość w samo południe. W piątek to na Wzgórzu Niepodległości. Wszystko po to, by upamiętnić powstanie łódzkie. Wieczorem od 18:00 panel dyskusyjny, panel inauguracyjny, bunt przeciw maszynom, człowiek a technologia. O 20:00 projekcja filmu i gość. Zobaczymy film w reżyserii Kazimierza Kuca, Perła w koronie, a gościem specjalnym będzie Olgierd Łukaszewicz. W sobotę o godzinie 13:00 panel bunt w sztuce, później m.in. panel bunt w kościele. Będzie także Marsz Rewolucja, a wieczorem o 19:45 muzyka plus bunt, Jarocin, projekcja filmu, no i fala Piotra Łazarkiewicza. W niedzielę także różnorodnie, bo będzie tak, panel bunt po czechosłowacku, panel bunt po arabsku, bunt amerykański i wieczorem jeszcze Żywiołak i ten koncert jako też, no może bunt przeciwko tak zwanej muzyczce, żeby posłuchać muzyki, też zakorzenionej w tradycji słowiańskiej. No dużo wątków, dużo tropów i okazja do tego, by brać no, udział w wielu wydarzeniach, bo zwróćmy na to uwagę, sam festiwal przybiera bardzo atrakcyjną formę, choć jest oczywiście bardzo mocno związany z historią, z buntem łódzkim, z rewolucją 1905. To wszystko oczywiście są wydarzenia historyczne, ale pokazujecie bardzo silne związki z teraźniejszością. To jest wręcz projektowanie przyszłości. To jest odniesienie do różnych kultur, różnych kręgów kulturowych na świecie, bo mówimy tutaj na przykład i o Stanach Zjednoczonych, i o Czechach, i o Słowacji, i o Czechosłowacji, i tak dalej, ale to też będzie pytanie o bunt w różnych, nie wiem, małych społecznościach, w społeczeństwach. To też bardzo ciekawe zagadnienie, co z mojej perspektywy ma pokazać uniwersalizm takiego zaangażowania, takiej niezgody, mądrego, jeszcze raz to podkreślam w swojej formie, sposobu na to, by powiedzieć dość, stop, potrzeba zmian.
1: Tak, bo na przykład pytamy o bunt na Bliskim Wschodzie. 21 czerwca będziemy mieli taki panel poświęcony cztery wspaniałe kobiety. Wydawałoby się, że o Bliskim Wschodzie to tylko mężczyźni potrafią opowiadać. Nie, mam cztery wspaniałe panelistki, które opowiedzą nam o tym, jak buntują się ludzie na Bliskim Wschodzie. Trochę chcemy uciec od konfliktu izraelsko-palestyńskiego, bo to nie jest jedyny bunt, który się dzieje na Bliskim Wschodzie. Ale jest na przykład feminizm arabski. Wiecie państwo, czym jest feminizm arabski? Polski dowiemy się. Przyjedzie do nas pani Karolina Rak, która pracuje na co dzień na Uniwersytecie Jagiellońskim i będzie nam opowiadała chociażby o tym. Ale będziemy opowiadali też na przykład o bliskowschodnim street arcie. Ale będziemy też opowiadali o tym, czy w ogóle w islamie można się buntować. Ale nie tylko w islamie, ale będziemy mieli też panel poświęcony kościołowi katolickiemu. Czy w kościele katolickim można się buntować. I tak dalej, oczywiście no... Jakby oczywiste dla nas było, że musimy zapytać o bunt w Stanach Zjednoczonych, bo Stany Zjednoczone to jest dzisiaj ten teren, o którym też rozmawiamy, dyskutujemy, tam cały czas się coś dzieje, jest cały ruch MAGA, trumpizm, czy to jest bunt, czy bunt może mieć wymiar konserwatywny. To są setki pytań, które zadajemy o świat współczesny. No i oczywiście też w nawiązaniu do historii, w nawiązaniu do kinematografii, no bo ten festiwal taki jest, to musi być festiwal wielu sztuk, wielu sposobów opowieści. No oczywiście to jest przede wszystkim rozrywka intelektualna, ale też ubudowana szeregiem wydarzeń. No i wracamy chyba do tego ważnego, kluczowego wydarzenia festiwalu, jakim jest Marsz Rewolucja. W sobotę o 17.30 znowu przemaszerujemy przez Łódź w strojach historycznych, no bo będziemy wspominali Powstanie Łódzkie.
0: Dziękuję pięknie. Dr Sebastian Adamkiewicz był naszym gościem Muzeum Tradycji Niepodległościowych. No i zaproszenie na festiwal Rewolucja, który startuje już w piątek, 19 czerwca.
2: Festiwal trwa w naszym mieście przez cały weekend od piątku do niedzieli. Podczas każdego z tych dni jest kilka wydarzeń, w których można wybierać. Myślę, że to wyjątkowo ciekawy temat, zwłaszcza w obecnych czasach, kiedy indywidualistyczna kultura, w której żyjemy, wydaje się nawet narzucać nam jakąś konieczność buntu przeciwko czemuś i wybrania sobie jakby wartości, przeciwko którym chcemy się buntować, stawiać się w kontrze. I tak mi się wydaje, że dużo obecnie całkowicie codziennych wyborów, jakie podejmujemy, okazuje się być oznakami buntu. Jeżeli troszeczkę głębiej na to spojrzymy, jeżeli będziemy chcieli te nasze codzienne czynności ubrać i przyporządkować pewnym wartościom czy postawom. Niesamowicie ciekawy temat. Powiem szczerze, że jestem kompletnie podekscytowana. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi oczywiście mieści się przy ulicy Gdańskiej 13, więc tam należy się skierować, jeżeli chcecie wziąć udział w festiwalu. Tutaj przejrzałam sobie pobieżnie stronę zarówno muzeum, jak i profil facebookowy Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi i wydaje mi się, że jednak to na tym profilu facebookowym jest bardziej szczegółowo rozpisany program całego festiwalu z podziałem na godziny, dni i poszczególne aktywności, które w ramach niego będą się odbywać, także wydaje mi się, że najlepiej skierujcie się właśnie tam, jeżeli chcecie wizytę w muzeum w ten weekend zaplanować. Tak brzmi to pewnie dość enigmatycznie, skoro powiedziałam, że nawet codzienne decyzje potrafią być wyrazem buntu, ale tak sobie myślę teraz, że chociażby decyzja, żeby przejechać się gdzieś w dane miejsce komunikacją miejską albo pociągiem, to jest też pewien wybór nacechowany buntem, ponieważ można to postrzegać jako bunt przeciwko konsumpcjonizmowi, który bombarduje nas milionami reklam najnowszych samochodów, nakłania do tego, żeby posiadać jak najwięcej dóbr, chociażby takich jak właśnie ten samochód, który jest środkiem transportu, ale przecież nie musimy wcale podróżować w ten sposób. Możemy chcieć się przeciwko temu zbuntować i bardzo świadomie wybrać właśnie transport zbiorowy. Można w ten sposób zbuntować się przeciwko lobby paliw kopalnych, które przecież inwestuje mnóstwo pieniędzy w przekonanie nas, że zmiany klimatyczne, które widzimy przecież gołym okiem, wcale nie są spowodowane czy napędzane przez działania przemysłu właśnie paliw kopalnych. Także to też może być środek buntu. Powiedzenie nie, nie będę jeździć autem ze względu na moje przekonania i to będzie wyraz mojego osobistego buntu. Tutaj w ten bardzo niedelikatny sposób chciałam przejść do tematu zmian w rozkładzie łódzkiej kolei aglomeracyjnej, o którym za chwilkę troszeczkę więcej opowie wam. Pani Iwona Borowińska, czyli dyrektor marketingu w właśnie łódzkich kolejach aglomeracyjnych, więc jeżeli chcecie dojechać gdzieś pociągiem, no to właśnie pojawiają się nowe opcje połączeń, które zawiozą was chociażby do Płocka z Łodzi albo z Pabianic do Warszawy. Posłuchajcie.
3: LKA uruchomi codzienne, bezpośrednie połączenia z Łodzi do Płocka. Każdego dnia na tory wyruszą 3 pary pociągów, które pojadą z Łodzi Widzew przez Łódź Kaliską, Zgierz, Ozorków, Łęczyce, Kutno, Gostynin i Łąck. 2 pociągi odjadą z Łodzi w godzinach przedpołudniowych i 1 po południu. Czas przejazdu całej trasy wyniesie niewiele ponad 2 godziny. Rozkład jazdy umożliwi wygodne zaplanowanie całodniowych wyjazdów zarówno do Płocka, jak i do Łodzi. Nowością w ofercie ŁKA są weekendowe połączenia z Fabianic do Warszawy Wschodniej. 2 pary pociągów kategorii ŁKA Sprinter pojadą przez Łódź Retkinie, Łódź Kaliską, Zgierz, Głowno, Łowicz i Sochaczew. Odjazdy z Fabianic zaplanowano po godzinie 9 i 16, natomiast z Warszawy po godzinie 11 i 19. Dotychczasowe 2 weekendowe pociągi do i z Radomia od 14 czerwca pojadą codziennie, zapewniając regularne kursy pomiędzy miastami. Łódzka Kolej Aglomeracyjna uruchomi również w wakacje pociągi ŁKA Sprinter Koncertowy. Pociąg będzie odjeżdżać 17 czerwca i 18 lipca ze stacji Łódź Kaliska o godzinie 23.35. Będzie zatrzymywać się na stacjach Łódź Widzew, Bedoń, Koluszki, Rogów, Skierniewice, Warszawa Zachodnia i Warszawa Centralna. Do Warszawy Wschodniej dojedzie około godziny 1.00. Uruchomione zostaną również pociągi koncertowe w przeciwnym kierunku, po wybranych wydarzeniach muzycznych odbywających się na PGE Narodowym. Najbliższe pociągi odjadą w czerwcu 15, 26 i 27, w lipcu 14, 18, 19 i 23 oraz 4 i 5 sierpnia. Dodatkowe połączenia pozwolą uczestnikom wydarzeń bezpiecznie i komfortowo wrócić do domu po koncertach. Szczegółowe informacje, rozkłady jazdy oraz opis wszystkich ofert znajduje się na stronie internetowej lka.lockie.pl. Iwona Borowińska, dyrektor Biura Marketingu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.
4: Nie chcę mówić tutaj, że koniecznie zachęcam do buntu, ale myślę, że do wybierania jazdy pociągiem jako środku transportu na wakacje, myślę, że zdecydowanie mogę zachęcić. Bo sama podróżuję pociągiem w ogromnej większości przypadków, kiedy opuszczam moją rodzinną Łódź, więc... Na pewno da się to zrobić wygodnie i fajnie, że uruchomiane są coraz to nowsze połączenia. Za uwagę w dzisiejszej audycji buntowniczo-transportowej dziękuję. Weronika Kobus, do usłyszenia, cześć!
5: To jest tydzień, to jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
4: Magazyn reporterów kłania się nisko, za mikrofonem Weronika Kobus i po raz kolejny zapraszam na audycję związaną z kulturą, bo ten okres pomiędzy majem a październikiem w Łodzi i okolicy to po prostu pasmo fantastycznych wydarzeń, no i nie mogę o nich nie powiedzieć. Tym razem wybierzemy się na małą wycieczkę do Zduńskiej Woli, bo dni Zduńskiej Woli, które przypadają w przyszły weekend, bo od czwartku do niedzieli 18-21 czerwca wychodzą z niesamowitą propozycją. Sobota i niedziela to takie typowe dni miasta, jakie możecie sobie wyobrazić. Wielki koncert, radiowe gwiazdy i tego typu wydarzenia. Ale 2 dni wcześniej, również w ramach obchodów Dni Zduńskiej Woli, pojawia się wydarzenie, które jest naprawdę kompleksowym eventem, przyglądającym się bardzo dokładnie kulturze alternatywnej. I to nie tylko polskiej, bo mamy tutaj absolutnie darmowy koncert w Miejskim Domu Kultury w Zduńskiej Woli, a więcej na temat tego wydarzenia opowie mi jeden z organizatorów Dni Zduńskiej Woli, no i zdecydowanie pasjonat kultury alternatywnej, czyli Paweł Szewczyk. W takim razie udało się przez internet, jak w czasach pandemicznych, minionych, strasznych, paskudnych, moim gościem jest pan Paweł Szewczyk, zastępca prezydenta miasta Zduńska Wola. No i tak się składa, że osoba, która macza ostatnio palce dość mocno w alternatywnej kulturze zduńskowolskiej. Chciałabym się najpierw zapytać, czy w ogóle trudno jest organizować taką kulturę inną niż mainstreamowa w mieście rozmiaru Zduńskiej Woli?
6: Dzień dobry. No, moim zdaniem nie jest też trudno. Wszystko też zależy też od charakteru miasta. Zduńska Wola ma ten charakter i ten gen alternatywny od bardzo wielu, wielu lat. Ja jestem rodowitym związkowolaninem. Wychowałem się też w tym mieście. W tym mieście również rozpoczynałem moje pierwsze kroki muzyczne, czyli z spotykaniem się z rówieśnikami, ze starszymi kolegami, z zespołami. Tutaj również we mnie ten gen alternatywny został bardzo mocno też zakorzeniony. Związkowolanin Wola już od lat 80. miała bardzo duże tradycje, jeżeli chodzi o kulturę alternatywną i ona się przez cały czas w mniejszym bądź większym stopniu też rozwijała przez lata 90. i okres ostatnich 20 lat. No i faktycznie od kilku lat staramy się również tą alternatywną muzykę, kulturę pokazywać szerzej, jako rzeczywiście zjawisko też bardzo ważne, które miało też istotny wpływ, bo uważam, że my jeszcze w Polsce nie doceniamy ponad 40-letniego istnienia kultury alternatywnej. Ona miała naprawdę bardzo duży wpływ i ma do tej pory. I tak staramy się rzeczywiście w Zduńskiej Woli połączyć zarówno tą rozrywkę też mainstreamową, ale też również z tą kulturą, która trafia do bardziej skonkretyzowanych też odbiorców i być może do mniejszych grup społecznych, ale to jest również istotne, ważne i moim zdaniem potrzebne.
2: Ja się odezwałam do pana głównie ze względu na koncert alternatywnej z Duńskiej Woli, który odbędzie się przy okazji urodzin miasta, ale z tego co widzę, to jest alternatywa, która jakoś tak już od dłuższego czasu się rozwija. Dzięki czemu, może dzięki jakiej instytucji udało się zorganizować nagle tak bardzo dużo koncertów alternatywnych właśnie w Duńskiej Woli?
6: No myślę, że nagle to nie do końca, bo te koncerty były organizowane od wielu lat. Ja też sam organizowałem te kilkanaście lat temu we mniejszej skali. No teraz staramy się przy współpracy z naszym Miejskim Domem Kultury. Mamy odpowiednie zaplecze. Od kilku lat staramy się zapraszać wiele różnych też zespołów. Te zespoły do nas przyjeżdżają. Te koncerty cieszyły się dużym powodzeniem. Zarówno były to koncerty niebiletowane, jak i biletowane. I tak od dobrych pięciu lat, jeżeli organizowane są Dni Miasta, to one również mają tą część swoją alternatywną. No w ubiegłym roku po raz pierwszy właśnie z okazji 200 urodzin miasta ta część alternatywna miała dwa dni, czwartek i piątek, i to było bardzo fajne też wydarzenie z dużym też odzewem, dlatego też postanowiliśmy to kontynuować i w tym roku to wydarzenie również jest dwudniowe, aczkolwiek należy zaznaczać, że zaczynamy je już koncertem, który niebawem w niedzielę, koncert biletowany. No niestety bilety się na ten koncert już wszystkie wyprzedały, natomiast będziemy mieli okazję w Zduńskiej Woli gościć na jedynym koncercie legendę nowojorskiej sceny Krisztakora, czyli zespół Shelter. No następnie oczywiście czwartek i piątek to scena alternatywna i tutaj w tym roku również wydarzenie bez precedensu, bo będziemy mieli na jednej scenie dwie ikony, jeżeli chodzi o muzykę lat 80. Dark Wave, czyli zagra ponownie z Duńskiej Woli po dwóch latach Clan of Zymox, ale zagra również Ania Huwe, czyli legendarna wokalistka Ex My Deutschland. Ania Huwe wróciła bodajże dwa lata temu do czynnego grania. W ubiegłym roku zagrała wyśmienity koncert na Sound Edit w Łodzi. W tym roku tylko dwa koncerty w Polsce, tym jeden z Duńskiej Woli. Serdecznie zapraszam. Będzie to miało miejsce 18 czerwca w czwartek. Natomiast w piątek sceną alternatywną zawładną nieco mocniejsze dźwięki, hardkorowo, punkowo-metalowe. I tutaj będziemy też gościć i młode zespoły, takie jak Lockdown z Poznania, ale też i czołówkę krajowej sceny, zespół Dola, Six Step Forward, Old School Grace, polsko-angielski Bolkik oraz gwiazdą tego dnia będzie również nowojorska legenda zespół Madball. No następnie sobota i niedziela to są już koncerty na Stadionie Miejskim, skierowane do szerszego grona odbiorców, na które również bardzo serdecznie zapraszam.
2: Tak się zastanawiam, kto w takim razie odpowiada za tak różnorodny line-up, no bo mamy tu właśnie te zespoły gotyckie, które z pewnością przyciągną
7: młodzież, bo to jest teraz coś, co w tej młodzieżowej niszy bardzo dobrze się niesie i z pewnością przyciągnie zainteresowanie, ale też właśnie eksperymentalny metal, bardziej black metalowe koncerty, zespoły hardkorowe, które wydaje mi się, że już trochę do takiej starszej wiekiem publiczności są skierowane. To ma po prostu tak szerokie zainteresowania, żeby to wszystko ogarnąć i wyselekcjonować.
6: Nasz Miejski Dom Kultury otwarty jest na bardzo szeroką gamę też muzyczną. Zresztą cała idea alternatywnej Zduńskiej Woli to jest prezentowanie różnych gatunków też muzycznych, a także tutaj poprzez to budowanie przestrzeni o rozmawianie o różnego rodzaju problemach, bo ja bym też chciał podkreślić, że same koncerty to jest tylko jedna część, ale obok koncertów odbywają się spotkania z bardzo ciekawymi ludźmi, bardzo ciekawe wydarzenia, które już od dobrych 3 lat na stałe się też wpisały. I tutaj też chciałbym też podkreślić, że jest to istotny element, bo w tym roku przy okazji koncertu Sheltera będziemy mieli okazję porozmawiać z wokalistą, z Rayem Kapo, który napisał wyśmienitą książkę From Punk to Man, gdzie opisuje swoją transformację, jak od muzyka, od punkowca przeszedł do mnicha. No, zespół oczywiście bardzo mocno jest związany z ideą też Hare Krishna i z kulturą też indyjską, także będzie i okazja i porozmawiać również też o tym. Będziemy też mieli przy okazji koncertów 18-19 spotkanie z Rafałem Księżykiem, który napisał w ubiegłym roku wyśmienitą książkę o polskim postpunku, czyli Fala, rok 1984. Tam również zahaczał fenomenalny zespół ze Zduńskiej Woli, Kontrolawą, który funkcjonował z początkiem lat 80. Będziemy mieć spotkanie też z Tymonem Tymańskim, którego przedstawiać chyba też nie muszę, ale też z redaktorami naczelnymi magazynu muzycznego Noise dotkniemy też problematyki takiej, czy we współczesnym świecie papierowa prasa muzyczna jest potrzebna i czy w ogóle jest potrzeba do tego, żeby sięgać do papierowej prasy. No moim zdaniem temat bardzo też ważny. Porozmawiamy z Tomkiem Barszem, który odpowiada za bardzo dynamicznie się rozwijający festiwal Summer Dying Loud w pobliskim Aleksandrowie, o tym, jaką rolę mają małe i średnie miasta właśnie w promocji kultury niezależnej i muzyki alternatywnej. Także szereg tych też spotkań ważnych, na które przychodzi bardzo też wiele osób, sporo też młodzieży, która też może w ten sposób i posłuchać, i zapoznać się z tym, co było w latach 90., bo my tak trochę już nie pamiętamy, jak wyglądały też lata te 90. To wszystko też pokazuje i otwiera nam na taką różnorodność, integrację i to jest bardzo, bardzo satysfakcjonujące. Dlatego też będziemy się starali zarówno w tym roku, jak i w latach kolejnych dla każdego z odbiorców zaproponować w Zduńskiej Woli coś naprawdę też interesującego.
7: Cieszę się, że został tu wspomniany Tomasz Barszcz, czyli właśnie organizator Summer Dying Loud w Aleksandrowie Łódzkim. Mam wrażenie, że panowie po prostu gracie w jakiejś swojej osobnej lidze i akurat tak się zdarza, że oba te wasze wydarzenia znajdują się nie tylko w województwie łódzkim, ale też mają bardzo właśnie silny związek z urzędami miasta i miasto w obu tych przypadkach odgrywa ważną rolę w tym, żeby ta kultura faktycznie miała swoje miejsce i była wspierana i traktowana jak pełnoprawna część kultury.
6: To jest pełnoprawna część kultury, tylko musi mieć też odpowiednie dla siebie też miejsce. To naprawdę z muzyki niezależnej, z kultury alternatywnej wyrosło bardzo wiele obecnie pewnie mainstreamowych artystów i to też trzeba umieć też dostrzec. Jest naprawdę bardzo wiele ciekawych projektów, ciekawych osób i nie wszystko rzeczywiście musi się też odbywać na dużych halach, na wielkich też stadionach, bo to też jest miejsce. I też ja z kolei też uważam, że właśnie takie małe i średnie wielkości miasta, no bo Aleksandrów nieco mniejszy niż Zduńska Wola średnie miasto, jest pełno 40-tysięczne, ono właśnie ma istotną rolę w odegraniu właśnie po to, żeby i również te elementy pokazywać, zwłaszcza no jak się ma też i odpowiednią też historię, bo z miasta wyrosło też sporo sporo bardzo ciekawych zespołów i no, będziemy na przykład też w tym roku przypominać twórczość zespołu Kontrola W, a także kosmetyczku Missy Spinki, bo już w ubiegłym roku udało nam się porozumieć z Mary z Polski, no, która w specjalnie dedykowanym projekcie będzie grać właśnie utwory Kontroli W i kosmetyki Missy Spinki. Premiera będzie 20 czerwca w Zmińskiej Woli. Kolejny z tym projektem koncert będzie na festiwalu w Jarocinie. Także w ten sposób również staramy się oddać należną część tym twórcom, którzy się chociażby z naszego miasta wywodzili, a w swoich czasach no niestety nie mieli okazji na to, aby nawet ich nagrania zostały w jakikolwiek sposób wydane.
7: No to w takim razie już zmierzając do końca, jakie najbliższe wydarzenia można zobaczyć w Zduńskiej Woli i czy są biletowane? I jak się na nie dostać?
6: Jeżeli chodzi o najbliższe, to w najbliższą niedzielę koncert grupy też Shelter. Ten koncert jest już wyprzedany. Natomiast jeżeli chodzi o alternatywną Zduńską Wolę, 18-19 czerwca, czwartek, piątek, wydarzenia są wolne. Wstęp jest wolny dla każdego. W czwartek zagra krakowski Alembik i Klan Oxymos oraz Ania Hude. W piątek zagra zespół Lockdown, Stickfest Forward, zespół Dola, zespół The Volkik, Olus Grace oraz Nowojorczycy z Medball. Zapraszam bardzo serdecznie na te wydarzenia. Również zapraszam na sobotni koncert projektu Mary z Polski, która przypomni utwory znakomitego zduńskowolskiego zespołu Kontrola W. No i później już powstałego w Warszawie, ale na gruzach Kontroli W zespołu kosmetyki Missy Spinki. Także z tego miejsca wszystkich bardzo serdecznie zapraszam w najbliższy weekend i w kolejny weekend do Zduńskiej Woli.
7: Super, dzięki bardzo.
6: Bardzo proszę.
7: Moi drodzy, gwiazdy światowego formatu podczas bezpłatnej imprezy z okazji Dni Miasta w Zduńskiej Woli. Tego nie można przegapić, zwłaszcza, że to nie tylko koncerty, ale i tak jak już wspominaliśmy w rozmowie, naprawdę ciekawe spotkanie z kulturą alternatywną, zarówno z dziennikarzami muzycznymi, jak i innymi organizatorami wydarzeń w okolicach Łodzi. Moim gościem był Paweł Szewczyk, za mikrofonem Weronika Kobus. Na dzisiaj to już wszystko. Do usłyszenia. Cześć!
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Chynu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
10: Łodziom zawładnął fotofestiwal już po raz 25 w naszym mieście. Mówię zawładnął, bo myślę, że nie da się przejść przez ważne miejsca w Łodzi, nie zauważając plakatów, które są naprawdę intrygujące. A jako, że już przedpremierowo miałam okazję trochę zobaczyć, co dzieje się na festiwalu, mogę wam z czystym sumieniem powiedzieć, że to naprawdę dopiero wierzchołek Góry Lodowej i prawdziwe skarby dopiero chowają się w tych przestrzeniach wewnętrznych, galeryjnych. Magazyn reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus i chciałabym zacząć dzisiejszy program od podkreślenia, że fotofestiwal to nie jest żadna impreza dla wyspecjalizowanych fotograficznych frików, tylko dla

0: Meloradia Łódź.
1: Niezależnie od pogody warto wybrać się do Centrum Dialogu w Łodzi i właśnie o tym opowie dzisiaj mój gość. Słuchacie magazynu reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus. Zaraz usłyszycie rozmowę z Piotrem Rębowskim, właśnie reprezentującym Centrum Dialogu w Łodzi, które znajduje się przy ulicy Wojska Polskiego w Parku Ocalałych. Zazwyczaj zaprasza Was na wystawy, czy na wykłady, albo pokazy filmów, ale tym razem zaprosi też na cykl bardzo ciekawych rozmów. O tym już więcej opowie mój gość. Po raz kolejny mam przyjemność gościć w studiu Piotra Rębowskiego z Centrum Dialogu w Łodzi imienia Marka Edelmana. Dobrze Cię widzieć.
2: Dzień dobry, bardzo dziękuję. Ciebie też bardzo dobrze widzieć. Dziękuję jeszcze raz za zaproszenie.
1: I szczególnie się cieszę, że porozmawiamy teraz o rozmowie.
2: Tak.
1: To brzmi głupio, ale wychodzi na to, że gdzieś tam w tych czasach, kiedy technologia wchodzi nam do każdego aspektu życia, to właśnie rozmowa potrafi cierpieć na tej obecności.
2: Tak, potrafi cierpieć i coraz mniej jest spotykana. Dlatego jako instytucja kultury, Centrum Dialogu, której misją jest, jak sama nazwa wskazuje, dialog przede wszystkim, zapraszamy Państwa bardzo serdecznie na parę rozmów, które odbędą się w przeciągu tych 2 tygodni. Te rozmowy będą realizowane w ramach różnych projektów, ale będą poruszać bardzo ważne tematy. Będziemy mieli bardzo ciekawych gości czy gościnie i tutaj na pewno ta rozmowa nie ucierpi. Tak jak wspomniałaś, tutaj tą rozmowę zbudujemy i też porozmawiamy o tym, właśnie jak dzisiaj wygląda rozmowa, czy jak dzisiaj wygląda informacja.
1: To jak masz wrażenie, co najbardziej przeszkadza w tworzeniu rozmowy, takiego prawdziwego dialogu?
2: Co przeszkadza w tworzeniu prawdziwego dialogu? Dobrze to skwitować, co przeszkadza, a nie, że nie ma tego prawdziwego dialogu. Są rzeczy, które przeszkadzają, na przykład brak możliwości wysłuchania drugiej strony, ale także brak możliwości powiedzenia tego, co się czuje. I dlatego myślę, że mogę teraz powiedzieć, jakie rozmowy czekają na waszych słuchaczy, wasze słuchaczki, a naszych potencjalnych odwiedzających. Odbędzie się debata oksfordzka w ramach projektu Centrum Dobrej Rozmowy Dezinformacja. Debata oksfordzka jest skierowana do szkół ponadpodstawowych. Tutaj obowiązują zapisy. Jeżeli jakaś klasa jeszcze by chciała wysłuchać debaty oksfordzkiej, podczas której będzie debatować Stowarzyszenie Dialogu Młodzieży, z którym notabene współpracujemy już bardzo długo, to serdecznie zapraszamy na naszą stronę. Tam można znaleźć formularz, przez który można się zapisać. Debata oksfordzka będzie dotyczyć rzetelnej informacji w dzisiejszym świecie. Czy coś ona jeszcze znaczy? Nasi debatanci będą na tym dyskutować, a oceniać to będzie m.in. Radomir Wit, wieloletni korespondent sejmowy, czy Agnieszka Kołodziejska-Kołodziejska, dziennikarka radiowa.
1: Jeżeli mogę Cię cofnąć tutaj na chwilkę, jesteś w stanie opowiedzieć o tym, na czym polega debata oksfordzka, bo to jest bardzo, naprawdę wyjątkowo ustrukturyzowany rodzaj rozmowy.
2: Tutaj jako Centrum Dialogu jesteśmy przyzwyczajeni do tej formuły, ale może niektórzy nie są znajomieni, więc mamy 2 drużyny, które debatują nad danym tematem. Jest to propozycja i opozycja, czyli propozycja, która losuje, że będzie wystawiać argumenty za daną tezą, a opozycja będzie próbowała tą tezę obalić. Każda grupa składa się z 4 osób. Jest jeszcze marszałek i jury i widownia, która jest bardzo ważna, do której zapraszam chętne klasy. I właśnie podczas takiej debaty oksfordzkiej obydwie drużyny mają określony czas, żeby przekonać siłą argumentów do danej racji. Ona trwa około godziny, debata wraz z werdyktem, podsumowaniem i naprawdę można usłyszeć różne punkty widzenia.
1: Także jeżeli słuchają nas jakieś osoby nauczycielskie, czy osoby zajmujące się młodzieżą w wieku szkolnym, no to myślę, że to jest naprawdę ciekawa propozycja, nie tylko na spędzenie czasu, ale i właśnie zainwestowanie w umiejętności dzieciaków szkolnych, które mogą się nauczyć właśnie, no wiadomo, że nie jest to coś, co przekłada się na codzienną rozmowę, ale właśnie takie fajne ćwiczenie myślowe z argumentowania swojej racji, a czasem może nawet przeciwko własnym poglądom, bo nigdy nie wiadomo, po której debacie, po której stronie debaty się znajdziemy.
2: Albo jak wspomniałeś, po której debacie zmienimy zdanie, czy rozbudujemy swój światopogląd, więc to jest prawda. I sądzę, że mogę teraz przejść do kolejnego wydarzenia, równie ciekawego, równie ważnego. Tutaj już w ten czwartek od godziny 17 w ramach wydarzeń około rocznicowych likwidacji Litzmannstadt-Gatto. Centrum Dialogu co roku organizuje obchody likwidacji Litzmannstadt-Gatto i już w ten czwartek od godziny 17 można pójść na spacer z społecznymi opiekunami drzew po Łodzi, a o 18 będzie spotkanie autorskie z Andrzejem Brzezieckim. I tutaj wydarzenie będzie dotyczyło Mariana Turskiego. I to są tak zwane łódzkie tropy Mariana Turskiego, czyli jak Łódź koresponduje z Marianem Turskim, warto przyjść i zagłębić się w tą historię, bo można coś nowego odkryć. Więc tutaj już zaczynamy te wydarzenia około rocznicowe, a w sobotę odbędzie się kolejna rozmowa, tym razem w ramach Festiwalu Łódź Wielu Kultur, bo przypomnijmy, Festiwal Łódź Wielu Kultur ma w tym roku formułę kroczącą, więc odbędzie się rozmowa nawiązująca do matronki naszej wystawy Elementarz Empatii, a dokładniej Aliny Margolis-Edelman, która była założycielką m.in. Fundacji Dzieci Niczyje. Dzisiaj dajemy dzieciom siłę. Należała do Fundacji Lekarze Bez Granic i właśnie porozmawiamy sobie o 17 w tę sobotę w Centrum Dialogu o dziedzictwie Aliny Margolis-Edelman, ale także o dzieciach w kryzysach humanitarnych. Będziemy mieli znakomite gościnie. Tutaj Dragijana Dażdin, dyrektorka Lekarzy Bez Granic Polska oraz Marta Sajkowska z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, a rozmowę będzie prowadzić znana Państwu Marta Zdanowska, która od wielu lat organizuje spacery, jest związana z tematyką praw człowieka, więc czeka nas bardzo intrygująca rozmowa.
1: Rozmowa to też często trudne pytania i od takich Centrum Dialogu zdecydowanie nie ucieka. Fajnie, że pojawia się po raz kolejny ta postać Aliny Margolis-Edelman, bo wszyscy znają jej męża, Marka Edelmana, i gdzieś bardzo mocno rezonuje ze mną ta misja przywrócenia do debaty publicznej postaci Aliny Margolis-Edelman, która również była fantastyczną osobą. W ogóle niesamowite, że takie małżeństwa potrafiły się wytworzyć na świecie.
2: Tak, tak, to jest niesamowite i bardzo ci dziękuję za to powiedzenie, że ważne jest wskrzeszanie, tak w cudzysłowie powiem, postaci Aliny Margolis-Edelman. I tutaj taka ciekawostka, zapraszamy też na wystawę Elementarz Empatii, inspirowaną życiem Aliny Margolis-Edelman. Ale dlaczego tu mówię ciekawostka? Bo może niektórzy słuchacze uczyli się jeszcze z Elementarza, w którym była Ala Makota, a pies był As. No i ta Ala z Elementarza to jest taka legenda, że właśnie to jest Alina Margolis-Edelman, bo przyjaciel rodziny Margolisów, przyjacielem był Marian Falski, czyli autor Elementarza. Więc to jest naprawdę, dlatego Elementarz Empatii. Uczymy empatii, czy może jej nie uczymy w taki sposób dydaktyczny, ale pozwalamy jej się rozwinąć, czy może bardziej zbudować w każdym z nas.
1: Czy mamy jeszcze jakieś ciekawe wydarzenia w Centrum Dialogu w najbliższym czasie?
2: Tak, jeszcze dwa. W przyszłym tygodniu tutaj wracam do naszych dwóch projektów, Centrum Dobrej Rozmowy Dezinformacja, który i tutaj będzie rozmowa we wtorek 23 czerwca, którą poprowadzi dziennikarka Justyna Dżbik-Kluga i ta rozmowa będzie dotyczyć tego, czy możemy wierzyć w to, co widzimy w mediach. Ta rozmowa będzie też w ramach fotofestiwalu i zapraszam serdecznie na rozmowę. Gośćmi będą fotografowie, fotoreporterzy, którzy postarają się odpowiedzieć na pytanie, czy możemy wierzyć w to, co widzimy w mediach, w szczególności, że mamy postępujące różne narzędzia do fabrykowania zdjęć, fotoreporterzy. Rozmowa odbędzie się o 18 w Centrum Dialogu, na którą rozmowę Państwa serdecznie zapraszam, a w czwartek, już tradycyjnie w czwartek, odbędzie się rozmowa w ramach rocznicy likwidacji Litzmannstadt-Ghetto i tutaj od godziny 18 w Centrum Dialogu będziemy rozmawiać o pogromach, o ciężkim temacie, o trudnym temacie, o tym, jak te lata wojenne, ten rok 1941 koresponduje ze współczesnością.
1: Tutaj naprawdę rzeczywistość wywinęła wam niezłego figla z rzeczami, które dzieją się w tej chwili w Belfaście. Chyba nawet nie mieliście prawa wiedzieć, jak bardzo aktualna będzie ta rozmowa w związku z tym, co właśnie teraz dzieje się po prostu kilka tysięcy kilometrów od nas, czy nawet kilkaset.
2: Tak, tak, to jest i właśnie nasza instytucja jako instytucja kultury, która ma promować dialog, tolerancję, akceptację, ale ma także za zadanie, za misję pamiętać o naszej wielokulturowej historii Łodzi, ale także o tej cięższej historii, czyli getcie, różnych pogromów, różnych antyżydowskich czy antyludzkich wydarzeń. Mamy ciężkie zadanie, ale myślę, że próbujemy sprostać tym zadaniu, właśnie żeby budować ten dialog, pamiętać o przeszłości, rozumieć teraźniejszość i budować tą lepszą przyszłość z każdym z nas. I myślę, że wydarzenia, które organizujemy, produkujemy, są tego przykładem, że chcemy znaleźć jak najwięcej rzeczy, które nas łączą, wszystkich nas, dać tą przestrzeń na rozmowy. Dużo tej przestrzeni w nadchodzących 2 tygodniach. No i właśnie także pomóc zrozumieć to, co się dzieje dzisiaj. No i my też staramy się rozumieć.
1: Piękna misja. Jestem pod ogromnym wrażeniem, chociaż oczywiście Centrum Dialogu jest mi znane od wielu lat. Nadal

0: prostu do odwiedzania naszej instytucji parku, Parku Ocalałych, jednego z najmłodszych łódzkich parków. Parku, który też ma wspaniałą misję, którego inicjatorka w 2004 roku ocalała z getta, Halina Elczewska, chciała, żeby powstało miejsce pamięci osobach, które ocalały z getta, które same ocalały, i żeby było to miejsce życia, miejsce pamięci, miejsce radości i miejsce nadziei. Weekend ma być ponad 30, słonecznie, więc to jest idealna okazja do wybrania się do Parku Ocalałych. Tutaj takim dodatkowym atutem może być parking przed naszą instytucją, więc możemy zaparkować dosłownie w parku, oczywiście w miejscach wyznaczonych, nie wjeżdżamy na drzewa, pamiętajmy. I tutaj zapraszam Państwa serdecznie, także w weekend, czy w sobotę na rozmowę, czy po prostu na spacer po Parku Ocalałych, do odwiedzenia naszej instytucji, do zapoznania się z wystawą. Jeszcze mamy wystawę po kropce kresce Festiwalu Książki, który już kończył się około tygodnia temu. Na górze przepiękna wystawa prac wybitnej ilustratorki książek dla dzieci Jany Konheho. I zapraszam Państwa bardzo serdecznie, także skorzystania z kawiarni, czy po prostu z chwili odpoczynku i refleksji w naszym budynku i parku. Serdecznie Państwa zapraszam do spędzenia weekendu i tych kilku wieczorów podczas rozmów w Centrum Dialogu.
1: Ja mogę się tylko pod tym podpisać i podziękować serdecznie za rozmowę Piotrowi Rębowskiemu z Centrum Dialogu w Łodzi imienia Marka Edelmana. Dziękuję Ci bardzo.
0: Ja bardzo dziękuję za zaproszenie i mam nadzieję, że będę miał jeszcze przyjemność porozmawiać z Tobą, ale także zaprosić Państwa na więcej wydarzeń do Centrum Dialogu. Bardzo dziękuję.
1: Warto tutaj przypomnieć, że wstęp do Centrum Dialogu, jak i wstęp na znakomitą większość wydarzeń organizowanych przez nich jest bezpłatny. Centrum jest otwarte w godzinach 11-18 w tygodniu oraz od 12 do 16 w weekendy. Oczywiście może się to zmieniać w zależności od wydarzeń, które mogą wykraczać poza te codzienne godziny otwarcia. Na pewno w tych godzinach możecie zobaczyć wszystkie wystawy, na przykład właśnie wspomniany przez Piotra elementarz empatii. To wszystko w dzisiejszym programie. Za uwagę dziękuję Wam. Weronika Kobus, do usłyszenia. Cześć!
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
1: Słuchacie magazynu reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus i dzisiaj zajmiemy się imprezą urodzinową. Zaczniemy sobie od 50. urodzin znanego dobrze wszystkim łodzianom i nie tylko łodzianom akwaparku Fala. 50. urodziny to oczywiście nie lada jubileusz, więc i obchody będą odpowiednio huczne. No i jak możecie się domyślić, będą trwały calutki weekend. Znajdą się i wydarzenia dla dzieciaków, i dla seniorów, i dla dorosłych, którzy będą chcieli na Fali spędzić może nawet i całą noc. Na przestrzeni tych zaledwie 3 weekendowych dni zdążą Falę przejąć piraci, zdąży się ona otworzyć na noc, zostanie kinem pod chmurką, a także zaoferuje dzień skupiony na relaksie ze specjalnym naciskiem położonym na strefę saunowania. I zanim będziecie chcieli mnie poprawić, że aquapark Fala funkcjonuje zaledwie od 18 lat, Fala jako kąpielisko dopiero od 50, no to pozwólcie, że całą historię aquaparku, jak i detale na temat planowanych obchodów 50. urodzin przedstawi Wam rzecznik prasowy właśnie Fali.
3: Aktywnie w Łodzi.
4: Marcin Masłowski, rzecznik prasowy Aquaparku Fala.
1: Aquapark Fala obchodzi teraz swoje 50. urodziny. Ja się w ogóle zastanawiam, jako osoba, no, mieszkająca w Łodzi od urodzenia, ale jeszcze nie mająca nawet 30 lat, jak ta fala wyglądała te 50 lat temu. Co się zmieniło w aquaparku?
4: No, zmieniło się bardzo wiele. Ja nie pamiętam jej sprzed 50 lat, bo miałem wtedy roczek, ale już pamiętam z roku jeszcze 90, bo tak się składa, że moja mama była tam ratowniczką i kiedyś spędziłem pełne 2 miesiące na fali. No to była stara fala, niestety trochę sypiące się schody, ale też ogromne, fajne zewnętrzne baseny, ogromny teren dla dzieci. Wszyscy, myślę, pamiętają, że na stałe były tam zatrudnione pielęgniarki, które najczęściej zajmowały się oczywiście urządzeniami os, że były pyszne placki ziemniaczane, że były flipery. Ogromny teren, Tysiące łodzian spędzały tam całe dni, bo kupowało się takie bilety całodniowe, takie karnety. Kolejki się ciągnęły aż od dworca Łódź-Kaliska. To ja to jeszcze pamiętam. No później niestety

0: to kąpielisko rozsypało się, popadło w ruinę i chwała Bogu, że po kilku latach miasto postanowiło odbudować już nie jako kąpielisko, tylko jako akwapark, który został otwarty właśnie niedawno w lutym. Mijało 18 lat, odkąd istnieje akwapark, no bo fala istnieje jako kąpielisko 50, istniała. No i od tych 18 lat możemy się cieszyć akwaparkiem, który w zeszłym roku przyjął już 1,5 miliona gości. Więc to pokazuje, jak przybyło atrakcji, jak przybyło gości, jak przybyło klientów. I chcemy godnie uczcić i pokazać falę z jak najlepszej strony dla łodzian i wszystkich, którzy przyjadą spoza Łodzi właśnie w ten najbliższy weekend. A że pogoda ma być piękna, więc zapraszamy.
1: No to co w takim razie jest w planie?
0: Zaczynamy w piątek. Od rana chcemy przyjąć, już wiem, że przyjmiemy minimum 1500 uczniów łódzkich szkół, które po prostu zapisywały się na bezpłatne pływanie. Od rana ma być piękna pogoda, oceny wystawione, więc bardzo dziękuję nauczycielom, że z tymi grupami szkolnymi przyjdą, no bo równie dobrze mogliby posiedzieć w szkole, tak? Ale przyjdą. Więc 1500 młodych uczniów z łódzkich szkół odwiedzi nasz akwapark. Później oczywiście bawimy się i główną atrakcją piątku to będzie tak zwane nocne pływanie. Czyli od 20 do 2 w nocy pływamy w nocy pod rozgwieżdżonym niebem, w ciepłych basenach wypływowych. Gra muzyka, świetnie się bawimy, a co najważniejsze, kupujemy bilet na godzinę, a bawimy się 6 godzin. To nocne pływanie zawsze jest fantastyczne, bo rzadko na jakim kąpielisku można w nocy pod opieką ratownika się popluskać, więc myślę, że jak pogoda dopisze, a ma dopisać, to będzie to bardzo, bardzo atrakcyjne.
1: Tak przez te 50 lat fala jest świadkiem nie tylko zmian Łodzi, ale też świadkiem zmian potrzeb łodzian. Jak się zmieniły potrzeby odwiedzających i jak próbujecie wyjść naprzeciw tym zmieniającym się gustom?
0: Zauważyłem jedną podstawową taką zmianę. Poza tym, że oczywiście dzieci zawsze będą chciały jeździć na zjeżdżalniach, mieć swoje brodziki, małe baseny, pływacy będą chcieli mieć basen z zimną wodą sportową i takie oczywiście mają. Ogromna zmiana zaszła, jeśli chodzi o sauny. Łodzianie, Polacy nauczyli się saunować i myślę, że pokochali sauny. My obecnie budujemy dwie kolejne zewnętrzne sauny, więc za chwilę fala będzie miała już 13 saun. I powiem szczerze, że nie tylko w sezonie zimowym, sauny są oblegane i myślę, że ile byśmy ich nie dobudowali, nie zaspokoimy popytu łodzian. Są kolejki, jest mnóstwo chętnych. Pokochali, myślę, łodzianie saunowanie, dlatego że poza tym, że to jest świetny relaks i oczyszczenie organizmu, to jest to po prostu zdrowie, a tu mają każdą saunę. Czy parową, czy nazwijmy to na prąd, bo nie będę się tutaj wymączał, jeśli chodzi o nazwy. Wspaniałe pokazy, jakieś takie specjalne, nasi saunamistrzowie z ręcznikami, z jakimiś różnymi zapachami robią takie ceremoniały, więc sauny, to się zmieniło, no bo to, że dzieci uczą się pływać, dorośli pływają, opalają się na leżakach, to się ze starą falą nie zmieniło, natomiast sauny zmieniły kulturę wypoczynku i relaksu, zresztą nie tylko w Łodzi.
1: Fala też widzi, jest miejscem, gdzie zbierają się dorośli próbujący morsować. To też chyba taki niedawny trend i z tego co wiem, też właśnie fali się spotykają.
0: Tak, od kilku lat to prowadzimy, dlatego że w Łodzi nie ma za wielu obiektów, gdzie nasze morsy mogłyby pływać. No gdzieś tam jeździli na uroczysko Lublinek, w tych takich dosyć zaniedbanych stawach, nie wiadomo co jest na dnie, czy jakiś kawałek szkła, czy puszki, nie daj Boże. A my zapewniliśmy morsom, proszę bardzo, przyjdźcie bezpłatnie, nalejemy wam zimnej wody, pływajcie, później się ogrzejcie, zapraszamy, jest opieka medyczna, gdyby odpukać cokolwiek się stało, więc bardzo bezpieczne morsowanie. Oczywiście takie morsy prawdziwe to powiedzą, no to nie to samo, co tam w jakimś morzu i stawie. No pewnie, że to nie to samo, ale tu przynajmniej bezpiecznie, komfortowo, bez rozcięcia nogi, więc z roku na rok morsów przybywa na fali i myślę, że najbliższą zimą też ich zaprosimy, bo to też jest zdrowie.
1: Zastanawiacie się nad tym, jakie wydarzenia z tych wszystkich właśnie specjalnych, które od jakiegoś czasu bardzo regularnie dzieją się na terenie fali, cieszyło się gdzieś największym zainteresowaniem, było największym pomysłem, bo ja spotkałam się na przykład w zagranicznym, anglojęzycznym internecie z bardzo szeroko krążącym zdjęciem z pokazu Shreka na fali.
0: Nocne kino i to, że możemy sobie na materacach, czy siedząc w ciepłym basenie, obejrzeć seans filmowy, to był strzał w dziesiątkę. I oczywiście powtórzymy go w 50. urodziny Łodzi. Po piątkowym nocnym pływaniu w sobotę będzie seans pod gwiazdami. Nie będzie to Shrek tym razem. Będzie to musical, znaczy no film na podstawie musicalu Mamma Mia, a więc ze świetną muzyką Abby. Więc myślę, że tutaj też gości nie zabraknie na tym seansie o 21. A z takich ostatnich wprowadzonych atrakcji to, co się cieszy ogromną popularnością, to taki tak zwany pokaz mis tybetańskich, czyli takie, no nazwijmy to koncertami na misach tybetańskich. Bardzo relaksacyjne, bardzo fajne. Wyprzedają się miejsca błyskawicznie podczas tych seansów. Oczywiście w ramach urodzin Łodzi wchodzimy na normalny bilet, na naszą normalną kartę sportową, jakąkolwiek mamy. Nic nie dopłacamy. Te 50 lat Łodzi to nie jest przecinanie wstęg, to nie jest jubileusz z przemówieniami. To są po prostu 3 dni wspaniałej zabawy dla łodzian i tak to chcemy świętować. Nie zapominajmy nam oczywiście o rodzinach z dziećmi. Cała sobota przed tym seansem Mamma Mia to będzie dzień z piratami, więc myślę, że dla dzieciaków świetna zabawa, mnóstwo animacji, mnóstwo ćwiczeń, żeby się nie nudziły, żeby rodzice też widzieli, że dzieci są zaopiekowane, co nie zwalnia z odpowiedzialności rodziców za swoje pociechy, rzecz jasna. Więc myślę, ja się cieszę, że będzie pogoda, bo to nam pozwoli wyjść z atrakcjami na zewnątrz, gdzie mamy boiska do siatkówki, gdzie mamy siłownie, gdzie będą strefy gastro, więc myślę, że czeka nas świetna zabawa.
1: No to już zbliżając się do końca, jeżeli chcemy wybrać się na 50. urodziny fali w ten weekend, przez cały weekend, czy lepiej zaopatrzyć się w bilet, czy w ogóle da się zaopatrzyć w bilet jakoś wcześniej, czy po prostu przychodzimy tak, jakbyśmy normalnie przychodzili do aquaparku?
0: Przychodzimy, spokojnie przychodzimy. Zrobiliśmy przed chwilą przepiękną strefę kas letnich, a więc wejść będzie więcej szafek, będzie więcej przebieralni, wszyscy się pomieścimy i wszyscy będziemy się dobrze bawić. Wiadomo, że nie każdy z gości przyjdzie każdego dnia, chociaż zapraszamy serdecznie. Nastawiamy się właśnie w piątek tutaj na, a głównie młodych ludzi, którzy przyjdą na to nocne pływanie. Wiadomo, że dzieciaczki to już o 2 w nocy raczej śpią. Sobota to będzie taki dzień dla rodziców z dziećmi i później ten seans filmowy, a niedziela kładziemy ogromny nacisk właśnie na sauny, na zachęcenie tych, żeby ktokolwiek, nie wiem, wstydzi się albo może nigdy nie wie, jak się zachować na saunie. Nauczymy, pokażemy, na czym to polega, która sauna na co dobrze wpływa i tutaj głównie koncentrujemy się na tym, żeby przyszli seniorzy, bo dla nich będzie bardzo dużo atrakcji, dla nich będzie dużo takich specjalnych naparzań. Także, no, seniorów nie brakuje na fali, przychodzą tysiącami, bardzo się z tego cieszymy, bo wreszcie osoby na emeryturze, zamiast siedzieć w domu, są aktywne, zbierają się w grupy, przychodzą, kupują sobie bardzo tanie bilety na poranne pływanie, więc tym razem zapraszamy ich na sauny, będzie wydłużony czas w cenie biletu, mogą się nauczyć saunować i zobaczyć, jak dobrze to wpłynie na ich zdrowie.
1: Nie ma się czego bać w takim razie. Do zobaczenia na fali.
0: Do zobaczenia już ten weekend.
1: Gościem audycji był Marcin Masłowski, czyli rzecznik prasowy Aquaparku Fala, który opowiedział o planach na obchody 50. rocznicy istnienia Aquaparku. Wszystkie szczegóły oraz program urodzin znajdziecie na stronie internetowej aquapark.loc.pl. Zaglądając tam będziecie mogli zaplanować swoją weekendową wizytę, chociaż myślę, że można się naprawdę realistycznie spodziewać tłumów, bo nie tylko ze względu na urodziny, po prostu w cieplejsze dni, takie jak ten weekend, Aquapark Fala pęka w szwach. No i trudno się dziwić, jednak my łodzianie mocno odczuwamy brak rzeki wielkiej w środku miasta. No mamy tych rzek, prawda, ogromną ilość, ale takiej rzeki, nad którą można by sobie usiąść i powypoczywać, to się chyba właśnie przekłada na to, że zainteresowanie aquaparkiem jest ogromne. To by było na tyle, jeżeli chodzi o temat najbliższego jeszcze czerwcowego weekendu, ale jeżeli ktoś chciałby zaplanować sobie czas w mieście z trochę większym wyprzedzeniem, no to myślę, że o fali można też pomyśleć w kontekście urodzin Łodzi, które nadchodzą jeszcze troszkę, ale już 24 do 26 lipca po raz kolejny będzie przygotowany przez Falę specjalny program, no i oczywiście specjalne oferty, jeżeli chodzi o ceny biletów, no ale to już sami musicie sprawdzić sobie najlepiej na stronie Aquaparku. Jeżeli chodzi o temat fali, to tutaj stawiamy kropkę, ale zanim pożegnam się z Wami, jeszcze krótki przegląd informacji związanych z komunikacją miejską, no bo wchodzimy już w ten okres letni i wiadomo, na drogach się dzieje. Zaczniemy może od tej gorszej informacji, chyba lepiej to wszystko będzie przyswoić, jeżeli zaczniemy od gorszego i skończymy na dobrym. Na pewno z tych złych informacji należy przypomnieć, że trwa już remont Kościuszki i Struga, skrzyżowania na jednej z no, po prostu głównych tras tramwajowych naszego miasta. Ze względu na to, że jest ona tak ważna, ten remont prowadzony jest tylko w weekendy i wtedy wstrzymywany jest ruch tramwajowy i zaczynają kursować autobusy zastępcze, więc do pracy i z pracy dojedziecie bez problemu, jeżeli pracujecie w godzinach urzędowych. Niestety w weekend ten transport na głównej osi północ-południe w naszym mieście będzie zdecydowanie utrudniony. Mamy to za sobą, te najgorsze informacje za nami. Z dobrych informacji cieszę się, że mogę chociaż na koniec napomknąć, że trzynastka wróci niedługo na Śmigłego Rydza. Niedługo, czyli w połowie lipca, jest planowany powrót tramwaju na torowisko na alei Śmigłego Rydza i ulicy Niższej na odcinku od Dąbrowskiego do ulicy Śląskiej. Obecnie odbywają się tam przejazdy testowe różnych typów tramwajów, tak żeby upewnić się, że różne składy będą w stanie poruszać się po tym torowisku bez problemów. No i właśnie w połowie lipca trzynastka wraca na swoje miejsce. Za uwagę w tej audycji dziękuję Wam. Weronika Kobus, do usłyszenia już niedługo. Cześć!
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
1: Magazyn reporterów, za mikrofonu kłania się Wam nisko Weronika Kobus. Wiecie, jak bardzo uwielbiam opowiadać Wam o festiwalach, więc w dzisiejszej audycji na taki festiwal się wybierzemy, ale nie festiwal, który polega na rozbijaniu namiotu i słuchaniu muzyki całymi dniami i później tańczeniu do bladego świtu, ale o festiwalu, który jest rozrywką zdecydowanie bardziej dla umysłu niż ciała. Bo Łódź udowadnia nam, że festiwale to nie tylko wielkie koncerty na świeżym powietrzu, ale także i wydarzenia, które mogą dziać się w instytucjach kultury, czy po prostu wręcz w muzeach. I tym razem właśnie wybierzemy się na Festiwal Rewolucji do Muzeum Tradycji Niepodległościowych, ale więcej na ten temat opowie już mój redakcyjny kolega Bartosz Lichawski, który w rozmowie z gościem zaprosi Was właśnie na takie wyjątkowe wydarzenie.
3: Odwiedzamy łódzkie muzea.
4: Witajcie, tak, mam fajny temat. Słuchajcie, tak sobie rozmyślam, czy czasem nie jest to ten moment. Moment na bunt, na rewolucję. No, będzie za chwilkę festiwal. Festiwal Rewolucja, a tam właśnie o buncie. Świadomym buncie, przemyślanym, mądrym. Nie takim, nie, bo nie, nie będę jadł, bo mi się nie chce i koniec. Bunt, niezgoda, rewolucja. Ale przeciwko czemu? Przeciwko czemu można się buntować? Przeciwko komu? Gdzie? Jak? No to ważne pytania i poszukiwania odpowiedzi właśnie na festiwalu Rewolucja, gdzie na początek bunt wobec technologii. Powiem więcej, wobec współczesnej technologii, wobec ekranów, sztucznej inteligencji i tak dalej. No, nie macie czasem wrażenia, że trochę za dużo scrollowania, za mało lajków, za mało followersów, mimo że content wleciał, człowiek cały czas postuje, a tu jakby shadowban. Co zatem? Bunt? A może chodzi o sztuczną inteligencję w przestrzeni sztuki? Że to już nie będzie intencjonalne działanie człowieka, nie twórca z namysłem, a odtwórcza maszyna z algorytmem. Bunt? No a może chodzi o pracę? Naszą pracę. Mamy już nawet nie tylko obawę, ale i całą długą listę zawodów, które ma zastąpić sztuczna inteligencja. Zatem bunt? Rewolucja? Słuchajcie, kończę to wszystko oczywiście znakiem zapytania, bo to są zagadnienia, to są pojęcia, które pojawią się na festiwalu, na który zaprasza Muzeum Tradycji Niepodległościowych i mój rozmówca, dr Sebastian Adamkiewicz. Panie doktorze, bunt, tak? Wobec nowych technologii, między innymi, ale to jedno z zagadnień festiwalu.
5: Faktycznie ta edycja festiwalu Rewolucja, ona przede wszystkim skupia się na różnych doświadczeniach rewolucji, buntu, sprzeciwu, bo myślę, że to są takie wartości, które są uniwersalne. Każde pokolenie, każdy świat się buntuje przeciwko czemuś. No i stawiamy takie w tym roku pytanie, przeciwko czemu my się z kolei buntujemy. No i pierwszym takim pytaniem, chyba podstawowym, jest to, czy buntujemy się przeciwko technologii, która nas otacza i która zatacza wokół nas coraz węższe kręgi. Nie szersze, ale właśnie węższe kręgi. No a mamy ku temu też ciekawy pretekst historyczny, dlatego że w Łodzi w 1861 roku miał miejsce jedyny na ziemiach polskich przypadek luddyzmu, czyli niszczenia maszyn. A właśnie w Łodzi w tym właśnie roku wybuchł bunt przeciwko maszynom i tkacze łódzcy, którzy wykonywali pracę taką manufakturową na takich prostych krosnach, zbuntowali się przeciwko maszynie parowej, przeciwko zmechanizowanym warsztatom. No i te maszyny niszczyli. I my się do tych wydarzeń odwołujemy i pytamy, czy dzisiaj człowiek się będzie buntował przeciwko technologii. I taki panel, taka dyskusja wokół tego zaczyna nasz festiwal.
4: Tak, to od razu powiedzmy, że festiwal rozpocznie się w piątek, 19 czerwca. Program festiwalu Rewolucja w Łodzi jest bardzo różnorodny, bardzo rozbudowany. Na początek jeszcze uroczystość w samo południe. W piątek to na Wzgórzu Niepodległości. Wszystko po to, by upamiętnić powstanie łódzkie. Wieczorem od 18:00 panel dyskusyjny, panel inauguracyjny, bunt przeciw maszynom, człowiek a technologia. O 20:00 projekcja filmu i gość. Zobaczymy film w reżyserii Kazimierza Kuca, Perła w koronie, a gościem specjalnym będzie Olgierd Łukaszewicz. W sobotę o godzinie 13:00 panel bunt w sztuce, później m.in. panel bunt w kościele. Będzie także Marsz Rewolucja, a wieczorem o 19:45 muzyka plus bunt. Jarocin, projekcja filmu, no i fala Piotra Łazarkiewicza. W niedzielę także różnorodnie, bo będzie tak, panel bunt po czechosłowacku, panel bunt po arabsku, bunt amerykański i wieczorem jeszcze żywiołak i ten koncert jako też, no może bunt przeciwko tak zwanej muzyczce, żeby posłuchać muzyki, też zakorzenionej w tradycji słowiańskiej. No dużo wątków, dużo tropów i okazja do tego, by brać udział w wielu wydarzeniach, bo zwróćmy na to uwagę, sam festiwal przybiera bardzo atrakcyjną formę, choć jest oczywiście bardzo mocno związany z historią, z buntem łódzkim, z rewolucją 1905. To wszystko oczywiście są wydarzenia historyczne, ale pokazujecie bardzo silne związki z teraźniejszością. To jest wręcz projektowanie przyszłości. To jest odniesienie do różnych kultur, różnych kręgów kulturowych na świecie, bo mówimy tutaj na przykład i o Stanach Zjednoczonych, i o Czechach, i o Słowacji, i o Czechosłowacji, i tak dalej, ale to też będzie pytanie o bunt w różnych, nie wiem, małych społecznościach, w społeczeństwach. To też bardzo ciekawe zagadnienie, co z mojej perspektywy ma pokazać uniwersalizm takiego zaangażowania, takiej niezgody, mądrego, jeszcze raz to podkreślam w swojej formie, sposobu na to, by powiedzieć dość, stop, potrzeba zmian.
5: Tak, bo na przykład pytamy o bunt na Bliskim Wschodzie. 21 czerwca będziemy mieli taki panel poświęcony 4 wspaniałe kobiety. Wydawałoby się, że o Bliskim Wschodzie to tylko mężczyźni potrafią opowiadać. Nie, mam 4 wspaniałe panelistki, które opowiedzą nam o tym, jak buntują się ludzie na Bliskim Wschodzie. Trochę chcemy uciec od konfliktu izraelsko-palestyńskiego, bo to nie jest jedyny bunt, który się dzieje na Bliskim Wschodzie. Ale jest na przykład feminizm arabski. Wiecie Państwo, czym jest feminizm arabski? Dowiemy się, przyjedzie do nas pani Karolina Rak, która pracuje na co dzień na Uniwersytecie Jagiellońskim i będzie nam opowiadała chociażby o tym. Ale będziemy opowiadali też na przykład o bliskowschodnim street arcie. Ale będziemy też opowiadali o tym, czy w ogóle w islamie można się buntować. Ale nie tylko w islamie, ale będziemy mieli też panel poświęcony kościołowi katolickiemu. Czy w kościele katolickim można się buntować? I tak dalej, oczywiście, no, jakby oczywiste dla nas było, że musimy zapytać o bunt w Stanach Zjednoczonych, bo Stany Zjednoczone to jest dzisiaj ten teren, o którym też rozmawiamy, dyskutujemy, tam cały czas się coś dzieje, jest cały ruch MAGA, trumpizm, czy to jest bunt, czy bunt może mieć wymiar konserwatywny. To są setki pytań, które zadajemy o świat współczesny. No i oczywiście też w nawiązaniu do historii, w nawiązaniu do kinematografii, no bo ten festiwal taki jest. To musi być festiwal wielu sztuk, wielu sposobów opowieści. No oczywiście to jest przede wszystkim rozrywka intelektualna, ale też ubudowana szeregiem wydarzeń. No i wracamy chyba do tego ważnego, kluczowego wydarzenia festiwalu, jakim jest Marsz Rewolucja. W sobotę o 17:30 znowu przemaszerujemy przez Łódź w strojach historycznych, no bo będziemy wspominali powstanie łódzkie.
4: Dziękuję pięknie. Dr Sebastian Adamkiewicz był naszym gościem Muzeum Tradycji Niepodległościowych. No i zaproszenie na festiwal Rewolucja, który startuje już w piątek, 19 czerwca.
1: Festiwal trwa w naszym mieście przez cały weekend od piątku do niedzieli. Podczas każdego z tych dni jest kilka wydarzeń, w których można wybierać. Myślę, że to wyjątkowo ciekawy temat, zwłaszcza w obecnych czasach, kiedy indywidualistyczna kultura, w której żyjemy, wydaje się nawet narzucać nam jakąś konieczność buntu przeciwko czemuś i wybrania sobie jakby wartości, przeciwko którym chcemy się buntować, stawiać się w kontrze. I tak mi się wydaje, że dużo obecnie całkowicie codziennych wyborów, jakie podejmujemy, okazuje się być oznakami buntu, jeżeli troszeczkę głębiej na to spojrzymy, jeżeli będziemy chcieli te nasze codzienne czynności ubrać i przyporządkować pewnym wartościom czy postawom. Niesamowicie ciekawy temat. Powiem szczerze, że jestem kompletnie podekscytowana. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi oczywiście mieści się przy ulicy Gdańskiej 13, więc tam należy się skierować, jeżeli chcecie wziąć udział w festiwalu. Tutaj przejrzałam sobie pobieżnie stronę zarówno muzeum, jak i profil facebookowy Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi i wydaje mi się, że jednak to na tym profilu facebookowym jest bardziej szczegółowo rozpisany program całego festiwalu z podziałem na godziny, dni i poszczególne aktywności, które w ramach niego będą się odbywać, także wydaje mi się, że najlepiej skierujcie się właśnie tam, jeżeli chcecie wizytę w muzeum w ten weekend zaplanować. Tak brzmi to pewnie dość enigmatycznie, skoro powiedziałam, że nawet codzienne decyzje potrafią być wyrazem buntu, ale tak sobie myślę teraz, że chociażby decyzja, żeby przejechać się gdzieś w dane miejsce komunikacją miejską albo pociągiem, to jest też pewien wybór nacechowany buntem, ponieważ można to postrzegać jako bunt przeciwko konsumpcjonizmowi, który bombarduje nas milionami reklam najnowszych samochodów, nakłania do tego, żeby posiadać jak najwięcej dóbr, chociażby takich jak właśnie ten samochód, który jest środkiem transportu, ale przecież nie musimy wcale podróżować w ten sposób. Możemy chcieć się przeciwko temu zbuntować i bardzo świadomie wybrać właśnie transport zbiorowy. Można w ten sposób zbuntować się przeciwko lobby paliw kopalnych, które przecież inwestuje mnóstwo pieniędzy w przekonanie nas, że zmiany klimatyczne, które widzimy przecież gołym okiem, wcale nie są spowodowane czy napędzane przez działania przemysłu właśnie paliw kopalnych. Także to też może być środek buntu. Powiedzenie nie, nie będę jeździć autem ze względu na moje przekonania i to będzie wyraz mojego osobistego buntu. Tutaj w ten bardzo niedelikatny sposób chciałam przejść do tematu zmian w rozkładzie łódzkiej kolei aglomeracyjnej, o którym za chwilkę troszeczkę więcej opowie wam. Pani Iwona Borowińska, czyli dyrektor marketingu w właśnie łódzkich kolejach aglomeracyjnych, więc jeżeli chcecie dojechać gdzieś pociągiem, no to właśnie pojawiają się nowe opcje połączeń, które zawiozą was chociażby do Płocka z Łodzi albo z Pabianic do Warszawy. Posłuchajcie.
6: LKA uruchomi codzienne, bezpośrednie połączenia z Łodzi do Płocka. Każdego dnia na tory wyruszą 3 pary pociągów, które pojadą z Łodzi Widzew przez Łódź Galicką, Zgierz, Ozorków, Łęczyce, Kutno, Gostynin i Łąck. 2 pociągi odjadą z Łodzi w godzinach przedpołudniowych i 1 po południu. Czas przejazdu całej trasy wyniesie niewiele ponad 2 godziny. Rozkład jazdy umożliwi wygodne zaplanowanie całodniowych wyjazdów zarówno do Płocka, jak i do Łodzi. Nowością w ofercie LKA są weekendowe połączenia z Pabianic do Warszawy Wschodniej. 2 pary pociągów kategorii LKA Sprinter pojadą przez Łódź Retkinie, Łódź Kaliską, Zgierz, Głowno, Łowicz i Sochaczew. Odjazdy z Pabianic zaplanowano po godzinie 9 i 16, natomiast z Warszawy po godzinie 11 i 19. Dotychczasowe 2 weekendowe pociągi do i z Radomia od 14 czerwca pojadą codziennie, zapewniając regularne kursy pomiędzy miastami. Łódzka Kolej Aglomeracyjna uruchomi również w wakacje pociągi LKA Sprinter Koncertowy. Pociąg będzie odjeżdżać 17 czerwca i 18 lipca ze stacji Łódź Kaliska o godzinie 23.35. Będzie zatrzymywać się na stacjach Łódź Widzew, Bedoń, Koluszki, Rogów, Skierniewice, Warszawa Zachodnia i Warszawa Centralna. Do Warszawy Wschodniej dojedzie około godziny pierwszej. Uruchomione zostaną również pociągi koncertowe w przeciwnym kierunku, po wybranych wydarzeniach muzycznych odbywających się na PGE Narodowym. Najbliższe pociągi odjadą w czerwcu 15, 26 i 27, w lipcu 14, 18, 19 i 23 oraz 4 i 5 sierpnia. Dodatkowe połączenia pozwolą uczestnikom wydarzeń bezpiecznie i komfortowo wrócić do domu po koncertach. Szczegółowe informacje, rozkłady jazdy oraz opis wszystkich ofert znajduje się na stronie internetowej lka.lockie.pl. Iwona Borowińska, dyrektor Biura Marketingu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.
1: Nie chcę mówić tutaj, że koniecznie zachęcam do buntu, ale myślę, że do wybierania jazdy pociągiem jako środku transportu na wakacje, myślę, że zdecydowanie mogę zachęcić. Bo sama podróżuję pociągiem w ogromnej większości przypadków, kiedy opuszczam moją rodzinną Łódź, więc... Na pewno da się to zrobić wygodnie i fajnie, że uruchamiane są coraz to nowsze połączenia. Za uwagę w dzisiejszej audycji buntowniczo-transportowej dziękuję. Weronika Kobus, do usłyszenia. Cześć!
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.

0: o główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Szukacie pomysłu na rodzinny dzień pełen atrakcji? 21 czerwca przyjedźcie do Głowna na folkowe łódzkie Święto Wsi. Czekają smakołyki od 100 kół gospodyń wiejskich, warsztaty z Karolem Okrasą, moc bezpłatnych atrakcji dla dzieci i dużo śmiechu z kabaretami Zdolni i Skromni oraz Czesław. Miłośnicy wypoczynku nad wodą będą mogli bezpłatnie sprawdzić się w sportach wodnych. Start o godzinie 12. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
8: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
10: Po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
12: Siemano, zaczął się najdłuższy dzień w roku. Dzień, na który czekaliśmy bardzo długo, punktualnie o 10.26. Zacznie się astronomiczne lato. To jest naprawdę ostatnia prosta, ostatnie odliczanie. Odliczajcie z nami The Fate of Ophelia, Taylor Swift na początek. To jest weekendowe Melo, poka, siema.

Medusa, Don't Wanna Go Home. To oni robią tę magię na Tomorrowland. To oni sprawiają, że bilety rozchodzą się od tak, dosłownie, po pstryknięciu palca. I tak było też w tym roku. Ponad 3 miliony ludzi chciało je kupić, chciało się dostać. Ale cóż, nie jest tak łatwo, jak można by, jakbyśmy chcieli, żeby było. Można cały czas jeszcze pomyśleć o tym, by zgarnąć wejściówkę na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Tam Medusa również zagra, tam również jest wspaniale i my również tam będziemy, chcielibyśmy się z wami spotkać. Flip It, Charlotte i Snoop Dogg w Melo Radio już teraz, weekendowym Melo, a za chwilę Felix Jan, Boy You Turn Me.

ride with this. Flip it.

0: modelki, Włodarski w Meloradiu. Lubię cię jak lato. Uwaga, ostatnie odliczanie. Na zegarki wjechała 10:26, a to oznacza, że oficjalnie powitaliśmy astronomiczne lato w tym roku. Potrwa oczywiście do 22 września. Dzisiaj, dziewczyny, chłopaki, najdłuższy dzień w roku, więc nie zmarnujcie go, zaplanujcie go w jakimś fajnym miejscu. A w ogóle to dajcie znać, bo może już coś zaplanowaliście. Jak ten najdłuższy dzień w roku będzie wyglądał? Czekam na was przy WhatsAppie Meloradia. Znajdziecie go na meloradio.pl.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Szukacie pomysłu na rodzinny dzień pełen atrakcji? 21 czerwca przyjedźcie do Głowna na folkowe łódzkie Święto Wsi. Czekają smakołyki od 100 kół gospodyń wiejskich, warsztaty z Karolem Okrasą, moc bezpłatnych atrakcji dla dzieci i dużo śmiechu z kabaretami Zdolni i Skromni oraz Czesław. Miłośnicy wypoczynku nad wodą będą mogli bezpłatnie sprawdzić się w sportach wodnych. Start o godzinie 12. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Marian?
6: Mhm.
5: A o dniu ojca to ty pamiętasz?
6: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
5: No, sprytnie.
7: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny. Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
13: Daleko jeszcze?
14: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
13: Wow, jaki błękitny.
15: A to nasz hotel przy samej plaży.
14: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
15: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
14: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato. To.
16: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena. Twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. PremiumArena.pl.
17: Kup golarkę Philips S7882 wyposażoną w technologię Skin IQ, która redukuje tarcie na skórze w zestawie ze stacją czyszczącą za 499 zł lub w wygodnych ratach RRSO.

0: 0% MediaMarkt.
1: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
0: Po reklamie.

Jackson i Agatino Romero, Pedro, również u Artura. Nie wiem, czy na działce, czy gdzie, ale chciałbym opowiedzieć wam o zdjęciu, które od Artura dostałem, bo to naprawdę jest warte uwagi. Radio ma tę przewagę nad innymi mediami, że może uruchomić waszą wyobraźnię, więc teraz wyobraźcie sobie trawnik, ale taki, wiecie, udeptany, dużo ziemi, widać jakieś takie łaty, pośrodku wkopana wanna, taka narożna, koloru niebieskiego, w środku wody tyle, co no mniej więcej w szklance, nie więcej, i Artur w tej wannie siedzi z podpisem jaki milioner, taki basen. Artur, jak podeślesz mi do siebie na miary, to ja ci coś muszę od nas wysłać, żeby tam logo Meloradia przy tym się jeszcze pojawiło. A teraz Gips i Dope House numerem Win w Meloradiu, to jest Weekendowe Melo. Fajnie, że jesteście.

0: proszę bardzo, 10.26 mamy lato. A dajmy jeszcze fajerwerki. Kto powiedział, że w czerwcu nie można strzelić fajerwerkami? Przynajmniej w radiu. Jak lubicie lato, to dajcie znać na naszym kanale nadawczym. Dajcie serducho.
1: A już o 11 zagramy.
0: Ale Farm & Body Talk. A jak już tęsknicie za zimą, to nie dawajcie. Może są i tacy, ja wiem. Zaraz do was wracamy.

czy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Marian, a ty komu kibicujesz?
2: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
1: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
3: Marek, szefowa cię prosi.
4: Potem.
3: A teraz co robisz?
4: Walczę z potem.
3: Zrób to skutecznie.
4: Ale jak?
3: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
5: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
3: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
6: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
7: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst. Urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją historię.
0: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
0: Po reklamie.
10: No to wjeżdżamy w 11, ale Farben, René Miller z numerem Buddy Talk teraz, a za chwilę Armin van Buuren, In and Out of Love. Tak gramy wam w weekendowym Melo. Inni gadają, a my już zajmujemy się muzyką. Opoka, siemano.

0: Bob Sinclair, Chris, I Can Wait w weekendowym Melo. Dzisiaj najdłuższy dzień w roku. No i jak ten najdłuższy dzień w roku u was wygląda?
1: Prawie 40 km będzie zrobione. Właśnie jadę pod Góreczkę, także przepraszam za tą zadyszkę, ale mam co robić. Także najdłuższy dzień zacząłem na sportowo.
0: Łukasz, pozdrawiamy, oby do mety. Dodam tylko, że Łukasz na rowerze te 40 kilosów dzisiaj chce zrobić. No, niezłe wyzwanie przy tylu stopniach na termometrach. A u was co tam słychać? Jak wygląda niedzielne przedpołudnie? Czekam na was na WhatsAppie, meloradio.pl, wbijacie na smartfonach. Na dole znajdziecie WhatsApp, opcja do wysłania głosówki. A to już Michael Colfon, Treasured Soul w Melo.

0: Właśnie was słuchamy. Proszę, odpiszcie. Właśnie teraz ktoś do mnie pisze. Nie wiem, czy słyszycie w radiu, że czytam to, co do mnie piszecie. Przedstawcie się chociaż, bo nawet nie wiem, kto to do mnie pisze. Ale jakbyście mieli ochotę nawiązać z nami kontakt, to WhatsApp do waszej dyspozycji. Sorry, papi, Topic G już przed momentem.
1: Autopromocja. A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim melo, może dać w kości. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15. Autopromocja. Reklama.
2: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzbiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki do pochwowe miękkie. Jedna kapsułka

0: Aleptos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: I to jest piękna gra!
3: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
2: Tak, wiedziałem!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert. Expert.
8: Ale sztosy.
9: Ale co?
8: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerwony.

0: www.lidl.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo e-obuwie wie.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kerher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie, a wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kerher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kerher Center Łódź, ulica Inflanska 72. Zapraszamy.
3: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services Spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Por ejemplo.

0: Bądź duży, Natalia Nekiel w weekendowym Melo. To jest zabawa dla dużych dzieciaków. Mówiąc zupełnie szczerze, kiedy pierwszy raz poleciałem na Tomorrowland, to czułem się, jakbym trafił do jakiegoś najpiękniejszego Luna Parku na świecie. Tyle kolorów, tyle wspaniałych ludzi, tyle niezwykłych scen i super muzyki. Naprawdę warto na to czekać. A na co czeka Patrycja, która zgarnęła od nas to szczęście i oczywiście przeżyje Tomorrowland w tym roku razem z Melo Radiem?
1: Ja czekam najbardziej na występ Amelie Lenz, ale z Kasią kochamy Kolsza. Ale chcę też zobaczyć tę całą grupę fantastycznie bawiących się ludzi.
0: No właśnie, bo ludzie tam są najpiękniejsi. Pozdrawiamy dziewczyny i widzimy się w Boom już niebawem. A wy niebawem być może też sięgniecie po coś takiego, po co sięgnęła Patrycja. Po zaproszenie do przeżywania emocji. Milki David Guetta w Melo.

0: Gigi D'Agostino gra u nas Shadows of the Night, tu weekendowe Melo. Na zegarkach prawie południe. Od niespełna 2 godzin mamy już astronomiczne lato. Fajnie, że jesteście razem z nami w ten najdłuższy dzień roku. Dajcie znać, jakie macie na dziś plany.
1: A już o 12 zagramy.
0: Bo jak nie macie, to ja wam coś podpowiem za chwilę. Ale to za chwilę. Good Boys, daje Albi, będą pierwsi.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Patrycja, Kasia, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem.
2: Naprawdę?
1: Naprawdę.
2: Kaśka, szykujcie kiny!
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Time.pl. Najlepszy catering dietetyczny w Twojej okolicy. Za

0: Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
1: O reklamie.
2: Cześć, wjeżdżamy w 12. Good Boys Day, Albi, to jest pierwszy numer ode mnie, a potem Calvin Harris, który w tym roku pierwszy raz na Tomorrowland w Belgii. My Way to będzie numer od niego.

Halo, jeben w Melo Radio, gorący numer, bo gorąco na dworze. Dzisiaj ponad 30, znowu może pokazać termometr tu i tam. Dajcie znać, ile teraz u was, a ja mam protip dla was. Jeżeli macie ochotę się ochłodzić po kosztach, to proszę bardzo, stawiamy wiatrak. Uwaga, zamrażamy butelkę w wodzie, stawiamy przed wiatrakiem i włączamy go najmocniej, jak się tylko da. Warunek jest taki, że to działa, pod warunkiem, że ma się wiatrak. Jak go nie macie, to dzisiaj raczej będzie problem, żeby kupić. Może macie lepsze sposoby na to, jak się chłodzić w takie upalne dni jak dziś, jak pierwszy dzień lata, jak 21 czerwca. Czekam na was na WhatsAppie. Kizo przed wami.

tak, żeby się pobujać trochę po południu w niedzielę. Bausa z numerem Magnetic. Głosujcie na swoje ulubione numery do 30 Meloradia, player meloradio.pl. Notowanie już czeka na was. Głosowanie ruszyło, a kolejny na antenie w piątek o 18:00.

0: Reklama.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
3: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
4: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją historię.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta

Jaki to jest numer? Ten Up The Love i Forest Movement w Melo Radio. Tak wam gramy w weekendowym Melo po 12. Robert wysłał fotę z jakiejś apki chyba. 22 kilosy na rowerze zrobione w 2 godziny. Pozdrawiamy i gratulujemy. No nie wiem, gorąco trochę chyba jak na rower. A jak za gorąco, to co zrobić? Jak się ochłodzić dzisiaj? No i tu przychodzi z propozycją Magdalena. Można się polać wodą z węża ogrodowego. Siebie czy sąsiadów dopytuję, bo wtedy byłoby chyba śmieszniej. Pozdrawiamy też Jarka Łukasza, Jarka, 28 stopni. Na leżaku w cieniu da się przeżyć, napisał. No i to jest podejście do życia. Weekendzie trwaj.

0: Dzisiaj lato nie tylko w myślach, ale też na zewnątrz. U Sławka 31 stopni na zewnątrz, a w basenie 38. Dopisek taki od niego, u mnie dzisiaj jak w Turcji. Sławek, pozdrawiamy. No pięknie tam u ciebie, bardzo fajnie, przyjemnie. Wskoczylibyśmy chętnie, schłodzili się trochę w tym baseniku. Ale ja też nie narzekam. U mnie, niech ja spojrzę, 20 stopni, klimka działa. Może i basenów nie ma, ale też jest fajnie.
1: A już o 13:00 zagramy
0: Beauty and the Beat, gorący numer. Nicki Minaj i Justin o 13:00 punktualnie w Meloradio.

0: pewno chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Time.pl. Najlepszy catering dietetyczny w twojej okolicy. Zamów

0: brak prądu przez kilka dni, powódź błyskawiczna, to zagrożenia, które mogą dotknąć ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie, wie, wie.
3: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. PremiumArena.pl. O reklamie. Meloradio Łódź.
4: Siemano, podkręcamy tempo wszędzie, gdzie jesteście. Inni gadają, a my już do was wysyłamy numer od Justina Biebera i Nicki Minaj, Beauty and the Beat. A poka, siemanko.

No muszę przyznać, że jego sety to moje ulubione. Takie jedne z ulubionych. Anima Bad Angel w Meloradio, a śpiewała Liza razem z nim. A młodość dla wielu z was, albo piękne wspomnienia z czasów, które chcielibyście pamiętać, to być może Scooter, jedna z gwiazd tegorocznego Sunrise Festival. Tak, pojawi się w Kołobrzegu na festiwalu, który historią sięga 2003 roku. Wtedy wszystko zaczęło się w kołobrzeskim amfiteatrze, ale po kilkunastu latach po prostu tam zrobiło się za ciasno i trzeba było to przenieść na Podczele. I tam się właśnie spotkamy w tym roku i przez 3 dni będziemy bawić się razem. Bądźcie z nami w każdy piątek Sunrise on Air na antenie Meloradia i wejściowy na Sunrise Festival. A teraz coś od jednej z gwiazd tegorocznej edycji, The Logical Song w Melo.

Bartek pyta, czy on też tam będzie. Domyślam się, że chodzi o Podstrzelę, prawda? Urzel, tak jest, Moving to the Sun. Jest właśnie w trakcie trasy koncertowej o tym samym tytule i w ramach tej trasy właśnie wystąpi na Sunrise Festival już za niedługo. Feel This Moment za kilka chwil.

0: Reklama. Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
1: Bittersweet 2.
2: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
3: Będę był to al ristorante.
4: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
0: Sunrise Festival powraca. Od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Skuter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce. Legendarne afterparty. Sunrise Festival. Energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio. Po reklamie.
5: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

Lama in my living room, Aaron Czupa i Little Sisnora w Melo Radio, to weekendowe Melo. Zaczęliśmy z grubego C, od dobrych informacji, że lato się zaczyna, że dziś najdłuższy dzień w roku, że 30 stopni na termometrach i super okazja, żeby wyskoczyć gdzieś nad jezioro, nad rzekę albo pokąpać się w przydomowym basenie. A to już przychodzą nam alerty RCB. Dajcie znać, jak u was, czy popołudnie zapowiada się burzowo i groźnie, bo mnie taka wiadomość w centralnej Polsce przyszła. Możliwe podtopienia, przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni. Ale chyba jeszcze nie teraz, bo na razie słońce świeci.

0: Bledka Tańcz. Dobry moment, żeby potańczyć. Prawie 14. Dlaczego nie? Niech niedziela będzie najpiękniejszym dniem tego tygodnia, tego weekendu. Za chwilę zagramy coś pod nóżkę. Mam parę dobrych, mocnych propozycji. Zaczniemy od tego numeru.
1: A już o 14 zagramy
0: Fast Cars and Superstars.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Patrycja, Kasza, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem.
2: Naprawdę?
1: Naprawdę.
2: Kaśka, piekujcie kiny!
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
3: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lorde, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
6: Bittersweet.
7: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
8: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
9: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
10: Kia. Movement that inspires.
0: O reklamie. Meloradio Łódź. Słuchaj na 104.5 FM.
11: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
12: Siemanko, 14 na zegarkach, za chwilę podejmij wyzwanie, jeśli macie ochotę sięgnąć po meloskiety, to dzwońcie 321-321-777, Fast Cars and Superstars na początek. Opoka, cześć.

Show Me Love, Robin Schulz w Melo. No i co, miał być Nikodem, ale u niego burza z tego, co mówił, więc być może od internetu urwało mu kabel albo coś w tym stylu, więc robimy inaczej. Skoro u niego burza, chciałem poprosić go o to, żeby pokazał mi, jak ta burza brzmi. Proszę o to w takim razie was, skoro Nikodem się zmył, więc wyślijcie głosówki na naszego WhatsAppa, którego znajdziecie na meloradio.pl. Jak sobie na smartfonach wbijecie nasz adres, to na dole jest okienko do wysłania głosówek. Pokażcie, jak brzmi najbardziej przerażająca burza, bo jak się oswoimy z tym, co złe, to potem nie będziemy się może tak bardzo tej burzy bać. Czekam. Najbardziej kreatywna burza. Oczywiście otrzyma ode mnie Melo z Kiety. A teraz Don't Leave i Accent w Melo Radio. Tak gramy wam w weekendowym Melo.

0: Don't Wanna Go Home, Meduza, Henryka Mamil w Melo Radio. Gorące numery tylko u nas, bo tak podkręcamy tempo, jak to tylko możliwe. W końcu wielkie odliczanie do wakacji już zaczęte.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Autopromocja.
3: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim Melo, może dać w kość. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe Melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15:00.

0: Słuchaj Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Ciągłości skóry wymagają specjalnej utylizacji odpadów? Jesteśmy z Łodzi. Odbieramy odpady terminowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podpisz umowę online na tpo.pl.
1: tpo.pl.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Kaufland jest!
4: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób, opakowanie 500 gramów, 14,99 z Kaufland Card Extra. Jedno opakowanie na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
6: Money, money, money!
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money!
7: Cherry Money?
6: Nowy Ekspres Los!
7: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
10: Daleko jeszcze?
11: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
10: Wow, jaki błękitny!
12: A to nasz hotel przy samej plaży.
11: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
12: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
11: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
13: Marek, szefowa cię prosi.
14: Potem.
13: A teraz co robisz?
14: Walczę z potem.
13: Zrób to skutecznie.
14: Ale jak?
13: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
15: 3 kroki i wygrywasz z potem. Raz. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
13: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
16: I to jest piękna gra!
17: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
16: Tak! Wiedziałem!
17: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Po reklamie. Meloradio Łódź. Słuchaj na 104,5 FM.

0: Vice Lania z numerem Stars. Żeby nie było, że nie jestem słowny, to ja naprawdę chcę wysłać do kogoś z was skiety. Pytanie mi brzmiało, jak brzmi najstraszniejsza ze strasznych burz. No i proszę bardzo, odezwała się Marta.
1: Burza u nas w Piastowie dzisiaj brzmiała mniej więcej tak.
0: Przeżyjmy to jeszcze raz. A jeszcze raz. Marta, naprawdę z takimi burzami to ja mógłbym na koniec świata jeszcze dalej. Ściskamy cię mocno i skiety wysyłamy. Tylko aby burza przyszła, to uważaj, bo żeby nie przemokły. Chociaż do klapsów pasują, to trzeba przyznać. David Guetta i Alok teraz z numerem Run Run River. Fajny numer.

0: Uwielbiam. Uwielbiam po prostu i ten numer i Shimze. Fire, fire w Melo Radio. Ogień, a jak u ciebie dzisiaj?
1: Słuchaj, ja widziałem, ogień, że jest ogień na ulicach na przykład, bo tak z 200 typa przejeżdżało na deskorolkach ulicą, więc jak jeszcze się pospieszysz, to może ich dogonisz.
0: Z grillem w ręce jeździli, bo dzisiaj wszyscy grillują. Co chwilę dostaję jakieś zdjęcia, a to od znajomych, a to gdzieś na WhatsAppie. Pozdrawiamy wszystkich, którzy odpoczywają.
2: A już o 15 zagramy
1: Just the way you are.
0: A jeszcze mocniej tych, którzy harują dzisiaj, bo przecież i tacy są. Bawcie się dobrze po 15. Konrad Traczyk w Melo, a ja wracam za tydzień.

0: Reklama.
1: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnes i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnes to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnes w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnes ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Ostatnie sekundy. Ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com! Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni!
0: Po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel serwisu Prezent marzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
8: Jakoś tak człowiekowi od razu przyjemniej na myśl o tym, że co prawda jutro poniedziałek, dzisiaj niedziela, ale w piątek zaczynamy wakacje. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

To anima w Meloradiu na kwadrans po 15. Wiecie, co jest najpiękniejsze w dorosłości? Że jak macie ochotę na przykład zjeść tort, to nie musicie czekać do urodzin. A wiecie, co jest jeszcze piękniejsze? Że na przykład za taką zachciankę Melo może wam zapłacić, albo za zupełnie inną. Już jutro szansa na 200 w szybkiej kasie w Meloradiu. Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl, no i napiszecie nam, po co potrzebujecie siana, a już jutro takie siano będziecie mogli mieć do wydania. A my gramy dalej. Wish You Were Mine. Już teraz...

0: To Bob Sinclair, to Melo Radio, to 27 minut po 15. Za chwilę powiem wam o tym, co zrobić, żeby nie zaliczyć przypału podczas internetowych zakupów. Jeszcze przed 16 zagra nam też m.in. Ed Sheeran, to za moment.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
2: Reklama. Jedź na tu Norulat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
0: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils

0: bilety na e-bilet.pl.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.

0: jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
1: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ccc.eu.
2: Tankuj taniej nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj LED

0: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
1: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
2: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
3: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kercher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie, a wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kercher Center Łódź, ulica Inflanska 72. Zapraszamy.
4: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
5: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na Twoją historię.
6: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio. Po reklamie. Melo Radio Łódź na 104,5 FM.

To Sound of Legend w Melo Radio, tak podkręcamy tempo, 19 minut przed 16. Kupili na promce leżaki, a teraz nie będą mogli się nawet położyć. Taki filmik się ostatnio, słuchajcie, w internetach pojawił. Jest ta stronka taka od taniego zamawiania rzeczy z zagranicy. No i tam trzeba mocno uważać, się okazuje. No bo ostatnio pewna rodzinka kupiła sobie właśnie 12 leżaków. No i co się okazało? Że one mają tak z 5 centymetrów. Także człowiek tam się nie położy, ale jak mają na przykład chomika, to będzie pewnie zachwycony.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: To Mel Radio, to Ignite. No i od razu, nawet jeżeli wracacie właśnie na przykład z nadmorza, z takiego weekendowego wypadu, to przyjemniej z taką muzą, prawda? No to po 16 oczywiście też podkręcimy tempo.
1: A już o 16 zagramy
0: Can't Deny It. Oj, będzie można poruszać palcami na kierownicy, albo nawet trochę gdzieś tam bioderkami na fotelu. Punktualnie o 16 zagramy, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Patrycja, Kasia, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem.
2: Naprawdę?
1: Naprawdę.
2: Kaśka, wiekujcie gminy!
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. M to

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena. Twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. PremiumArena.pl.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Uwaga! Super promocja w Teddy.
9: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
0: Po reklamie.
10: No musicie mi wybaczyć, ja wiem, że jest gorąco, ale ja jeszcze tutaj tę temperaturę podniosę, bo Candy Night otwiera nam 16, a za chwilę też m.in. David Guetta. Konrad Straczek, witajcie, zapraszam.

Nie zwalniamy tempa w Meloradiu przy niedzieli. Topiki Becky G za nami, a Straż Miejska w Bogatyni pokazała ludzkie oblicze. Chłopiec tam ostatnio sprzedawał lemoniadę, no żeby tam trochę odciążyć swoją rodzinę, no ale ktoś stwierdził, że podkabluje i zadzwonił po Straż Miejską. Ta na szczęście zamiast mandatu wykupiła całą tę lemoniadę, no i też strażnicy stwierdzili, że całkiem smaczna. Można? Można. A wy jak zarobiliście swój pierwszy hajs w życiu? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, czekam na wasze głosówki, odnośnik na meloradio.pl.

0: Asie klimatycznie zrobiło w Bogatyni. Ostatnio strażniczki miejskie, które zostały wezwane do chłopca, który sprzedawał lemoniadę, wykupiły cały towar. A ja pytałem was o waszą pierwszą robotę. Kamil napisał na WhatsAppie Melo, że on zbierał butelki po okolicy, a potem oddawał je do sklepu, żeby trochę zarobić. No to ewidentnie wyprzedziłeś obecne czasy. Sandra z kolei roznosiła ulotki po blokach. Jak napisała, najgorsze było zawsze dostanie się do bloku z kodem. Jaka była pierwsza robota Don Diablo, to nie wiem, ale on u nas już za chwilę. To Melo Radio, zostańcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
3: Melo Radio.
2: Ale proszę uzasadnić.
3: Bo Melo Radio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
2: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
3: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
1: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Melo Radio. Zapraszają
2: Iga Dudziuk
3: i Mikołaj Kujawiński.
1: Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Reklama.
1: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550.

0: na MediaExpert.pl.
1: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
3: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Snack. Ciao!
4: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
5: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kercher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie, a wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kercher Center Łódź, ulica Inflanska 72. Zapraszamy.
6: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
7: Ostatnie sekundy, ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com. Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomnij.

0: Iman Buck w Melo. Tak podkręcamy tempo, coraz bliżej Tomorrowland w Belgii. Tam będzie bardzo gorąco i niesamowite przeżycie przed nami, wami. To wszystko możecie zrobić razem z Meloradiem, tak jak Patrycja i Kasia.
1: Ja czekam najbardziej na występ Amelie Lenz, ale z Kasią kochamy Kolsza, ale chcę też zobaczyć tę całą grupę fantastycznie bawiących się ludzi.
0: No tych na pewno nie zabraknie, wy też możecie do nich dołączyć. Wchodźcie na meloradio.pl, napiszcie i pokażcie nam, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland w Belgii.

0: No tego numeru to można słuchać w zapętleniu. Justin Bieber i Nicki Minaj z Beauty and the Beat jeszcze przed 17 w Melu Radiu. Po 17 też nieźle podkręcimy tempo. Oj, dużo dobrych numerów będzie.
1: A już o 17 zagramy
0: All the Time. John Summit, The Chainsmokers, punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my gramy. Do tego bądźcie z Meloradiem, żeby niczego nie przegapić.

0: Slej.
1: Autopromocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Kaufland jest fresh.
8: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
13: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
1: O reklamie. Meloradio Łódź na 104,5 FM.
14: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
4: All the time na dobre wejście w 17. Trochę sobie poczarujemy za chwilę też z Lady Gagą i w przygotowanej przeze mnie playce też chociażby Bibi Rexa. No to co, gramy. Konrad Traczyk, cześć, witajcie.

Dub Dogs na antenie Meloradia, kwadrans po 17, a ja słuchajcie, spojrzałem na kamerki internetowe w niektórych polskich miastach nadmorskich, no i patrzę trochę z przerażeniem, bo na plaży ludzie są, ale parawanów to tak w porównaniu do poprzednich lat prawie wcale nie ma, mimo że ludzie leżą. Także trzeba to szybko ratować, stawiajcie parawany, jak już będziecie na urlopach za granicą, to pamiętajcie o rezerwowaniu leżaków ręcznikami o 6, no i nie zapomnijcie o skarpetkach do sandałów. No nasza polska tradycja musi przetrwać.

0: Andrea Bocelli, David Guetta i DNA w Melo. Tak podkręcamy tempo, a za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby żyć długo i szczęśliwie. Czyli o sekrecie długowieczności będzie, zagra nam też Katy Perry. To już za chwilę.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: To obiad dla kolegów. Jesteśmy zleceni właśnie po tańcu w pracy, więc taki obiadek się przydał teraz.
4: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was.
3: Dziękujemy.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Kiedy potrzebujesz więcej energii.

0: o główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
5: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
10: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błoń śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
11: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kercher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie, a wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kercher Center Łódź, ulica Inflanska 72. Zapraszamy.
12: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie.

Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. A po tej stronie ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.

Co zrobić, żeby przeżyć 117 lat? No, okazuje się, że najlepiej jeść jogurt. No to, że zdrowa dieta to podstawa, no to wiadomo, przecież nie od dziś. No ale właśnie, pewna Hiszpanka tyle lat pożyła, robili jej różne badania, wyniki miała perfekcyjne jak dużo młodsza osoba. No a tym sekretem długowieczności miało być właśnie jedzenie jogurtu. No to jutro co? Wszyscy do sklepu kupują, jedzą, a potem ZUS nas znienawidzi, jak będziemy tyle żyli. Lumix Self-Aware to świeżynka w naszej playce już teraz.

0: Robin Schulz w Meloradiu, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 18. Dzisiaj najdłuższy dzień w roku, więc my to tempo będziemy nieustająco podkręcali, no bo trzeba korzystać, trzeba się bawić, póki jeszcze jasno.
1: A już o 18 zagramy
0: Hurts. Chociaż wiecie, jak to jest. Jak słońce zajdzie, to też dopiero dobre melo się rozkręca. Punktualnie o 18 zagramy Hurts na naszej antenie, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Reklama.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Uwaga! Super promocja w Teddy.
4: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
0: O reklamie. Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
5: Człowiek się dobrze nie obejrzała, to już 18. No to my w Meloradio oczywiście jak zawsze podkręcimy tempo. Hertz na dobre wejście w tę godzinę. Za chwilę też m.in. Rihanna i Calvin Harris. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

0: Body Tag i Jan LaFarben w Melo. My podkręcamy tempo, a tak było w tym tygodniu.
1: Patrycja, Kasia, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem.
2: Naprawdę?
3: Oh my god!
2: Kasia, szykuj tekiny! Szykuj brokaty!
0: Szykuj brokaty, wy też tak możecie się cieszyć już jutro, zgłaszając się na meloradio.pl, ponieważ wy też możecie pojechać na Tomorrowland razem z Meloradiem. Napiszcie i pokażcie, z kim i dlaczego chcecie pojechać na meloradio.pl. No a ja trzymam kciuki.

0: ma ten numer swój klimacik. Martin Garrix i Ed Sheeran w Melo, 27 minut po 18. A za chwilę będę miał dla was ważnego letniego tipa. Zagra nam też Keanu Silva i Don Diablo. To już za chwilę.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę offroad. Autopromocja.
2: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
3: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
4: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
2: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
4: A miałbyś takie piękne życie.
5: No grawat.
3: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
4: Marać.

0: Halo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: TPO.pl. TPO.pl.
6: Prowadzisz gabinet lekarski lub stomatologiczny? W twojej pracy nie ma miejsca na przypadek. Odpady medyczne muszą być odbierane bezpiecznie i na czas. TPO.pl. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Podpisz umowę online na TPO.pl.
5: TPO.pl.
7: Ale sztosy.
8: Ale co?
7: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Jedź na tumoru lat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David Guetta, Calvin Harris, Cyril, Alok, Morten, Armin van Buuren, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać. I baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
9: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
10: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
11: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
12: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
13: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
14: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
15: Bittersweet 2.
16: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia-Iran, Hiszpania-Arabia Saudyjska, Urugwaj-Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
17: I to jest piękna gra!
18: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
17: Tak! Wiedziałem!
18: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
20: Uwaga! Super promocja w Teddy!
21: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
0: Po reklamie. Autopromocja.
22: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
23: Meloradio.
22: Ale proszę uzasadnić.
23: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
22: A gdyby pan miał wybrać...

Kamel Radio to ATB i to już prawie 19. Czyli okazuje się, że prawie najlepsza pora, żeby otworzyć okno i wywietrzyć chatę. Czytam w internetach właśnie taki poradnik, co zrobić, żeby się w chałupie nie ugotować podczas upałów. No i jest kilka takich podstawowych zasad. Pierwsza to, żeby jak jest gorąco w ciągu dnia, nie otwierać okien i je pozasłaniać. A druga to, żeby wieczorem i na noc, jak już się właśnie zrobi chłodniej, szeroko okna otworzyć, zrobić najlepiej przeciąg, no i rano je pozamykać. Ja znam też wersję dla hakerów. Wystarczy sobie kupić klimę do mieszkania. Ale jak ktoś nie ma i cierpi, tak jak ja, no to niech korzysta. The Bausa i I Wanna to już teraz w Melo. Za chwilę też u nas między innymi Oliver Heldens i Wade Bird. To jeszcze przed 19.

0: Otwarta szyba w furce, ten numer, no i czego chcieć więcej? Dear w Meloradiu jeszcze przed 19, tak podkręcamy tempo. No i po 19 oczywiście zwalniać nie planujemy.
1: A już o 19 zagramy
0: Zokarię. Oj, będzie mocno. Zokaria punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo i gramy.
1: Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
2: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Halo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
3: Time.pl. Najlepszy catering dietetyczny w Twojej okolicy. Zamów już dziś.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w Twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
10: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
12: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
13: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
14: Kia. Movement that inspires.
0: Po reklamie.
15: Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to co robimy w Melo Radio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
16: bakłażan.

Jedziemy z tą 19. Andy Dusty z Okaria. No dobre wejście w tę godzinę. Za chwilę też Two Colors, modelki i Włodarski. Oj, będzie się działo. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Felix Jenny Kaskada, 13 minut po 19, a w Sławnie to się, słuchajcie, ostatnio trafił niezły gagatek. 20-latka policjanci zatrzymali po tym, jak ukradł procenty z jednego ze sklepów i później też miał zakłócać porządek publiczny. Trafił do aresztu, spędził w nim noc, wypuścili go, no i co zrobił następnego dnia? No złapali go kilkanaście minut później na kolejnej kradzieży. Tym razem kradł inne procenty, a do tego jeszcze pączki. No i teraz grozi mu 5 lat. No wielka afera. Jakoś się chłopak chciał pocieszyć.

James Hype za nami w Melo Radio, a już w wakacje. Do zobaczenia na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Ten od 31 lipca do 2 sierpnia będzie James Hype, będzie Hardwell, Morten Sigala, Sonny Fodera, Wally Lopez i wiele, wiele innych znakomitych postaci. Wy też tam możecie być. Słuchajcie uważnie Melo Radio, co jakiś czas rozdajemy wam wlotki, także bądźcie czujni, bo Sunrise Festival to jedna z tych imprez, których w tym roku nie można przegapić.

Reklama. Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro. Po reklamie.

Tak podkręcamy tempo w Melo Radio. A co gdybym powiedział wam, że jutro będziecie mogli pójść do bankomatu i wypłacić 200 zł nie ze swojego konta, no i to co najważniejsze, to nie będzie to też przestępstwo. Bo wystarczy, że jeżeli teraz wejdziecie na meloradio.pl i zgłosicie się do szybkiej kasy w Meloradiu, no to już jutro to wszystko może stać się rzeczywistością. Napiszcie, na co potrzebujecie siana, a już jutro szansa na zgarnięcie 200 zł, które myślę, że przed wakacjami będą w sam raz.

Tam, tararam. No można pośpiewać, można. Czemu nie? W końcu jest niedziela. Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 20, a po 20 też będziecie mogli pośpiewać, więc koniecznie zostańcie z nami, bo my nieustająco podkręcamy tempo. Dobrego tygodnia wam życzę, wracam we wtorek po 18. Hej!

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Patrycja, Kasia, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem.
2: Naprawdę?
1: Naprawdę.
2: Kaśka, piekujcie kiny!
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama. Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
3: Bittersweet.
0: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
4: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia-Iran, Hiszpania-Arabia Saudyjska, Urugwaj-Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
6: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena. Twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. Premium Arena.pl.
0: Po reklamie.

0: Meloradio Łódź. Słuchaj na 104.5 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
1: Lato w mieście, żar leje się z nieba, no i co można zrobić w takiej sytuacji? Niektórzy z Was wyjdą sobie na spacer, co będzie fantastycznym zajęciem, ale chciałabym w dzisiejszej audycji zaproponować wyjście do muzeum, gdzie również można się ochłodzić, a przy okazji obejrzeć fantastyczną wystawę, a nie będę tutaj mówić już więcej generalnie, bo dzisiaj wybierzemy się do Muzeum Pałacu Herbsta, gdzie właśnie otworzyła się wystawa Szkoła spojrzenia, miasto, no i właśnie taka wystawa o tematyce fotograficzno-miejskiej otworzyła się oczywiście w związku z trwającym już fotofestiwalem, ale ta wystawa zostanie z nami na długo, długo jeszcze, bo można ją obejrzeć aż do samiusieńkiego końca roku, czyli 31 grudnia. Słuchacie magazynu reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus i przejdziemy się dzisiaj po wystawie, która właśnie o chodzeniu po mieście w pewnym sensie opowiada i o tym, jak inaczej można spojrzeć na te uliczki i budynki, które otaczają nas na co dzień, a które właśnie można potraktować nie tylko jako zwyczajny element otoczenia, ale jako krajobraz godny upamiętnienia i na przykład sfotografowania. O wystawie Szkoła spojrzenia miasto opowie najpierw dyrektor Łódzkiego Muzeum Sztuki, czyli Daniel Muzyczuk.
2: Odwiedzamy Łódzkie Muzea.
3: Bardzo się cieszę na otwarcie tej wystawy, bo ona w idealny sposób wpisuje się do programu naszej instytucji, który od niedawna zorientowany jest na kwestie wizualności, percepcji, tego, w jaki sposób sztuka uczy nas dostrzegać rzeczy i krytycznie podchodzić do obrazów. Cieszę się również niezwykle z tego, że w Pałacu Herbsta pokazujemy fotografię, która przekracza te tradycyjne granice pomiędzy sztuką dawną i sztuką nowoczesną, ustanowione przez podział organizacyjny w naszej instytucji. Jednak należy zauważyć, że pomimo tego, że posiadamy tutaj XIX-wieczną fotografię, to należy ona do sztuki nowoczesnej, co wskazuje pewną niekonsekwencję. Z drugiej strony pokazuje nam, jak zaburzone jest nasze widzenie sztuki XIX wieku, którą jednak powinniśmy rozumieć również jako sztukę nowoczesną. Bardzo się cieszę z tego, że również uruchomieniu podlega wspaniały zasób fotograficzny Muzeum Sztuki i rzeczywiście możemy obserwować przeróżne ujęcia w miast, w tym Łodzi, ale chciałbym również podkreślić, jak ważna jest dla nas współpraca z fotofestiwalem, który rokrocznie wprowadza duże zamieszanie do naszego miasta. To, że wpisujemy się tym razem wystawą w innej naszej siedzibie, jest dla mnie też bardzo cenne.
1: Wspomniałam na samym początku, że jest to wystawa związana ze spacerowaniem i właśnie ten aspekt wystawy podkreśliła jej kuratorka Katarzyna Kończal. Posłuchajcie.
4: Ta wystawa ma być zachętą do spacerowania. Do spacerowania, poznawania miejskich krajobrazów, ale także do traktowania no właśnie tych miejskich placy, ulic jako lektury, jako książki. I zbudowana jest ta wystawa na zasadzie dialogu pomiędzy słowem a obrazem. Od połowy XIX wieku do czasów współczesnych. I punktem wyjścia do tej wystawy jest praca, która tutaj za nami, praca Antoniego Mikołajczyka, w której bardzo ważna jest relacja między czasem, światłem, przestrzenią a człowiekiem. I też na tej wystawie chcemy poruszać, skupiać się na tych aspektach, czyli sposobach doświadczania, poznawania, utrwalania miejskich krajobrazów. Poprowadzi nas przez tą wystawę postać flanera, postać ważna dla kultury XIX-wiecznej, czyli dla czasu, o którym w Muzeum Pałac Herbsta w oddziale Muzeum Sztuki opowiadamy. Flaner, uważny, wrażliwy obserwator. Czyta miasto, porównywane jest do kalejdoskopu obdarzonego świadomością. I tak wystawa chyba też jest skonstruowana, trochę jak kalejdoskop, bo ona nie pokazuje konkretnego miasta, konkretnego miejsca, ale odnosi nas do różnych zagadnień. Czyli będziemy rozmawiać o tym flanerze, będziemy rozmawiać o kobiecym flanerowaniu, będziemy mówić o Paryżu, które to miasto stworzyło typ właśnie takiego uważnego obserwatora, o Genius Loci, o tym, czym jest pamięć fotografii, jaką rolę ma fotografia jako dokument. Bardzo ważna też jest część dotycząca sposobów właśnie patrzenia, postrzegania, obrazowania, które zmieniają się w zależności od tego, w zależności od czasu, w których patrzymy. No i bardzo ważną też częścią, myślę, jest część o Łodzi. I tutaj przyświecają tej części, towarzyszą tej części słowa Karola Hillera i Witolda Wandurskiego, mówiące o tym, że nie ma miast brzydkich, że każde miasto ma swoje piękno, należy tylko je dostrzec i zrozumieć, dlaczego wygląda to miasto tak, a nie inaczej. Na pewno wszystkich wątków tutaj nie wyczerpiemy, więc przy tej okazji chciałam zaprosić na wydarzenia towarzyszące, na warsztaty, wykłady, spotkania. No i zaprosić wszystkich do flanerowania po wystawie, ale także po Łodzi czy po innych miastach. I może te refleksje, które tutaj towarzyszą tym prezentowanym obrazom, refleksje pisarzy, poetów, filozofów, może staną się jakąś inspiracją do innego spojrzenia na znany nam albo nieznany miejski krajobraz, więc serdecznie zapraszam.
5: Będzie oprowadzanie kuratorskie, więc zapraszamy na 17:00, a w sobotę warsztaty rodzinne dla dzieci, takie otwarcie dla dzieci, dla rodzin, dwie grupy wiekowe, więc też bardzo serdecznie zapraszamy. Będzie o mieście historycznym, ale też o mieście idealnym. Wszystkie informacje na naszej stronie, na stronie Muzeum Pałac Herbsta, też na Facebooku. Zapraszamy do zapoznania. Będziemy tam na bieżąco też umieszczać informacje o kolejnych wydarzeniach.
6: Jeżeli mogę jeszcze zapytać o tę część wystawy, na której się znajdujemy, która będzie dotyczyć Łodzi. Jaką Łódź chcemy pokazać i czy nadal gdzieś tam odnosimy się do tego pojęcia Łodzi brzydkiej, ale urokliwej w swój sposób.
5: W tej części prezentowane są prace Włodzimierza Pfeiffera i myślę, że to jest też taka dobra chyba odpowiedź do tego, jaką tą Łódź pokazujemy, bo Włodzimierz Pfeiffer pokazywał Łódź w całej rozciągłości, czyli taką, jaką ona jest. Od tych zaułków, mniej może atrakcyjnych pozornie miejsc, po oficjalną Łódź. I myślę, że taką Łódź znajdziemy też na tej wystawie z zachętą właśnie, żeby spojrzeć na nią może czulej, może dokładniej, może uważniej. Katarzyna Kończal, Muzeum Pałac Herbsta.
1: Nie zrozumcie mnie źle, oczywiście miałam tu na myśli ten charakter Łodzi, który bywa trochę zadziorny, czasem troszeczkę trudny do zrozumienia, ale ja to miasto kocham nad życie, także dlatego zagaduję o tę właśnie jego złą urodę, jak pisał Julian Tuwim, bo ona też właśnie jest bardzo ciekawą rzeczą do doświadczenia. Wystawa Szkoła Spojrzenia Miasto dotyczy oczywiście nie tylko Łodzi, no ale wiadomo, że nasze miasto jest tym, co interesuje nas najbardziej, więc pozwoliłam sobie właśnie do obecności Łodzi w tej wystawie nawiązać. A jako, że naszym miastem zawładnął fotofestiwal i wprowadził się już chyba do każdej możliwej galerii sztuki, która w Łodzi się znajduje, festiwal również jest związany właśnie z tą wystawą w Muzeum Pałacu Herbsta i opowie Wam o tej współpracy jedna z osób kuratorskich fotofestiwalu, czyli Marta Szymańska.
7: Program fotofestiwalu byłby niepełny bez Muzeum Sztuki i szczególnie i te wystawy, które co roku wspólnie pokazujemy naszym wspólnym widzom, no to jest jeden z najważniejszych elementów na fantastycznym poziomie merytorycznym i bardzo wzbogacający program festiwalu. Szczególnie się cieszę z tej wystawy, ponieważ jest to wystawa, która pokazuje także medium fotografii, jakiego może czasem na festiwalu brakuje, to znaczy w ujęciu historycznym i tutaj możemy spojrzeć spojrzeć na to, w jaki sposób to medium się rozwijało, zmieniało, reagowało na rzeczywistość. I myślę, że to jest bardzo ważny element tegorocznego festiwalu, więc niezwykle dziękuję za tę współpracę. Zapraszam także na otwarcie oczywiście. Tutaj o godzinie 17:30 spotykamy się na otwarciu tej wystawy, ale tuż potem o godzinie 19:00 pierwsze otwarcie fotofestiwalu, to jest na Mienieckiego 3 o godzinie 19:00, jutro kolejne w pałacu Biedermana, no i ten weekend zapowiada się bardzo intensywnie. Raz jeszcze dziękuję za współpracę i całemu zespołowi i panu dyrektorowi, ponieważ jest to zawsze ogromna przyjemność i zawsze powtarzam, że fotofestiwal ma swoją formę przede wszystkim tak dużego zamieszania w całym mieście, przede wszystkim dlatego, że robimy to razem i jest to współpraca wielu instytucji, więc wielkie dzięki za to. Marta Szymańska, Międzynarodowy Festiwal Fotografii w Łodzi.
1: To by było na tyle, jeżeli chodzi o wystawę Szkoła Spojrzenia Miasto. Ona oczywiście, tak jak wspominałam, do końca roku jest dostępna w Muzeum Pałacu Herbsta, ale to zdecydowanie nie jest jedyny powód, żeby wybrać się właśnie do tej instytucji w porze gorącego lata. Dla tych, którzy tak jak ja latem raczej szukają cienia, kuszącą propozycją będą raczej wnętrza pałacu i wystawy, które możemy tam obejrzeć, ale dla tych, co latem jednak wolą wygrzewać się w słońcu, również Pałac Herbsta jest świetnym wyborem ze względu na przepiękny ogród otaczający pałac. Zresztą co wam będę tłumaczyć, bo pewnie wielu z was ten ogród widziało. Ale jeżeli potrzebujecie jakiegoś szczególnego pretekstu do odwiedzenia muzeum, to o letniej ofercie i wydarzeniach specjalnych towarzyszącym wystawie, czy po prostu odbywającym się latem w muzeum, opowie jedna z przedstawicielek działu promocji.
2: Odwiedzamy łódzkie muzea.
8: Dorota Wituła, dział promocji Muzeum Pałac Herbsta.
1: Co w takim razie w wakacje warto zobaczyć w Pałacu Herbsta i kiedy najbardziej warto się pojawić w muzeum?
8: Przede wszystkim ze względu na otwarcie wystawy, które już 18 czerwca o godzinie 17:30 planujemy program towarzyszący tej wystawie. Będą to zarówno oprowadzenia kuratorskie, jak i warsztaty dla dzieci, a także letnie spacery, które już organizujemy od wielu lat. Także spacery będą też wydarzeniami towarzyszącymi wystawie. Wszystko oczywiście znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej. Dla miłośników wydarzeń z rekonstruktorami historycznymi planujemy także dwa takie wydarzenia, 25 lipca i 16 sierpnia. Zapraszamy bardzo serdecznie. Jest to okazja do zobaczenia strojów z epoki, ale też zrobienia sobie zdjęć z osobami, które wcielają się właśnie w rolę osób z epoki, także serdecznie zapraszam. Cykl w ogrodzie, czas na ogród. Będzie to cykl dla miłośników roślin, ale też dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z ogrodnictwem. Zapraszamy na wydarzenie 18 lipca i 22 sierpnia. Będą to warsztaty z Anną Bednarek-Reszką, z botanikiem i edukatorką przyrodniczą. Także myślę, że bardzo fajna propozycja, zwłaszcza plenerowa. Jeżeli chodzi o inne działania plenerowe, to właśnie mamy te letnie spacery, o których już wcześniej wspominałam. Będą to spacery w lipcu i w sierpniu, 9 lipca, 16 lipca, 13 sierpnia i 27 sierpnia. Kolejnym wydarzeniem są letnie warsztaty dla dzieci i tutaj będą to warsztaty inspirowane towarzyszące w wystawie. 15 lipca, 22 lipca, 5 sierpnia i 12 sierpnia. Zapraszamy też na dwa oprowadzenia kuratorskie 19 czerwca o godzinie 17 i 20 sierpnia o godzinie 17:30. I mogę jeszcze zaprosić dodatkowo na koncert, który odbędzie się w przestrzeni ogrodu Muzeum Pałac Herbsta. To będzie koncert musicalowo-filmowy 26 czerwca o godzinie 20:30.
1: Będę powtarzać się jak zdarta płyta, ale chciałabym po raz kolejny podkreślić, że temu, kto mieszka w Łodzi, lato w mieście nie jest straszne, bo tutaj po prostu cały czas coś się dzieje. W dzisiejszej audycji odwiedziliśmy Muzeum Pałac Herbsta. Mam nadzieję, że zainspirujecie się moim tym pomysłem i moją wizytą w Pałacu Herbsta i sami się tam wybierzecie. To był magazyn reporterów. Za mikrofonu żegna się z wami Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
0: To jest tydzień. To jest tydzień. magazyn reporterów Meloradia Łódź.
1: Łodzią zawładnął fotofestiwal już po raz 25. W naszym mieście, mówię zawładnął, bo myślę, że nie da się przejść przez ważne miejsca w Łodzi, nie zauważając plakatów, które są naprawdę intrygujące, a jako, że już przedpremierowo miałam okazję trochę zobaczyć, co dzieje się na festiwalu, mogę wam z czystym sumieniem powiedzieć, że to naprawdę dopiero wierzchołek góry lodowej i prawdziwe skarby dopiero chowają się w tych przestrzeniach wewnętrznych, galeryjnych. Magazyn reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus i chciałabym zacząć dzisiejszy program od podkreślenia, że fotofestiwal to nie jest żadna impreza dla wyspecjalizowanych fotograficznych frików, tylko dla wszystkich, którzy interesują się sztuką. Nawet nie tylko sztuką wizualną, bo festiwal zahacza z powodzeniem również o film, muzykę, także naprawdę każdy znajdzie tu coś dla siebie, a dodatkowo jest to gratka dla miłośników Łodzi, ponieważ festiwal wkracza w cudowne przestrzenie, na co dzień nie wszystkie dostępne dla odwiedzających. No i myślę, że nie musicie brać tej mojej opinii na słowo, bo o tym, jak ważny jest festiwal dla Łodzi i jak bardzo Łódź ważna jest dla fotofestiwalu, opowie prezydent Łodzi, pani Hanna Zdanowska.
2: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
9: Przede wszystkim dzięki łodzianom i wszystkim tu między innymi obecnym, dlatego że bez wsparcia wszystkich Łodzian trudno by było o tym myśleć, ale też dzięki ludziom, którzy kiedyś, dawno temu, kiedy Łódź jeszcze to było takie nieoczywiste, zaufali i zaczęli tworzyć, tak jak w przypadku fotofestiwalu, wydarzenie, które stało się marką rozpoznawalną przez te 25 lat i przede wszystkim bardzo ważną na naszej mapie kulturalnej miasta, ale nie tylko, bo myślę, że ten festiwal swoim rozmiarem, tematami, które porusza i sposobem jego jak gdyby organizacji przedstawiania społeczeństwu jest jednym z najważniejszych wydarzeń tego typu w tej części Europy, w związku z czym szacunek wielki dla organizatorów, że przez 25 lat permanentnie, sukcesywnie, rok po roku tworzą rozpoznawalną, fantastyczną markę, że nie tylko dają możliwość obejrzenia fantastycznych fotografii, ale przede wszystkim tematyka tych fotografii i to, w jaki sposób przedstawiają różne wyzwania współczesnego świata, jest chyba najistotniejsze, bo my potrzebujemy płaszczyzny, wokół której będziemy mogli na te tematy rozmawiać. Teraz 25. jubileuszowa i bardzo bliska mojemu sercu, bo człowiek, zwierzęta, środowisko. Czyli coś, co faktycznie jest tematyka, która jest dla nas w tej chwili, przynajmniej powinna być dla większości społeczeństwa, czy dla całego naszego społeczeństwa, bardzo istotna. W zmieniającym się świecie, w wyzwaniach, które przed nami stoją, w zmieniającym się klimacie, a w związku z czym i też w sytuacjach, które to za sobą ciągnie, rozmowa na temat, jak powinniśmy odnaleźć się w tym świecie, chociażby właśnie poprzez unikatowe, jak zawsze, fantastyczne fotografie, jest myślę, że taką płaszczyzną do debaty o zmieniającym się i potrzebującym nas środowisku. W związku z czym zapraszam już teraz bardzo serdecznie wszystkich łodzian, dziękując wszystkim tym, którzy się zaangażowali w ten projekt. Faktycznie, bez sponsorów, bez współpracujących organizacji, firm i w tym wypadku też uczelni, trudno by było myśleć, bo ten festiwal ma jeszcze jedną unikatową rzecz. On nie jest w jednym miejscu. On jest w różnych przestrzeniach i dzięki temu jest takim bardziej dostępnym, ale jednak z drugiej strony też takim dającym szansę, żeby dzięki niemu poznawać zmieniające się Łódź.
1: W tym roku z okazji tej jubileuszowej 25. edycji fotofestiwal będzie miał aż dwa centra festiwalowe, pokazujące naprawdę, jak ciekawe przestrzenie mogą znajdować się w jednym mieście. Centrum festiwalowym pozostanie, tak jak w ubiegłych latach, Fabryka Sztuki, czyli Art Inkubator przy ulicy Tymienieckiego, ale w tym roku dochodzi do tego również drugie centrum festiwalowe, czyli Pałac Bidermana przy ulicy Franciszkańskiej. Wielu z was może wiedzieć, że jest to budynek należący do Uniwersytetu Łódzkiego, więc pora, żebyśmy usłyszeli parę słów o tym, jak w festiwalu uczestniczyć będzie właśnie Uniwersytet Łódzki od profesora Rafała Matery, rektora Uniwersytetu Łódzkiego.
10: My jesteśmy z fotofestiwalem od zawsze, czyli od tego ćwierćwiecza, z różnym natężeniem, ale zawsze blisko. W naszej pamięci jest to, że Krzysztof Candrowicz jest absolwentem Uniwersytetu, jeszcze wydziału którym długo kierowałem, instytutu, który bardzo cenię i faktycznie proszę zobaczyć, jaka ewolucja nastąpiła przez te 25 lat, bo zaczynaliście od tych niezaadoptowanych fabryk przy Tymienieckiego, a skończyliście na pałacu. No, rozumiem, że możliwy jest też także powrót, ale póki co cieszmy się tymi przestrzeniami. Chcę powiedzieć, że Pałac Bidermana jest otwarty dla wszystkich łodzian i w czasie Nocy Muzeów, ale my zwiększyliśmy frekwencję ludzi, którzy przybywają do nas 1000-krotnie w ostatnich 2 latach. Także to miejsce żyje, bo uczelnia też żyje i uczelnia ma też świadomość, że ma trzecią misję ważną. To nie tylko badania naukowe, to nie tylko kształcenie, mega ważne, bo chcemy tutaj zatrzymywać tych łodzian i osoby spoza regionu, żeby zakochały się w Łodzi, ale trzecia misja, czyli pokazywanie wpływu na społeczeństwo, ten element kulturotwórczy i fotofestiwal to spełnia, bo pokazuje świat bliski człowiekowi. Przypomnijmy, Uniwersytet Łódzki jest uniwersytetem ludzkim. Blisko człowieka, blisko ludzi, więc oprócz tego, że będziecie Państwo oglądali te fantastyczne wystawy i performensy, to także budujcie relacje, bo przy takich miejscach po prostu jest to jak najbardziej wskazane.
1: Wiele wydarzeń w ramach fotofestiwalu jest dostępnych bezpłatnie, także myślę, że trzeba tutaj docenić rolę, jaką odgrywają współpracę właśnie w tworzeniu tego festiwalu, chociażby rolę sponsorów. Możemy posłuchać wypowiedzi właśnie jednego z przedstawicieli sponsorów fotofestiwalu.
11: Chciałem powiedzieć, że no oczywiście jako fani Łodzi będziemy śledzić wszystkie wydarzenia i to, co się dzieje, jest dla nas bardzo też inspirujące, ale zacznę od tego, że włączamy się w festiwal bardzo aktywnie. Wernisaż wystawy w naszej galerii Koncept PKO Banku Polskiego w bramie miasta Kielińskiego 66, Adrian Chmielewski i Eklips Przesilenie, tak nazwaliśmy tę wystawę, ponieważ prezentujemy po prostu ludzkie emocje. To niesamowicie, jak reagują widzowie na koncertach muzycznych i o tym właśnie wystawa Adriana Chmielewskiego w Koncepcie będzie mówiła. Ale potem też będziemy partnerami wystawy w Fuzji Heleny Majewskiej, a jeszcze jesteśmy partnerami koncertu, bo łączymy fotografię, łączymy ludzi i łączymy muzykę Hania Arani. Dodam jeszcze tylko, że podczas jutrzejszego wernisażu w Galerii Koncept, kiedy będziemy prezentowali pracę Adriana Chmielewskiego, będzie nam towarzyszyła muzyka, ponieważ rozszerzamy naszą ofertę współpracy i z fotofestiwalem. Za chwilę jest w Łodzi Audio River, którego PKO Bank Polski jest partnerem i DJ Rusałka będzie z nami tam jutro po to, żeby trochę nam tę całą wernisażową otulinę otulić właśnie jeszcze muzyką. Zapraszam bardzo serdecznie.
1: Do tej pory zdążyliśmy już przegadać większość przestrzeni, w których będzie odbywał się fotofestiwal, ale co zobaczymy w ramach wystaw, które już niedługo albo się otworzą, albo już są otwarte? No, myślę, że o tym najlepiej wie i w najbardziej kompetentny sposób opowie Wam kolektyw kuratorski fotofestiwalu, tutaj w tej roli Krzysztof Candrowicz oraz Marta Szymańska.
12: Słuchajcie, przede wszystkim to, że stoimy tutaj pod jednym namiotem, pokazuje tą siłę wspólnoty i współpracy, współtworzenia i fotofestiwal od samego początku był tworzony oddolnie i to jest dla nas najważniejsze, to jest naszym motorem do pracy, to daje nam energię i myślę, że ten czynnik ludzki przede wszystkim, dopiero później medium fotografii, które pojawiło się oczywiście, jest centralnym elementem naszego festiwalu i jak wspomniała pani prezydent, miejsca, tkanka łódzka, wspaniałe łódzkie fabryki, pałace, parki, w tym roku bardzo intensywnie wychodzimy również w przestrzenie parkowe, stanowią scenografię do tegorocznej edycji festiwalu. 25 lat to jak co roku też miejsce na refleksję, na redefinicję, zastanawiamy się, co jest ważne. Funkcjonujemy w świecie pełnym konfliktów, często zapominamy o równie ważnych tematach, takich jak w tym roku, który podejmuje fotofestiwal, czyli temat relacji ze zwierzętami nieludzkimi i chcemy przypomnieć, że 95% zwierząt żyjących na świecie to zwierzęta hodowlane na mięso. To narracja, która pokazuje, jak różne i skomplikowane mamy relacje z innymi zwierzętami. Do wystawy We Animals zaprosiliśmy dziewięć osób artystycznych z całego świata, które w różny sposób interpretują te tematy. Od Feng Ali, który mieszka ze świnką, która stała się jednym z członków jego rodziny. Tych wystaw oczywiście jest wiele, ja o nich wszystkich nie opowiem, natomiast festiwal inspiruje, festiwal prowokuje i myślę, że w tym roku takich refleksji i miejsc będzie wiele, ale na sam końcu chciałem właśnie pokazać tą piękną przestrzeń. To również nowa przestrzeń na fotofestiwalu, piękna kotłownia elektrowni Karola Scheiblera, dzisiejsza fuzja Łódź, której zamieniła się w przestrzeń, w której Hania Rani oraz John Akonfra, artysta wizualny z Wielkiej Brytanii, współtworzą nowe dzieło artystyczne oparte na istniejącej pracy Johna, który już pokazywał w 2024 roku na Biennale w Wenecji. Także to jest specjalny prezent na tegoroczną edycję fotofestiwalu, a więcej szczegółów o programie festiwalu opowie Marta Szymańska.
7: Fotofestiwal to oczywiście program główny, czyli wystawy kuratorskie i te wydarzenia specjalne, o których wspominaliśmy, ale także ponad 30 wydarzeń w całym mieście i tutaj między innymi program otwarty. To jest takie wydarzenie, które organizujemy no niemalże od 25 lat. Konkurs fotograficzny dla artystów i artystek z całego świata i co roku wybranych zostaje 6 projektów i w tym roku ten wybór jest naprawdę międzynarodowy. Mamy artystów z Jordanii, z Meksyku, z Brazylii. Fantastyczne projekty i bardzo aktualne tematy i o takim charakterze politycznym i bardzo osobistym. No to jest ten projekt, który zawsze nam pokazuje, co interesuje współczesnych artystów i co jest ważne we współczesnych sztukach wizualnych. To są prace, które wszystkie będzie można zobaczyć w naszym drugim centrum festiwalowym w Art Inkubatorze przy Tymienieckiego 3. No ale festiwal no to jest cała Łódź. Program Miasto to jest ta część programu, która by nie powstała, gdyby nie współpraca z galeriami, z kuratorami, z muzeami w całym mieście. I tutaj wspomnę o kilku tylko projektach. No, wystawa, z której jesteśmy niezwykle dumni, na którą czekaliśmy 2 lata. Wystawa Filipa Montgomery'ego, Cykle Ameryki, to jest projekt, który pokazuje nam, jak wygląda współczesna Ameryka, ale w taki najbliższy, najbardziej zaangażowany sposób. Fantastyczne czarno-białe fotografie, pełne emocji, ale także zupełnie nieobojętne na to, co się dzieje na świecie. Filip Montgomery no, w ostatnich latach stał się jednym z takich najważniejszych współczesnych amerykańskich fotografów. To jest retrospektywna wystawa, na której będzie można zobaczyć prace z ostatnich kilku lat, ale także takie najnowsze, które opowiadają o współczesnej sytuacji społeczeństwa Stanów Zjednoczonych. Ta wystawa w Parku Sienkiewicza w Ośrodku Propagandy Sztuki, ale także w tej części projektu świetne wystawy prezentujące polskich artystów i artystki i też zawsze dbamy o to, żeby właśnie ta część programu była poświęcona i premierowym projektom i prezentacji indywidualnych prac twórców polskich lub mieszkających w Polsce. Tutaj między innymi wystawy w kamienicy Hilarego Majewskiego, także organizacji instytucji, która od początku swojego istnienia związana jest z fotofestiwalem. Wystawy Karoliny Wojtas w Galerii Wschodniej, którą już można oglądać, Karolina Gębara w Galerii Bałuckiej, nowy projekt Igora Omuleckiego, więc tutaj naprawdę będzie co oglądać.
1: 18-28 czerwca właśnie wtedy odbywa się w naszym mieście fotofestiwal, czyli mamy trochę ponad tydzień, żeby zapoznać się z tym absolutnym ogromem wystaw, bo trzeba podkreślić, że tutaj wydarzeń jest tak dużo, że ani ja, ani kuratorzy tego festiwalu nie są w stanie wymienić wam wszystkich z pamięci. Najlepiej po prostu, żebyśmy odesłali was do strony fotofestiwalu, fotofestiwal.com, gdzie znajdziecie nie tylko wykaz wszystkich wystaw, wszystkich wydarzeń, wszystkiego, co będzie działo się w ramach tej edycji festiwalu, ale także właśnie godziny, w których można odwiedzać dane wystawy, no i informacja na temat tego, czy wstęp jest bezpłatny, czy też biletowany. W dzisiejszym programie to tyle. Żegna się z wami Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
1: Magazyn Reporterów wita się z wami gorąco, gorąco, ponieważ na zewnątrz cały czas panują upały, ale gorące są również emocje, które rozgrzewają łodzian, którzy po raz kolejny próbowali spotkać się z radnymi miejskimi, aby wyrazić swój sprzeciw wobec kolejnej planowanej inwestycji w obszarze zielonym. Dopiero co mamy za sobą awanturę o botanika i o plany na temat dżungli 360, inwestycji, wobec której buntowały się środowiska naukowe oraz środowiska związane z konserwacją przyrody, natomiast zadowoleni najbardziej wydają się urzędnicy, którzy widzą kolejny potencjalny element wycieczki turystycznej, atrakcję turystyczną, która ich zdaniem miałaby wypromować miasto. Tym razem spór toczy się o przyszłość Lasu Łagiewnickiego i rejonu Arturówka, gdzie została ogłoszona kolejna inwestycja. Plan przebudowy Lasu Łagiewnickiego został zgłoszony do Urzędu Marszałkowskiego, uzyskał pozytywną opinię, finansowanie, no i zgodę na rozpoczęcie. Natomiast najwyraźniej nikt o tę zgodę nie zapytał łodzian, którzy przyszli wypowiedzieć się właśnie podczas spotkania Rady Miejskiej. Na miejscu był mój redakcyjny kolega Bartosz Kądziołka, który porozmawiał z kilkoma przedstawicielami różnych poglądów na sytuację potencjalnej inwestycji na terenie Lasu Łagiewnickiego. Jako pierwsza wypowie się przedstawicielka Stowarzyszenia Łódź Cała Naprzód. Posłuchajcie.
2: Zielono w Łodzi.
13: Justyna Wołkowska, Stowarzyszenie Łódź Cała Naprzód.
14: Jak wy jako Stowarzyszenie Łódź Cała Naprzód patrzycie na plany Urzędu Miasta inwestycji w Lasie Łagiewnickim?
13: Patrzymy na to z przerażeniem, ponieważ po raz kolejny w naszym mieście dochodzi do rozmuchania inwestycji na terenach zielonych, które naszym zdaniem doprowadzą...
14: Przepraszam, powiedziałaś rozdmuchania?
13: Tak. Do rozmuchania inwestycji na terenach leśnych. Tutaj niewątpliwie infrastruktura, która znajduje się w Lesie Łagiewnickim, jak chociażby droga, która przebiega przez las, wymaga remontu oraz jakieś infrastrukturalne rzeczy dla mieszkańców. Jednakże inwestycja w postaci jakiejś trasy w koronach drzew jest naszym zdaniem totalnie beznadziejna i totalnie zbędna z tego powodu, że Las Łagiewnicki jest naszym dobrem mieszkańców, gdzie po prostu spędzamy czas, odpoczywamy, jest cisza, spokój i doceniamy po prostu, że to jest las bardzo blisko jakby miasta. Mamy tuż po prostu za ostatnimi domami, załóżmy mieszkalnymi, już mamy las, z którego możemy korzystać. Natomiast dokładanie tam kolejnych atrakcji turystycznych, w ogóle atrakcji, które tak naprawdę nie mają nic związanego z tym, jak się doświadcza przyrodę, jak się dba o tą przyrodę. I też z niepokojem patrzymy na te inwestycje z tego powodu, że każda inwestycja, ona rodzi niebezpieczeństwo dla po prostu istniejącej już tam zieleni, ekosystemów, zwierząt, które tam żyją. No jednak ptaki, które tam zamieszkują te korony drzew, też by chciały mieć spokój, a niekoniecznie również te przestrzeń dzielić z człowiekiem, który miałby chodzić po tej kolejnej jakiejś tam inwestycji.
14: A czy te wasze uwagi gdzieś komuś zgłaszaliście? Napisaliście jakąś petycję, list? Zgłosiliście się do kogoś? Braliście udział w jakichś konsultacjach, rozmowach?
13: Ten temat jest tak naprawdę dość świeży i dzisiaj jest Komisja Ochrony Środowiska, na której ten temat jest omawiany i nasz radny Kosmany Kiel jest tam jakby przedstawia nasze stanowisko i próbuje się tak naprawdę uzyskać informacje na temat skali tych całych inwestycji, planu na Las Łagiewnicki, że i tak naprawdę mieszkańcy tutaj już protestowali. My również popieraliśmy te protesty. Tak naprawdę tutaj potrzeba znowu rozmowy z urzędnikami, z Urzędem Miasta na temat tego, czy naprawdę jako miasto potrzebujemy kolejnych inwestycji aż tak dużych na terenach zielonych. Czy nie wystarczy po prostu minimum, tak żebyśmy mogli z tego bezpiecznie i dobrze korzystać.
14: Czyli remont drogi, który minimalnie będzie wpływał na okoliczną przyrodę. I co jeszcze?
13: Tam z tego co wiemy, trzeba też wymienić na przykład jakieś place zabaw, pławki i takie Tak naprawdę ta infrastruktura, która już tam jest, wymaga jakiejś renowacji, remontu, odświeżenia.
15: I tyle, i to wystarczy.
13: I to wystarczy. No, Las Łagiewniński jest dobry taki, jaki teraz jest. I naszym zdaniem nie potrzebujemy

0: botanika, w ogóle tych terenów na Zdrowiu, które raz po raz Urząd Miasta przedstawia kolejne propozycje jakichś inwestycji mających na celu przyciągnięcie turystów do tego miejsca, a tak naprawdę te inwestycje są tam bardzo często zbędne, bo ogród botaniczny oczywiście, tak jak właśnie w przypadku Lasu Łagiewnickiego, potrzebuje jakiejś renowacji, jakichś inwestycji, ale nie potrzebujemy na przykład wielkiej dżungli, która będzie kosztowała miliony, która będzie sprowadzała gatunki, które następnie trzeba będzie utrzymywać i to będzie generowało kolejne koszty, które nie wiadomo, czy będą pokryte z biletów, czy w jakiś inny sposób. I tutaj w Lesie Łagiewnickim jest podobny przykład, że planuje się dużą inwestycję, która jest niepotrzebna i nie ma związku tak naprawdę z ochroną przyrody, doświadczeniem przyrody i niekoniecznie ma to służyć mieszkańcom tego miasta.
1: Wyjątkowo głośni w tej sprawie są aktywiści przyrodniczy, którzy zorganizowali między innymi pikietę mającą sprzeciwić się planom na inwestycje w Lesie Łagiewnickim, a więc posłuchajmy też głosu jednej z osób, które właśnie jako społecznicy i aktywiści wypowiadają się przeciwko nowym inwestycjom na terenach zielonych w Łodzi. Po raz kolejny rozmawiał mój redakcyjny kolega Bartosz Kądziołka.
2: Małgorzata Czubak, ja jestem społecznikiem od wielu lat, działam w zakresie głównie i przede wszystkim ochrony zieleni w mieście.
3: Jakie pani, państwo mają uwagi odnośnie inwestycji planowanych w Lesie Łagiewnickim?
2: To jest bardzo trudne pytanie, ponieważ nie możemy mieć konkretnych uwag, bo mamy mgłę informacyjną, mamy codziennie trochę inny przekaz, nie mamy twardych dowodów, co tam się stanie, mamy tylko pewne projekty, które same w sobie budzą bardzo duże wątpliwości. To jest ścieżka wśród kolon drzew. Nie wiemy do końca, jak będzie wyglądała, a te podobne, które są na terenie kraju, to jest naprawdę duża, ciężka konstrukcja na betonowych wsparciach. Nie zgadzamy się także z utwardzaniem, bo nie uważamy, że jest potrzebne utwardzanie w Lesie Łagiewnickim. Te dróżki, które są dróżkami normalnymi, gruntowymi, są nawet dobre też jako drogi pożarowe i są dopuszczone jako drogi pożarowe, więc nie rozumiemy. Także nie rozumiemy tego. To jest już poza tym projektem, ale planowane są domki na drzewach, które też będą na pewnych wzniesieniach, takich nogach, które także będą mocowane w okolicach korzeni. Wszystko to może w jakikolwiek sposób, w różny sposób oddziaływać na środowisko. Tak naprawdę ten las potrzebuje finansów, potrzebuje wsparcia, ale on potrzebuje czego innego zupełnie. On potrzebuje dostosowania go do zmian klimatycznych, które mamy w tej chwili. Cały czas już je mamy i stan się pogarsza. On potrzebuje bioróżnorodności. Czyli uzupełnienia roślin, które będą wspierać ekosystem, a wyrzucenia tych, które niszczą, czyli agresywnych. Tam są trzy stawy, jeden już jest prawie suchy. Potrzebna jest rekultywacja, potrzebne jest oczyszczenie, potrzebne jest uszczelnienie dna, żeby woda nam nie uciekała. Mała retencja, żeby wodę sprowadzać do stawów z powrotem, ponieważ w związku z zabudową otuliny Lasu Łagiewnickiego to miasto niestety tutaj popełniło ogromny błąd, nie wprowadziło planów miejscowych, w związku z tym na WZ-ki została otulina i źródła rzek zabudowane, stąd wysychają nam stawy i wysycha też las.
3: W przestrzeni medialnej ze strony tych państwa, którzy krytykują te plany inwestycyjne, pojawia się takie słowo disneylandyzacja. Czy pani też się podpisuje pod czymś takim, że to jest właśnie ten kierunek i on jest zły?
2: Miasto nie zrozumiało, ktoś napisał, że będzie Disneyland. Miasto nie rozumie albo nie chce zrozumieć przenośni, jakie mieszkańcy używają. Po botaniku, który w bardzo źle sposób został zakomunikowany i nadal walczymy o to, żeby dżungla 360 tam nie powstała, jest wielka nerwowość, zburzenie mieszkańców. To disneylandyzacja to jest pewien kierunek, jakby w którym nie powinny lasy naturalne, dzikie iść, ponieważ jest to jakby komercjalizacja z jednej strony, jest to antropopresja, czyli zwiększanie wkładu ludzkiego i śladu ludzkiego w naturalnych przestrzeniach. My powinniśmy być, tak jak te sarny, dziki, na tych samych zasadach. Korzystajmy. Nie chodźmy po jakichś ścieżkach wśród koron, bo to jest dla ptaków. Chodźmy po ziemi. Ja bym chciała, żeby Urząd Miasta Łodzi zszedł na ziemię.
1: Na spotkanie protestującym mieszkańcom i aktywistom wyszli łódzcy radni i właściwie ciężko ocenić, czy bardziej chcieli ich przekonać do tego projektu, czy bardziej umniejszyć im staraniom o zmianę koncepcji wobec tego, jak miałyby wyglądać inwestycje w Lesie Łagiewnickim, bo usłyszeliśmy już w ostatnich dwóch wypowiedziach wyraźnie, że inwestycje są potrzebne, ale nie takie, jakie proponuje Urząd Miasta. Co

0: na to radni miejscy? Posłuchajmy radnego Mateusza Walaska i radnego Roberta Pawlaka.
1: Kilka słów od radnych Rady Miejskiej w Łodzi na temat dyskusji, która zapewne nas czeka. Witam bardzo serdecznie panią wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w Łodzi, Agnieszkę Wieteskę oraz radnych Rady Miejskiej w Łodzi, pana Mateusza Walaska i Roberta Pawlaka. I żeby państwu ułatwić, będziemy trzymać w takiej kolejności, państwo radni będą trzymać w takiej kolejności, jak stoją. Panie Mateuszu, bardzo proszę.
2: Witam państwa bardzo serdecznie. Jak już wiadomo, Łódź uzyskała finansowanie i zgodę na realizację projektu w Lesie Łagiewnickim i jego otulinie. Łódź wygrała, można powiedzieć, pieniądze w Urzędzie Marszałkowskim. Ma pozytywną opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i to wszystko padło już na sesji. Następuje duże uatrakcyjnienie Łagiewnik. Niestety znowu pojawiają się zwodzące Łodzian opinie o tym, że to rzekomo betonowanie Łagiewnik, że to rzekomo Disneyland. Łodzianie są nieustannie straszeni przez bardzo niewielką grupę osób tym. I po raz kolejny chcę powiedzieć jasno i wyraźnie, że ten projekt nie sprowadza się do wycinania drzew, nie sprowadza się do betonowania, nie sprowadza się do niszczenia przyrody, a wręcz przeciwnie, ma Łodzianom uatrakcyjnić wizyty w Lesie Łagiewnickim i ma temu wszystkiemu służyć, aby tą przyrodę zobaczyć lepiej i atrakcyjniej. Zapraszamy oczywiście na komisję, gdzie urzędnicy są gotowi powtórzyć to po raz kolejny. Mam nadzieję, że nie będą po raz kolejny powtarzane kłamstwa o tym projekcie.
3: Szanowni Państwo, w ramach tej nowej inwestycji w otulinie Lasu Łagiewnickiego narosło bardzo wiele złych, negatywnych emocji, często zafałszowanych, głoszonych przez osób, które tak naprawdę projektu nie znają, które krytykują dla samego krytykowania. Nikt nie chce niszczyć Lasu Łagiewnickiego, bo to jest nasze wspólne dobro i wszyscy chcą o ten las zadbać. Chcemy go ulepszać na zasadzie naturalnego wspomagania, czyli te wszystkie inwestycje, które mają tam powstać, nie mają na celu niszczenia, a uatrakcyjnienia tego miejsca. Środki, które uzyskaliśmy, po części projektowane są rzeczy, o które zabiegali mieszkańcy, często w ramach budżetu obywatelskiego. Nie wszystkie te projekty uzyskały poparcie ze względu na koszty, jakie wymagane były do tej inwestycji. Naszym zadaniem jest odkłamywanie tych wszystkich zarzutów, które padają. Za chwilkę na komisji z całą pewnością będzie to bardzo szczegółowo wyjaśnione. My ze swojej strony możemy zapewnić, że będziemy Las Łagiewnicki chronić.
0: Wobec takich wypowiedzi ciężko nie wtrącić, że ta wspomniana grupa mieszkańców sprzeciwiająca się inwestycjom zarówno w Ogrodzie Botanicznym, jak i w Lesie Łagiewnickim, to też w bardzo dużej mierze naukowcy, osoby zajmujące się ochroną środowiska profesjonalnie i aktywiści na rzecz zieleni miejskiej, którzy poświęcili lata swojego życia właśnie opiece nad łódzką przyrodą. Co można powiedzieć na pewno to, że konflikt nadal jest daleki od rozwiązania, więc będziemy Was informować na bieżąco o tym, co się dzieje wokół Botanika i Lasu Łagiewnickiego. Za uwagę dziękuję Wam, Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
0: Gorąco wita się z Wami magazyn reporterów, a skoro słońce tak pięknie grzeje, no to musimy porozmawiać o jakichś przyjemnych letnich planach. Za mikrofonem Weronika Kobus i w dzisiejszej audycji porozmawiamy sobie o dwóch wydarzeniach, które już niedługo będzie można odwiedzić, korzystając właśnie z tej słonecznej pogody. Pierwsza propozycja jest Wam z pewnością dobrze znana, ale zawsze cieszymy się na powrót tego właśnie festiwalu, czyli polówki. I cieszę ogromnie, że już po raz 19 w naszym mieście przeróżne skwerki i zakamarki zamienią się w plenerowe kina. No i jak zwykle festiwal będzie trwał mnóstwo czasu. Zobaczymy na nim przeróżne filmy, a trochę więcej szczegółów usłyszałam na konferencji prasowej, która odbyła się w Parku Sienkiewicza i rozjaśniła kilka wątpliwości na temat tego, co, gdzie, kiedy i jak. Chociaż pewnie domyślacie się, że najważniejsze jak jest dość oczywiste, no bo jak bezpłatnie. Tak właśnie będzie odbywać się jak zwykle Festiwal Polówka, a o szczegółach opowiedzą Wam Michał Adamkiewicz, czyli dyrektor Łódzkiego Centrum Wydarzeń, Wojtek Augusteniak, czyli organizator letniego festiwalu filmowego Polówka, oraz Magdalena Zielińska, liderka zespołu komunikacji w TME, czyli u jednego ze sponsorów Polówki.
5: Michał Adamkiewicz, Łódzkie Centrum Wydarzeń. Ja mogę tylko powiedzieć, że jesteśmy niezwykle szczęśliwi, że kolejny raz będziemy mieli okazję wspierać tutaj Polówkę, czyli wydarzenie, które nam się co roku rozrasta. Jest to już 19. edycja, która się cieszy niemalejącym zainteresowaniem wśród mieszkańców, więc jesteśmy dumni, że ten projekt możemy wspierać. Jeszcze muszę taką laurkę tutaj wystawić Wojciechowi, który oprócz tego, że jest fajnym organizatorem, to jest bardzo fajnym człowiekiem i dobrym partnerem. Więc Wojtek, dobra robota. Cieszę się, że po raz kolejny razem mamy możliwość współpracować. Tyle ode mnie, dziękuję serdecznie. Nie wiem, Wojtek teraz, tak?
6: Tak, Michał się nie zdążył pochwalić tym, że podpisaliśmy w tym roku 3-letnią umowę, więc będziemy się też przez kolejne 3 edycje spotykać, z czego się bardzo cieszymy. 19. edycja, a co roku się czujemy tak samo podekscytowani i tak samo się cieszymy z tego, że nadchodzi lato. W tym roku zaczynamy 30 czerwca wielkim otwarciem w Parku na Zdrowiu. Dokładnie robimy kopię tego, co zrobiliśmy rok temu, z tym, że rok temu troszkę nam pogoda pokrzyżowała plany i było troszkę zimno, trochę padało, natomiast w tym roku już zamówiliśmy super pogodę na otwarcie w Parku na Zdrowiu, gdzie w 3 miejscach jednocześnie pokażemy 3 filmy z motywem przewodnim, którym jest najwspanialszy aktor hollywoodzki Brad Pitt, czyli pokażemy F1, pokażemy Pewnego razu w Hollywood oraz pokażemy Ocean's Eleven. I to jest otwarcie, które nastąpi 30 czerwca. Do tego czasu, zanim to otwarcie nastąpi, będziemy się przygotowywać w formie biforków. A biforki to są takie wydarzenia, które się dzieją w różnych miejscach przez cały nadchodzący tydzień. Pierwsze z nich jest już podczas obchodów 50-lecia fali w najbliższą sobotę, a następnie w kolejnych miejscach od przystanku Architektura poprzez Park nad Jasieniem, tutaj Red Tower na Piotrkowskiej i jeszcze parę innych miejsc. Ja też chciałem powiedzieć, że cieszymy się z tego, że Polówka odbywa się nie tylko dzięki wsparciu miasta, czyli rękami Łódzkiego Centrum Wydarzeń, ale też dzięki partnerom i sponsorom. Jakim sponsorem, który jest z nami od 8 lat, ostatnio próbowaliśmy policzyć, jest TME, więc oddam głos Magdzie Zielińskiej z TME, która tu coś może powiedzieć.
7: Tak, to jest już 8 wspólny rok dla TME i dla Polówki i oczywiście moglibyśmy powiedzieć, że robimy to dla drobnego kina, dla smacznego popcornu i dla letnich wieczorów pod chmurką, ale tak zupełnie serio, to my naprawdę uważamy, że TME Polówka to jest jedno z najatrakcyjniejszych wydarzeń na rozrywkowej mapie Łodzi. I cieszymy się, że jako sponsor tytularny możemy zaoferować łodzianom coś tak atrakcyjnego i przede wszystkim też bezpłatnego i ogólnodostępnego. I mam nadzieję, że kolejny rok udowadniamy, że lato w mieście może być nie tylko pełne komarów, ale też dobrych emocji i wartościowych spotkań, bo TME Polówka to często jest miejsce pierwszych i kolejnych randek, a my w TME coś o tym wiemy, bo wiele z naszych pracowników właśnie rozpoczęło swoją przygodę z nami na TME Polówce. Także zapraszamy.
6: Troszkę o tym, gdzie, co i jak. Więc przygotowywaliśmy kilkadziesiąt, myślę, lokalizacji w sekcjach tematycznych. Będą to miejsca znane i lubiane, jak wspomniany Park Zdrowie czy Park Julianowski, miejsca postindustrialne, jak Fuzja, jak EC1, parki osiedlowe, czyli niezmordowana Widzewska Górka, która jest jedną z naszych najfajniejszych lokalizacji i przyciągających najwięcej ludzi. Nowe miejsca, czyli choćby Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Będzie tego naprawdę dużo. Tematyka od filmów familijnych, czyli sekcja na Dobranocka w Porcie Łódź, poprzez kino cięższe, arthouse'owe w Muzeum Kinematografii i Strefie Ekonomicznej. Dużo w tym roku będzie kina polskiego, ponieważ cała sekcja w Monopolis będzie poświęcona współczesnemu kino polskiemu, a kolejna sekcja WC1, czyli najnowsze kino polskie, będzie właśnie w poniedziałki WC1 się odbywać. Więc repertuar wszechstronny, szeroki i to będzie wszystko upublicznione na stronie już dzisiaj w szczegółach. Ze specjalnych rzeczy, które się będą wydarzać podczas polówki, ponieważ samo puszczanie filmów już od wielu lat nas nie interesuje jako samo w sobie, ale też różne ciekawe współprace i kolaboracje, które się nawiązują, są miłym uzupełnieniem tego, więc przede wszystkim naszym sercu jest schronisko dla zwierząt w Łodzi, z którym od już trzeci rok będziemy współpracować, organizując tak zwane psie polówki, czyli przyjazdy psów na polówki, gdzie mogą się zapoznać z przyszłymi opiekunami, rozkochać i na koniec oczywiście taki wieczór kończy się psim filmem wzruszającym. Więc to jest jedna ze współprac. Planujemy też różnego rodzaju spotkania, koncerty. Jako, że nie jesteśmy takim wydarzeniem, które jak większość, nie to, żebym komuś tam wytykał, ale większość wydarzeń jednak trwa 1, 2 czy 3 dni. Natomiast my trwamy prawie 3 miesiące, więc będziemy sobie dawkować te rzeczy, które się będą działy. Myślę, że jest też wiele rzeczy, które się zadzieje, o których jeszcze nie wiemy. Z takich ważnych spraw to jeszcze chyba warto powiedzieć o tym, że w połowie lipca wystartują motopolówki pod Atlas Arena i na parkingu TM. Taką lokalizacją, która zastanawiam się, czy jest nowa. Dla mnie nie jest nowa, ponieważ wracamy tam po jakichś 10 latach, czyli Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana. Tam będziemy mieli swoją sekcję festiwalową, gdzie wspólnie z kuratorami z festiwalu ułożyliśmy program pięciu filmów i będziemy tam pokazywać. Także tak, to nowa, stara sekcja jest na przykład taka. Za chwilę na Biforkach będą pokazane dwa też tytuły, które wracają po jakimś czasie na nasze ekrany, czyli Jak zostać królem, który był hitem naście lat temu, oraz dokument świetny Amy Winehouse, który też po kilku latach przerwy możemy wyświetlić i też wiemy, że będzie dużym wydarzeniem. Filmy będą wyświetlane do końca września. Zaczynamy po zmroku, czyli po 21 obecnie. Mniej więcej od sierpnia jest to już punkt 21, a pod koniec sierpnia zaczynamy już o 20. Wojtek Augustyniak, Letni Festiwal Filmowy TM Polówka.
0: Wygląda na to, że Festiwal Polówka po raz kolejny dotrze do praktycznie każdego z zakamarku Łodzi, więc nieważne, w której części miasta mieszkacie, na pewno jakiś seans polówki będziecie mieli pod domem albo przynajmniej po drodze. Szczegółowego programu szukajcie na stronie internetowej oraz na Facebooku, gdzie pojawiają się regularnie wydarzenia z poszczególnymi projekcjami filmowymi, ale to już pewnie dobrze wiecie. Nie da się nie znać polówki mieszkając w Łodzi, ale myślę, że można nie znać weekendu zrównoważonej mody, sztuki i dobrostanu, czyli festiwalu Slow Fashion and Design, który już też niedługo, bo w następny weekend, będzie odbywał się na Ofie. Będzie to pierwszy raz tego festiwalu na Ofie, ale już piąty raz w naszym mieście. Także posłuchajcie, bo nie tylko filmami żyje Łódź, ale modą jak najbardziej również. Też. O koncepcji i głównych założeniach festiwalu oraz jego programie opowie Wam zaraz pomysłodawczyni właśnie tego festiwalu.
8: Paulina Brzezińska, pomysłodawczyni i organizatorka Slow Fashion and Design. Tak naprawdę zaczęło się tylko od mody, zaczęło się tylko od designu i gdzieś to wszystko tak ewoluowało przez te 4 edycje, że zrobiliśmy tak naprawdę dzięki ludziom, dzięki zaangażowaniu wszystkim powstał z tego 3-dniowy festiwal zrównoważonego życia. Ogólnie, nie tylko już mówimy o samej modzie, o designie, o tym, o kwestiach produkcji, czy o kwestiach zrównoważonego podejścia w ogóle do tworzenia rzeczy z myślą o planecie i o naszym zdrowiu, ale też skupiamy się bardziej właśnie na tym niedzielnym dniu, czyli na tym body and mind, czyli takim połączeniu ze sobą, z tym swoim dobrostanem, z takim myśleniem o sobie w tym trybie slow, w tym pędzącym świecie dzisiaj. Bo to chyba o to głównie chodzi i w momencie, kiedy my sami zwolnimy, to tak naprawdę uważam, że ta moda i ten design pójdą za tym wszystkim w parze. To pierwsza tak duża edycja, pierwsza edycja w przestrzeni OFF Piotrkowska, miejscu, które tak naprawdę, mogę to śmiało i szczerze powiedzieć, jako pierwsze ugościło nas tak mocno, tak z otwartymi rękoma, przyjęło nas jakby sam festiwal, ale też jako ludzi, jako misję, którą się kierujemy, czyli ta edukacja, te działania kreatywne, artystyczne, które mają na celu jednak aktywizację dzieci, młodzieży, czyli jednak taki powrót do korzeni trochę, do tego, co było kiedyś. No i my właśnie, co jest wspaniałe, potrafimy razem się połączyć w tej misji i rzeczywiście z tego wszystkiego wyszedł ten trzydniowy festiwal, który jest jubileuszową 5. edycją już. I co najpiękniejsze jest też i nowe w tym festiwalu, to jest to, że w piątek wprowadziliśmy Dzień Inspiracji, czyli nie jest to miejsce, gdzie będą wystawcy, gdzie będzie można robić te rzeczy, które będą w sobotę i niedzielę, tylko skupiliśmy się na zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży, czyli na tym, co ja i cały mój zespół uważamy, że jest najbardziej potrzebne w dzisiejszych czasach. Sami po różnych doświadczeniach, oczywiście gdzieś tam pokierowani różnymi drogami myślenia, szukania dróg, żeby sobie pomóc poradzić z różnymi problemami i traumami, natrafialiśmy na różne sposoby, na różnych ludzi, których wiedza i doświadczenie uważam, że są w stanie, nawet w małym stopniu, bo będą to panele 20-minutowe, są w stanie dać komuś światło i zmienić coś w takiej bańce, w której żyjemy aktualnie. W wyjściu z tego telefonu, w takim trochę obudzeniu się, otwarciu oczu na to, co się po prostu dookoła nas dzieje. Sobota. Sobota jest dniem fashion, typowo. Mamy tam Slow Fashion Award, czyli pokazy mody zrównoważonej młodych twórców i artystów. Do tego mamy pokazy gościnne znanych marek zrównoważonych z naszego województwa łódzkiego. Na pewno takim fajnym momentem festiwalu po ogłoszeniu już wyników Slow Fashion Award będzie koncert u naszego partnera w Braszu. Także jest to coś wyjątkowego. Będzie można usiąść na górce, na leżakach, posłuchać bluesa, jazzu. Zagra dla nas Haze Acoustic Trio. Szykujemy też kolejne występy i koncerty. Bardzo możliwe, że ten line-up się jeszcze nam trochę wydłuży. A niedziela, czyli po tym całym dniu atrakcji modowych, celebracji wyjątkowej sztuki, którą jest zrównoważona moda, będziemy mieli taki dzień, który pozwoli nam odpocząć po tych dwóch dniach. I szczerze, wymyśliliśmy też ten dzień trochę dla siebie, dla organizatorów, którzy po dwóch dniach mogą w końcu odpocząć. Będzie dużo jogi, dużo mindfulnessu, dużo rozmów. Będą też dwie takie imprezy, full moon party i full sun party. Są to imprezy w spalonych słońcem.
9: 26-28 czerwca, czyli już kolejny weekend. 5. edycja Slow Fashion and Design. Po raz 5 w Łodzi, po raz pierwszy na Ofie. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej, no to oczywiście szukajcie strony internetowej. Ja dzisiaj dziękuję Wam już za uwagę. Porozmawialiśmy o dwóch arcyłódzkich wydarzeniach i mam nadzieję, że skorzystacie z moich podpowiedzi. Do usłyszenia w następnym programie. Żegna się z Wami Weronika Kobus. Cześć!
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat.
2: Ewelina, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
4: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
5: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
6: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Ostatnie sekundy, ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com. Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni.
8: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena. Twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. Premium Arena.pl.
0: O reklamie.

0: Słuchaj na 104.5 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
1: Magazyn reporterów zza mikrofonu kłania się wam nisko. Weronika Kobus. Wiecie, jak bardzo uwielbiam opowiadać wam o festiwalach, więc w dzisiejszej audycji na taki festiwal się wybierzemy, ale nie festiwal, który polega na rozbijaniu namiotu i słuchaniu muzyki całymi dniami, i później tańczeniu do bladego świtu, ale o festiwalu, który jest rozrywką zdecydowanie bardziej dla umysłu niż ciała. Bo Łódź udowadnia nam, że festiwale to nie tylko wielkie koncerty na świeżym powietrzu, ale także i wydarzenia, które grać. Myślę, że to wyjątkowo ciekawy temat, zwłaszcza w obecnych czasach, kiedy indywidualistycznie wybierzemy się na festiwal rewolucji do Muzeum Tradycji Niepodległościowych, ale więcej na ten temat opowie już mój redakcyjny kolega Bartosz Lichawski, który w rozmowie z gościem zaprosi was właśnie na takie wyjątkowe wydarzenie.
2: Odwiedzamy łódzkie muzea.
3: Witajcie, tak, mam fajny temat. Słuchajcie, tak sobie rozmyślam, czy czasem nie jest to ten moment, moment na bunt, na rewolucję. No, będzie za chwilkę festiwal, festiwal Rewolucja, a tam właśnie o buncie. Świadomym buncie, przemyślanym, mądrym, nie takim, nie, bo nie, nie będę jadł, bo mi się nie chce i koniec. Bunt, niezgoda, rewolucja. Ale przeciwko czemu? Przeciwko czemu można się buntować? Przeciwko komu? Gdzie? Jak? No, to ważne pytania i poszukiwania odpowiedzi właśnie na festiwalu Rewolucja, gdzie na początek bunt wobec technologii. Powiem więcej, wobec współczesnej technologii, wobec ekranów, sztucznej inteligencji i tak dalej. No, nie macie czasem wrażenia, że trochę za dużo scrollowania, za mało lajków, za mało followersów, mimo że content wleciał, człowiek cały czas postuje, a tu jakby shadowban. Co zatem? Bunt? A może chodzi o sztuczną inteligencję w przestrzeni sztuki? Że to już nie będzie intencjonalne działanie człowieka, nie twórca z namysłem, a odtwórcza maszyna z algorytmem. Bunt? No a może chodzi o pracę? Naszą pracę. Mamy już nawet nie tylko obawę, ale i całą długą listę zawodów, które ma zastąpić sztuczna inteligencja. Zatem bunt? Rewolucja? Słuchajcie, kończę to wszystko oczywiście znakiem zapytania, bo to są zagadnienia, to są pojęcia, które pojawią się na festiwalu, na który zaprasza Muzeum Tradycji Niepodległościowych i mój rozmówca, dr Sebastian Adamkiewicz. Panie doktorze, bunt, tak? Wobec nowych technologii, między innymi, ale to jedno z zagadnień festiwalu.
4: Faktycznie ta edycja festiwalu Rewolucja, ona przede wszystkim skupia się na różnych doświadczeniach rewolucji, buntu, sprzeciwu, bo myślę, że to są takie wartości, które są uniwersalne. Każde pokolenie, każdy świat się buntuje przeciwko czemuś. No i stawiamy takie w tym roku pytanie, przeciwko czemu my się z kolei buntujemy. No i pierwszym takim pytaniem, chyba podstawowym, jest to, czy buntujemy się przeciwko technologii, która nas otacza i która zatacza wokół nas coraz węższe kręgi, nie szersze, ale właśnie węższe kręgi. No a mamy ku temu też ciekawy pretekst historyczny, dlatego że w Łodzi w 1861 roku miał miejsce jedyny na ziemiach polskich przypadek luddyzmu, czyli niszczenia maszyn. A właśnie w Łodzi w tym właśnie roku wybuchł bunt przeciwko maszynom i tkacze łódzcy, którzy wykonywali pracę taką manufakturową na takich prostych krosnach, zbuntowali się przeciwko maszynie parowej, przeciwko zmechanizowanym warsztatom. No i te maszyny niszczyli. I my się do tych wydarzeń odwołujemy i pytamy, czy dzisiaj człowiek się będzie buntował przeciwko technologii. I taki panel, taka dyskusja wokół tego zaczyna nasz festiwal.
3: Tak, to od razu powiedzmy, że festiwal rozpocznie się w piątek, 19 czerwca. Program festiwalu Rewolucja w Łodzi jest bardzo różnorodny, bardzo rozbudowany. Na początek jeszcze uroczystość w samo południe. W piątek to na Wzgórzu Niepodległości. Wszystko po to, by upamiętnić powstanie łódzkie. Wieczorem od 18:00 panel dyskusyjny, panel inauguracyjny, bunt przeciw maszynom, człowiek a technologia. O 20:00 projekcja filmu i gość. Zobaczymy film w reżyserii Kazimierza Kuca, Perła w koronie, a gościem specjalnym będzie Olgierd Łukaszewicz. W sobotę o godzinie 13:00 panel bunt w sztuce, później m.in. panel bunt w kościele. Będzie także Marsz Rewolucja, a wieczorem o 19.45 muzyka plus bunt. Jarocin, projekcja filmu, no i fala Piotra Łazarkiewicza. W niedzielę także różnorodnie, bo będzie tak, panel bunt po czechosłowacku, panel bunt po arabsku, bunt amerykański i wieczorem jeszcze żywiołak i ten koncert jako też, no może bunt przeciwko tak zwanej muzyczce, żeby posłuchać muzyki, też zakorzenionej w tradycji słowiańskiej. No dużo wątków, dużo tropów i okazja do tego, by brać no, udział w wielu wydarzeniach, bo zwróćmy na to uwagę, sam festiwal przybiera bardzo atrakcyjną formę, choć jest oczywiście bardzo mocno związany z historią, z buntem łódzkim, z rewolucją 1905. To wszystko oczywiście są wydarzenia historyczne, ale pokazujecie bardzo silne związki z teraźniejszością. To jest wręcz projektowanie przyszłości. To jest odniesienie do różnych kultur, różnych kręgów kulturowych na świecie, bo mówimy tutaj na przykład i o Stanach Zjednoczonych, i o Czechach, i o Słowacji, i o Czechosłowacji, i tak dalej, i tak dalej, ale to też będzie pytanie o bunt w różnych, nie wiem, małych społecznościach, w społeczeństwach. To też bardzo ciekawe zagadnienie, co z mojej perspektywy ma pokazać uniwersalizm takiego zaangażowania, takiej niezgody, mądrego, jeszcze raz to podkreślam w swojej formie, sposobu na to, by powiedzieć dość, stop, potrzeba zmian.
4: Tak, bo na przykład pytamy o bunt na Bliskim Wschodzie. 21 czerwca będziemy mieli taki panel poświęcony 4 wspaniałe kobiety. Wydawałoby się, że o Bliskim Wschodzie to tylko mężczyźni potrafią opowiadać. Nie, mam 4 wspaniałe panelistki, które opowiedzą nam o tym, jak buntują się ludzie na Bliskim Wschodzie. Trochę chcemy uciec od konfliktu izraelsko-palestyńskiego, bo to nie jest jedyny bunt, który się dzieje na Bliskim Wschodzie. Ale jest na przykład feminizm arabski. Wiecie państwo, czym jest feminizm arabski? Dowiemy się, przyjedzie do nas pani Karolina Rak, która pracuje na co dzień na Uniwersytecie Jagiellońskim i będzie nam opowiadała chociażby o tym. Ale będziemy opowiadali też na przykład o bliskowschodnim street arcie. Ale będziemy też opowiadali o tym, czy w ogóle w islamie można się buntować. Ale nie tylko w islamie, ale będziemy mieli też panel poświęcony kościołowi katolickiemu. Czy w kościele katolickim można się buntować. I tak dalej, oczywiście no... Jakby oczywiste dla nas było, że musimy zapytać o bunt w Stanach Zjednoczonych, bo Stany Zjednoczone to jest dzisiaj ten teren, o którym też rozmawiamy, dyskutujemy, tam cały czas się coś dzieje, jest cały ruch MAGA, trumpizm, czy to jest bunt, czy bunt może mieć wymiar konserwatywny. To są setki pytań, które zadajemy o świat współczesny. No i oczywiście też w nawiązaniu do historii, w nawiązaniu do kinematografii, no bo ten festiwal taki jest, to musi być festiwal wielu sztuk, wielu sposobów opowieści, no oczywiście to jest przede wszystkim rozrywka intelektualna, ale też ubudowana szeregiem wydarzeń, no i wracamy chyba do tego ważnego, kluczowego wydarzenia festiwalu, jakim jest Marsz Rewolucja. W sobotę o 17.30 znowu przemaszerujemy przez Łódź w strojach historycznych, no bo będziemy wspominali Powstanie Łódzkie.
3: Dziękuję pięknie. Dr Sebastian Adamkiewicz był naszym gościem Muzeum Tradycji Niepodległościowych. No i zaproszenie na festiwal Rewolucja, który startuje już w piątek, 19 czerwca.
1: Festiwal trwa w naszym mieście przez cały weekend od piątku do niedzieli. Podczas każdego z tych dni jest kilka wydarzeń, w których można wybierać. Myślę, że to wyjątkowo ciekawy temat, zwłaszcza w obecnych czasach, kiedy indywidualistyczna kultura, w której żyjemy, wydaje się nawet narzucać nam jakąś konieczność buntu przeciwko czemuś i wybrania sobie jakby wartości, przeciwko którym chcemy się buntować, stawiać się w kontrze. I tak mi się wydaje, że dużo obecnie całkowicie codziennych wyborów, jakie podejmujemy, okazuje się być oznakami buntu. Jeżeli troszeczkę głębiej na to spojrzymy, jeżeli będziemy chcieli te nasze codzienne czynności ubrać i przyporządkować pewnym wartościom czy postawom. Niesamowicie ciekawy temat. Powiem szczerze, że jestem kompletnie podekscytowana. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi oczywiście mieści się przy ulicy Gdańskiej 13, więc tam należy się skierować, jeżeli chcecie wziąć udział w festiwalu. Tutaj przejrzałam sobie pobieżnie stronę zarówno muzeum, jak i profil facebookowy Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi i wydaje mi się, że jednak to na tym profilu facebookowym jest bardziej szczegółowo rozpisany program całego festiwalu z podziałem na godziny, dni i poszczególne aktywności, które w ramach niego będą się odbywać, także wydaje mi się, że najlepiej skierujcie się właśnie tam, jeżeli chcecie wizytę w muzeum w ten weekend zaplanować. Tak brzmi to pewnie dość enigmatycznie, skoro powiedziałam, że nawet codzienne decyzje potrafią być wyrazem buntu, ale tak sobie myślę teraz, że chociażby decyzja, żeby przejechać się gdzieś w dane miejsce komunikacją miejską albo pociągiem, to jest też pewien wybór nacechowany buntem, ponieważ można to postrzegać jako bunt przeciwko konsumpcjonizmowi, który bombarduje nas milionami reklam najnowszych samochodów, nakłania do tego, żeby posiadać jak najwięcej dóbr, chociażby takich jak właśnie ten samochód, który jest środkiem transportu, ale przecież nie musimy wcale podróżować w ten sposób. Możemy chcieć się przeciwko temu zbuntować i bardzo świadomie wybrać właśnie transport zbiorowy. Można w ten sposób zbuntować się przeciwko lobby paliw kopalnych, które przecież inwestuje mnóstwo pieniędzy w przekonanie nas, że zmiany klimatyczne, które widzimy przecież gołym okiem, wcale nie są spowodowane czy napędzane przez działania przemysłu właśnie paliw kopalnych. Także to też może być środek buntu. Powiedzenie nie, nie będę jeździć autem ze względu na moje przekonania i to będzie wyraz mojego osobistego buntu. Tutaj w ten bardzo niedelikatny sposób chciałam przejść do tematu zmian w rozkładzie łódzkiej kolei aglomeracyjnej, o którym za chwilkę troszeczkę więcej opowie wam pani Iwona Borowińska, czyli dyrektor marketingu w właśnie łódzkich kolejach aglomeracyjnych, więc jeżeli chcecie dojechać gdzieś pociągiem, no to właśnie pojawiają się nowe opcje połączeń, które zawiozą was chociażby do Płocka z Łodzi albo z Pabianic do Warszawy. Posłuchajcie.
5: LKA uruchomi codzienne, bezpośrednie połączenia z Łodzi do Płocka. Każdego dnia na tory wyruszą trzy pary pociągów, które pojadą z Łodzi Widzew przez Łódź Kaliską, Zgierz, Ozorków, Łęczyce, Kutno, Gostynin i Łąck. Dwa pociągi odjadą z Łodzi w godzinach przedpołudniowych i jeden po południu. Czas przejazdu całej trasy wyniesie niewiele ponad 2 godziny. Rozkład jazdy umożliwi wygodne zaplanowanie całodniowych wyjazdów zarówno do Płocka, jak i do Łodzi. Nowością w ofercie LKA są weekendowe połączenia z Pabianic do Warszawy Wschodniej. Dwie pary pociągów kategorii LKA Sprinter pojadą przez Łódź Retkinie, Łódź Kaliską, Zgierz, Głowno, Łowicz i Sochaczew. Odjazdy z Pabianic zaplanowano po godzinie 9 i 16, natomiast z Warszawy po godzinie 11 i 19. Dotychczasowe dwa weekendowe pociągi do i z Radomia od 14 czerwca pojadą codziennie, zapewniając regularne kursy pomiędzy miastami. Łódzka Kolej Aglomeracyjna uruchomi również w wakacje pociągi LKA Sprinter Koncertowy. Pociąg będzie odjeżdżać 17 czerwca i 18 lipca ze stacji Łódź Kaliska o godzinie 23.35. Będzie zatrzymywać się na stacjach Łódź Widzew, Bedoń, Koluszki, Rogów, Skierniewice, Warszawa Zachodnia i Warszawa Centralna. Do Warszawy Wschodniej dojedzie około godziny 1.00. Uruchomione zostaną również pociągi koncertowe w przeciwnym kierunku, po wybranych wydarzeniach muzycznych odbywających się na PGE Narodowym. Najbliższe pociągi odjadą w czerwcu 15, 26 i 27, w lipcu 14, 18, 19 i 23 oraz 4 i 5 sierpnia. Dodatkowe połączenia pozwolą uczestnikom wydarzeń bezpiecznie i komfortowo wrócić do domu po koncertach. Szczegółowe informacje, rozkłady jazdy oraz opis wszystkich ofert znajduje się na stronie internetowej lka.lockie.pl. Iwona Borowińska, dyrektor Biura Marketingu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.
1: Nie chcę mówić tutaj, że koniecznie zachęcam do buntu, ale myślę, że do wybierania jazdy pociągiem jako środku transportu na wakacje, myślę, że zdecydowanie mogę zachęcić, bo sama podróżuję pociągiem w ogromnej większości przypadków, kiedy opuszczam moją rodzinną Łódź, więc na pewno da się to zrobić wygodnie i fajnie, że uruchomiane są coraz to nowsze połączenia. Za uwagę w dzisiejszej audycji buntowniczo-transportowej dziękuję. Weronika Kobus, do usłyszenia, cześć!
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
1: Magazyn reporterów kłania się nisko, za mikrofonem Weronika Kobus i po raz kolejny zapraszam na audycję związaną z kulturą, bo ten okres pomiędzy majem a październikiem w Łodzi i okolicy to po prostu pasmo fantastycznych wydarzeń, no i nie mogę o nich nie powiedzieć. Tym razem wybierzemy się na małą wycieczkę do Zduńskiej Woli, bo dni Zduńskiej Woli, które przypadają w przyszły weekend, bo od czwartku do niedzieli 18-21 czerwca, wychodzą z niesamowitą propozycją. Sobota i niedziela to takie typowe dni miasta, jakie możecie sobie wyobrazić. Wielki koncert, radiowe gwiazdy i tego typu wydarzenia. Ale dwa dni wcześniej, również w ramach obchodów Dni Zduńskiej Woli, pojawia się wydarzenie, które jest naprawdę kompleksowym eventem przyglądającym się bardzo dokładnie kulturze alternatywnej. I to nie tylko polskiej, bo mamy tutaj absolutnie darmowy koncert w Miejskim Domu Kultury w Zduńskiej Woli, a więcej na temat tego wydarzenia opowie mi jeden z organizatorów Dni Zduńskiej Woli, no i zdecydowanie pasjonat kultury alternatywnej, czyli Paweł Szewczyk. W takim razie udało się przez internet, jak w czasach pandemicznych, minionych, strasznych, paskudnych. Moim gościem jest pan Paweł Szewczyk, zastępca prezydenta miasta Zduńska Wola. No i tak się składa, że osoba, która macza ostatnio palce dość mocno w alternatywnej kulturze zduńskowolskiej. Chciałabym się najpierw zapytać, czy w ogóle trudno jest organizować taką kulturę inną niż mainstreamowa w mieście rozmiaru Zduńskiej Woli?
6: Dzień dobry. Moim zdaniem nie jest też trudno. Wszystko też zależy też od charakteru miasta. Zduńska Wola ma ten charakter i ten gen alternatywny od bardzo wielu, wielu lat. Ja jestem rodowitym zduńskowolaninem. Wychowałem się też w tym mieście. W tym mieście również rozpoczynałem moje pierwsze kroki muzyczne, czyli z spotykaniem się z rówieśnikami, ze starszymi kolegami, z zespołami. Tutaj również we mnie ten gen alternatywny został bardzo mocno też zakorzeniony. Zduńska Wola już od lat 80. miała bardzo duże tradycje, jeżeli chodzi o kulturę alternatywną, i ona się przez cały czas w mniejszym bądź większym stopniu też rozwijała przez lata 90. i okres ostatnich 20 lat. No i faktycznie od kilku lat staramy się również tą alternatywną muzykę, kulturę pokazywać szerzej, jako rzeczywiście zjawisko też bardzo ważne, które miało też istotny wpływ, bo uważam, że my jeszcze w Polsce nie doceniamy ponad 40-letniego istnienia kultury alternatywnej. Ona miała naprawdę bardzo duży wpływ i ma do tej pory. I tak staramy się rzeczywiście w Zduńskiej Woli połączyć zarówno tą rozrywkę też mainstreamową, ale też również z tą kulturą, która trafia do bardziej skonkretyzowanych też odbiorców i być może do mniejszych grup społecznych, ale to jest również istotne, ważne i moim zdaniem potrzebne.
1: Ja się odezwałam do pana głównie ze względu na koncert alternatywnej Zduńskiej Woli, który odbędzie się przy okazji urodzin miasta, ale z tego co widzę, to jest alternatywa, która jakoś tak już od dłuższego czasu się rozwija. Dzięki czemu, może dzięki jakiej instytucji udało się zorganizować nagle tak bardzo dużo koncertów alternatywnych właśnie w Zduńskiej Woli?
6: No myślę, że nagle to nie do końca, bo te koncerty były organizowane od wielu lat. Ja też sam organizowałem te kilkanaście lat temu w mniejszej skali. No teraz staramy się przy współpracy z naszym Miejskim Domem Kultury. Mamy odpowiednie zaplecze. Od kilku lat staramy się zapraszać wiele różnych też zespołów. Te zespoły do nas przyjeżdżają. Te koncerty cieszyły się dużym powodzeniem. Zarówno były to koncerty niebiletowane, jak i biletowane. I tak od dobrych pięciu lat, jeżeli organizowane są Dni Miasta, to one również mają tą część swoją alternatywną. No w ubiegłym roku po raz pierwszy właśnie z okazji 200 urodzin miasta ta część alternatywna miała dwa dni, czwartek i piątek, i to było bardzo fajne też wydarzenie z dużym też odzewem, dlatego też postanowiliśmy to kontynuować i w tym roku to wydarzenie również również jest dwudniowe, aczkolwiek należy zaznaczać, że zaczynamy je już koncertem, który niebawem w niedzielę, koncert biletowany. No niestety bilety się na ten koncert już wszystkie wyprzedały, natomiast będziemy mieli okazję w Zduńskiej Woli gościć na jedynym koncercie legendę nowojorskiej sceny Krisztakora, czyli zespół Shelter. No następnie oczywiście czwartek i piątek to scena alternatywna i tutaj w tym roku również wydarzenie bez precedensu, bo będziemy mieli na jednej scenie dwie ikony, jeżeli chodzi o muzykę lat 80. o Dark Wave, czyli zagra ponownie z Zduńskiej Woli po dwóch latach Clan of Zymox, ale zagra również Ania Huwe, czyli legendarna wokalistka Ex-Mai Deutschland. Ania Huwe wróciła bodajże dwa lata temu do czynnego grania. W ubiegłym roku zagrała wyśmienity koncert na Sound Edit w Łodzi. W tym roku tylko dwa koncerty w Polsce, w tym jeden w Zduńskiej Woli. Serdecznie zapraszam. Będzie to miało miejsce 18 czerwca w czwartek. Natomiast w piątek sceną alternatywną zawładną nieco mocniejsze dźwięki, hardkorowo, punkowo-metalowe. I tutaj będziemy też gościć i młode zespoły, takie jak Lockdown z Poznania, ale też i czołówkę krajowej sceny, zespół Dola, Sixte Forward, Oldsworth Grace, polsko-angielski Bolkik oraz no, gwiazdą tego dnia będzie również nowojorska legenda zespół Madball. No, następnie sobota i niedziela to są już koncerty na Stadionie Miejskim, no, skierowane do szerszego grona odbiorców, na które również bardzo serdecznie zapraszam.
1: Tak się zastanawiam, kto w takim razie odpowiada za tak różnorodny line-up, no bo mamy tu właśnie te zespoły gotyckie, które z pewnością przyciągną młodzież, bo to jest teraz coś, co w tej młodzieżowej niszy bardzo dobrze się niesie i z pewnością przyciągnie zainteresowanie, ale też właśnie eksperymentalny metal, bardziej black metalowe koncerty, zespoły hardkorowe, które wydaje mi się, że już trochę do takiej starszej wiekiem publiczności są skierowane. To ma po prostu tak szerokie zainteresowania, żeby to wszystko ogarnąć i wyselekcjonować.
6: Nasz Miejski Dom Kultury otwarty jest na bardzo szeroką gamę też muzyczną. Zresztą cała idea alternatywnej Zduńskiej Woli to jest prezentowanie różnych gatunków też muzycznych, a także tutaj poprzez to budowanie przestrzeni o rozmawianie o różnego rodzaju problemach, bo ja bym też chciał podkreślić, że same koncerty to jest tylko jedna część, ale obok koncertów odbywają się spotkania z bardzo ciekawymi ludźmi, bardzo ciekawe wydarzenia, które już od dobrych 3 lat na stałe się też wpisały. I tutaj też chciałbym też podkreślić, że jest to istotny element. No w tym roku przy okazji koncertu Sheltera będziemy mieli okazję porozmawiać z wokalistą, z Rayem Capo, który napisał wyśmienitą książkę From Punk to Monk, gdzie opisuje swoją transformację, jak od muzyka, od punkowca przeszedł do mnicha. No zespół oczywiście bardzo mocno jest związany z ideą też Hare Krishna i z kulturą też indyjską, także będzie i okazja i porozmawiać również też o tym. Będziemy też mieli przy okazji koncertu 18-19 spotkanie z Rafałem Księżykiem, który napisał w ubiegłym roku wyśmienitą książkę o polskim postpunku, czyli Fala, rok 1984. Tam również zahaczał fenomenalny zespół ze Zduńskiej Woli Kontrolową, który funkcjonował z początkiem lat 80. Będziemy mieć spotkanie też z Tymonem Tymańskim, którego przedstawiać chyba też nie muszę, ale też z redaktorami naczelnymi magazynu muzycznego Noise dotkniemy też problematyki takiej, czy we współczesnym świecie papierowa prasa muzyczna jest potrzebna i czy w ogóle jest potrzeba do tego, żeby sięgać do papierowej prasy. No moim zdaniem temat bardzo też ważny. Porozmawiamy z Tomkiem Barszczem, który odpowiada za no, bardzo dynamicznie się rozwijający festiwal Summer Dying Loud w pobliskim Aleksandrowie, o tym, jaką rolę mają małe i średnie miasta właśnie w promocji kultury niezależnej i muzyki alternatywnej. Także szereg tych też spotkań ważnych, na które przychodzi bardzo też wiele osób, sporo też młodzieży, która no, też może w ten sposób i posłuchać, i zapoznać się z tym, co było w latach 90., bo my tak trochę już nie pamiętamy, jak wyglądały też lata te 90. To wszystko też pokazuje i otwiera nam na taką różnorodność, integrację i to jest bardzo, bardzo satysfakcjonujące. Dlatego też będziemy się starali zarówno w tym roku, jak i w latach kolejnych dla każdego z odbiorców zaproponować w Zduńskiej Woli coś naprawdę też interesującego.
1: Cieszę się, że został tu wspomniany Tomasz Barszcz, czyli właśnie organizator Summer Dying Loud w Aleksandrowie Łódzkim. Mam wrażenie, że panowie po prostu gracie w jakiejś swojej osobnej lidze i akurat tak się zdarza, że oba te wasze wydarzenia znajdują się nie tylko w województwie łódzkim, ale też mają bardzo właśnie silny związek z urzędami miasta i miasto w obu tych przypadkach odgrywa ważną rolę w tym, żeby ta kultura faktycznie miała swoje miejsce i była wspierana i traktowana jak pełnoprawna część kultury.
6: To jest pełnoprawna część kultury, tylko musi mieć też odpowiednie dla siebie też miejsce. To naprawdę z muzyki niezależnej, z kultury alternatywnej wyrosło bardzo wiele obecnie pewnie mainstreamowych artystów i to też trzeba umieć też dostrzec. Jest naprawdę bardzo wiele ciekawych projektów, ciekawych osób i nie wszystko rzeczywiście musi się też odbywać na dużych halach, na wielkich też stadionach, bo to też jest miejsce. I też ja z kolei też uważam, że właśnie takie małe i średnie wielkości miasta, no bo Aleksandrów nieco mniejszy niż Zduńska Wola, Zduńska Wola średnie miasto, jest pełno 40-tysięczne, no właśnie ma istotną rolę w odegraniu właśnie po to, żeby i również te elementy pokazywać, zwłaszcza no jak się ma też i odpowiednią też historię, bo z miasta wyrosło też sporo bardzo ciekawych zespołów i no będziemy na przykład też w tym roku przypominać twórczość zespołu Kontrola W, a także kosmetyku Mrs. Pinki, bo już w ubiegłym roku udało nam się porozumieć z Mary z Polski, no, która w specjalnie dedykowanym projekcie będzie grać właśnie utwory Kontroli W i kosmetyki Mrs. Pinki. Premiera będzie 20 czerwca w Zduńskiej Woli, kolejny z tym projektem koncert będzie na festiwalu w Jarocinie, także w ten sposób również staramy się oddać należną część tym twórcom, którzy się chociażby z naszego miasta wywodzili, a w swoich czasach no niestety nie mieli okazji na to, aby nawet ich nagrania zostały w jakikolwiek sposób wydane.
1: No to w takim razie już zmierzając do końca, jakie najbliższe wydarzenia można zobaczyć w Zduńskiej Woli i czy są biletowane i jak się na nie dostać?
6: Jeżeli chodzi o najbliższe, to w najbliższą niedzielę koncert grupy też Shelter. Ten koncert jest już wyprzedany. Natomiast jeżeli chodzi o alternatywną Zduńską Wolę, 18, 19 czerwiec, czwartek, piątek, wydarzenia są wolne, wstęp jest wolny dla każdego. W czwartek zagra krakowski Alembik i Klan Oxymus oraz Ania Hiuwe. W piątek zagra zespół Lockdown, Stickset Forward, zespół Dola, zespół The Bolkik, Olus Grace oraz Nowy Orczyczy z Medball. Zapraszam bardzo serdecznie na te wydarzenia. Również zapraszam na sobotni koncert projektu Mary z Polski, która przypomni utwory znakomitego zduńskowolskiego zespołu Kontrola W. No i później już powstałego w Warszawie, ale na gruzach Kontroli W zespołu kosmetyki Mrs. Pinki. Także z tego miejsca wszystkich bardzo serdecznie zapraszam w najbliższy weekend i w kolejny weekend do Zduńskiej Woli.
1: Super, dzięki bardzo.
6: Bardzo proszę.
1: Moi drodzy, gwiazdy światowego formatu podczas bezpłatnej imprezy z okazji Dni Miasta w Zduńskiej Woli. Tego nie można przegapić, zwłaszcza, że to nie tylko koncerty, ale i tak jak już wspominaliśmy w rozmowie, naprawdę ciekawe spotkanie z kulturą alternatywną, zarówno z dziennikarzami muzycznymi, jak i innymi organizatorami wydarzeń w okolicach Łodzi. Moim gościem był Paweł Szewczyk, za mikrofonem Weronika Kobus. Na dzisiaj to już wszystko. Do usłyszenia. Cześć!
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
1: Łodzią zawładnął fotofestiwal już po raz 25. W naszym mieście, mówię zawładnął, bo myślę, że nie da się przejść przez ważne miejsca w Łodzi, nie zauważając plakatów, które są naprawdę intrygujące, a jako, że już przedpremierowo miałam okazję trochę zobaczyć, co dzieje się na festiwalu, mogę wam z czystym sumieniem powiedzieć, że to naprawdę dopiero wierzchołek Góry Lodowej i prawdziwe skarby dopiero chowają się w tych przestrzeniach wewnętrznych, galeryjnych. Magazyn Reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus i chciałabym zacząć dzisiejszy program od podkreślenia, że fotofestiwal to nie jest żadna impreza dla wyspecjalizowanych fotograficznych frików, tylko dla

0: bohaterów Meloradia Łódź.
1: Niezależnie od pogody warto wybrać się do Centrum Dialogu w Łodzi i właśnie o tym opowie dzisiaj mój gość. Słuchacie magazynu reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus. Zaraz usłyszycie rozmowę z Piotrem Rębowskim, właśnie reprezentującym Centrum Dialogu w Łodzi, które znajduje się przy ulicy Wojska Polskiego w Parku Ocalałych. Zazwyczaj zaprasza Was na wystawy czy na wykłady albo pokazy filmów, ale tym razem zaprosi też na cykl bardzo ciekawych rozmów. O tym już więcej opowie mój gość. Po raz kolejny mam przyjemność gościć w studiu Piotra Rębowskiego z Centrum Dialogu w Łodzi imienia Marka Edelmana. Dobrze Cię widzieć.
2: Dzień dobry, bardzo dziękuję. Ciebie też bardzo dobrze widzieć. Dziękuję jeszcze raz za zaproszenie.
1: I szczególnie się cieszę, że porozmawiamy teraz o rozmowie.
2: Tak.
1: To brzmi głupio, ale wychodzi na to, że gdzieś tam w tych czasach, kiedy technologia wchodzi nam do każdego aspektu życia, to właśnie rozmowa potrafi cierpieć na tej obecności.
2: Tak, potrafi cierpieć i coraz mniej jest spotykana. Dlatego jako instytucja kultury, Centrum Dialogu, której misją jest, jak sama nazwa wskazuje, dialog przede wszystkim, zapraszamy Państwa bardzo serdecznie na parę rozmów, które odbędą się w przeciągu tych 2 tygodni. Te rozmowy będą realizowane w ramach różnych projektów, ale będą poruszać bardzo ważne tematy. Będziemy mieli bardzo ciekawych gości czy gościnie i tutaj na pewno ta rozmowa nie ucierpi. Tak jak wspomniałeś, tutaj tą rozmowę zbudujemy i też porozmawiamy o tym, właśnie jak dzisiaj wygląda rozmowa, czy jak dzisiaj wygląda informacja.
1: To jak masz wrażenie, co najbardziej przeszkadza w tworzeniu rozmowy, takiego prawdziwego dialogu?
2: Co przeszkadza w tworzeniu prawdziwego dialogu? Dobrze to skwitować, co przeszkadza, a nie, że nie ma tego prawdziwego dialogu. Są rzeczy, które przeszkadzają, na przykład brak możliwości wysłuchania drugiej strony, ale także brak możliwości powiedzenia tego, co się czuje. I dlatego myślę, że mogę teraz powiedzieć, jakie rozmowy czekają na waszych słuchaczy, wasze słuchaczki, a naszych potencjalnych odwiedzających. Odbędzie się debata oksfordzka w ramach projektu Centrum Dobrej Rozmowy Dezinformacja. Debata oksfordzka jest skierowana do szkół ponadpodstawowych. Tutaj obowiązują zapisy. Jeżeli jakaś klasa jeszcze by chciała wysłuchać debaty oksfordzkiej, podczas której będzie debatować Stowarzyszenie Dialogu Młodzieży, z którym notabene współpracujemy już bardzo długo, to serdecznie zapraszamy na naszą stronę, tam można znaleźć formularz, przez który można się zapisać. Debata oksfordzka będzie dotyczyć rzetelnej informacji w dzisiejszym świecie, czy coś ona jeszcze znaczy. Nasi debatanci będą na tym dyskutować, a oceniać to będzie m.in. Radomir Witt, wieloletni korespondent sejmowy, czy Agnieszka Kołodziejska-Kołodka, dziennikarka radiowa.
1: Jeżeli mogę Cię cofnąć tutaj na chwilkę, jesteś w stanie opowiedzieć o tym, na czym polega debata oksfordzka, bo to jest bardzo, naprawdę wyjątkowo ustrukturyzowany rodzaj rozmowy.
2: Tutaj jako Centrum Dialogu jesteśmy przyzwyczajeni do tej formuły, ale może niektórzy nie są znajomieni, więc mamy 2 drużyny, które debatują nad danym tematem. Jest to propozycja i opozycja, czyli propozycja, która losuje, że będzie wystawiać argumenty za daną tezą, a opozycja będzie próbowała tą tezę obalić. Każda grupa składa się z 4 osób. Jest jeszcze marszałek i jury, i widownia, która jest bardzo ważna, do której zapraszam chętne klasy. I właśnie podczas takiej debaty oksfordzkiej obydwie drużyny mają określony czas, żeby przekonać siłą argumentów do danej racji. Ona trwa około godziny, debata wraz z werdyktem, podsumowaniem i naprawdę można usłyszeć różne punkty widzenia.
1: Także jeżeli słuchają nas jakieś osoby nauczycielskie czy osoby zajmujące się młodzieżą w wieku szkolnym, no to myślę, że to jest naprawdę ciekawa propozycja, nie tylko na spędzenie czasu, ale i właśnie zainwestowanie w umiejętności dzieciaków szkolnych, które mogą się nauczyć właśnie, no wiadomo, że nie jest to coś, co przekłada się na codzienną rozmowę, ale właśnie takie fajne ćwiczenie myślowe z argumentowania swojej racji, a czasem może nawet przeciwko własnym poglądom, bo nigdy nie wiadomo, po której debacie, po której stronie debaty się znajdziemy.
2: albo jak wspomniałeś, po której debacie zmienimy zdanie, czy rozbudujemy swój światopogląd, więc to jest prawda. I sądzę, że mogę teraz przejść do kolejnego wydarzenia, równie ciekawego, równie ważnego. Tutaj już w ten czwartek od godziny 17 w ramach wydarzeń około rocznicowych likwidacji Litzmannstadt-Gastro. Centrum Dialogu co roku organizuje obchody likwidacji Litzmannstadt-Gastro i już w ten czwartek od godziny 17 można pójść na spacer ze społecznymi opiekunami drzew po Łodzi, a o 18 będzie spotkanie autorskie z Andrzejem Brzezieckim. I tutaj wydarzenie będzie dotyczyło Mariana Turskiego. I to są tak zwane łódzkie tropy Mariana Turskiego, czyli jak Łódź koresponduje z Marianem Turskim, warto przyjść i zagłębić się w tą historię, bo można coś nowego odkryć. Więc tutaj już zaczynamy te wydarzenia około rocznicowe, a w sobotę odbędzie się kolejna rozmowa, tym razem w ramach Festiwalu Łódź Wielu Kultur, bo przypomnijmy, Festiwal Łódź Wielu Kultur ma w tym roku formułę kroczącą, więc odbędzie się rozmowa nawiązująca do matronki naszej wystawy Elementarz Empatii, a dokładniej Aliny Margolis-Edelman, która była założycielką m.in. Fundacji Dzieci Niczyje. Dzisiaj dajemy dzieciom siłę. Należała do Fundacji Lekarze Bez Granic i właśnie porozmawiamy sobie o 17 w tę sobotę w Centrum Dialogu o dziedzictwie Aliny Margolis-Edelman, ale także o dzieciach w kryzysach humanitarnych. Będziemy mieli znakomite gościnie. Tutaj Dragijana Dażdin, dyrektorka Lekarzy Bez Granic Polska oraz Marta Sajkowska z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, a rozmowę będzie prowadzić znana Państwu Marta Zdanowska, która od wielu lat organizuje spacery, jest związana z tematyką praw człowieka, więc czeka nas bardzo intrygująca rozmowa.
1: Rozmowa to też często trudne pytania i od takich Centrum Dialogu zdecydowanie nie ucieka. Fajnie, że pojawia się po raz kolejny ta postać Aliny Margolis-Edelman, bo wszyscy znają jej męża, Marka Edelmana, i gdzieś bardzo mocno rezonuje ze mną ta misja przywrócenia do jakby debaty publicznej postaci Aliny Margolis-Edelman, która również była fantastyczną osobą. W ogóle niesamowite, że takie małżeństwa potrafiły się wytworzyć na świecie.
2: Tak, tak. To jest niesamowite i bardzo Ci dziękuję za to powiedzenie, że ważne jest wskrzeszanie, tak w cudzysłowie powiem, postaci Aliny Margolis-Edelman. I tutaj taka ciekawostka. Zapraszamy też na wystawę Elementarz Empatii, inspirowaną życiem Aliny Margolis-Edelman. Ale dlaczego tu mówię ciekawostka? Bo może niektórzy słuchacze uczyli się jeszcze z Elementarza, w którym była Ala Makota, a pies był As. No i ta Ala z Elementarza to jest taka legenda, że właśnie to jest Alina Margolis-Edelman, bo przyjaciel rodziny Margolisów, przyjacielem był Marian Falski, czyli autor Elementarza. Więc to jest naprawdę, dlatego Elementarz Empatii. Uczymy empatii, czy może jej nie uczymy w taki sposób dydaktyczny, ale pozwalamy jej się rozwinąć, czy może bardziej zbudować w każdym z nas.
1: Czy mamy jeszcze jakieś ciekawe wydarzenia w Centrum Dialogu w najbliższym czasie?
2: Tak, jeszcze dwa. W przyszłym tygodniu tutaj wracam do naszych dwóch projektów, Centrum Dobrej Rozmowy Dezinformacja, który i tutaj będzie rozmowa we wtorek 23 czerwca, którą poprowadzi dziennikarka Justyna Dżbik-Kluga i ta rozmowa będzie dotyczyć tego, czy możemy wierzyć w to, co widzimy w mediach. Ta rozmowa będzie też w ramach fotofestiwalu i zapraszam serdecznie na rozmowę. Gośćmi będą fotografowie, fotoreporterzy, którzy postarają się odpowiedzieć na pytanie, czy możemy wierzyć w to, co widzimy w mediach, w szczególności, że mamy postępujące różne narzędzia do fabrykowania zdjęć, fotoreportaży. Rozmowa odbędzie się o 18 w Centrum Dialogu, na którą rozmowę Państwa serdecznie zapraszam, a w czwartek, już tradycyjnie w czwartek, odbędzie się rozmowa w ramach rocznicy likwidacji Litzmannstadt-Getto i tutaj od godziny 18 w Centrum Dialogu będziemy rozmawiać o pogromach, o ciężkim temacie, o trudnym temacie, o tym, jak te lata wojenne, ten rok 1941 koresponduje ze współczesnością.
1: Tutaj naprawdę rzeczywistość wywinęła wam niezłego figla z rzeczami, które dzieją się w tej chwili w Belfaście. Chyba nawet nie mieliście prawa wiedzieć, jak bardzo aktualna będzie ta rozmowa w związku z tym, co właśnie teraz dzieje się po prostu kilka tysięcy kilometrów od nas, czy nawet kilkaset.
2: Tak, tak, to jest... I właśnie nasza instytucja, jako instytucja kultury, która ma promować dialog, tolerancję, akceptację, ale ma także za zadanie, za misję pamiętać o naszej wielokulturowej historii Łodzi, ale także o tej cięższej historii, czyli getcie, różnych pogromów, różnych antyżydowskich czy antyludzkich wydarzeń. Mamy ciężkie zadanie, ale myślę, że próbujemy sprostać tym zadaniu właśnie, żeby budować ten dialog, pamiętać o przeszłości, rozumieć teraźniejszość i budować tam lepszą przyszłość w każdym z nas. I myślę, że wydarzenia, które organizujemy, produkujemy, są tego przykładem, że chcemy znaleźć jak najwięcej rzeczy, które nas łączą, wszystkich nas, dać tą przestrzeń na rozmowy, dużo tej przestrzeni w nadchodzących 2 tygodniach, no i właśnie także pomóc zrozumieć to, co się dzieje dzisiaj. No i my też staramy się rozumieć.
1: Piękna misja, jestem pod ogromnym wrażeniem, chociaż oczywiście Centrum Dialogu jest mi znane od wielu lat, nadal zaskakuje tym, jak w mądry sposób można podchodzić do tematów niezwykle trudnych, ale właśnie jak łatwo można je też oswoić. Już samo Centrum Dialogu jest ulokowane w niesamowicie zapraszającym miejscu, czyli w Parku Ocalałych. Cieszę się, że tutaj ten spacer z opiekunami drzew się odbędzie, bo to też jest po prostu przepiękna wisienka na torcie w takiej wizycie.
2: Tak, tak. Bardzo się cieszę, że wspomniałaś o parku, bo tutaj mam pretekst, żeby też Państwa zaprosić po prostu do odwiedzania naszej instytucji parku, Parku Ocalałych, jednego z najmłodszych łódzkich parków. Parku, który też ma wspaniałą misję, którego inicjatorka w 2004 roku ocalała z getta, Halina Elczewska, chciała, żeby powstało miejsce pamięci osobach, które ocalały z getta, które same ocalały, i żeby było to miejsce życia, miejsce pamięci, miejsce radości i miejsce nadziei. W weekend mam być ponad 30, słonecznie, więc to jest idealna okazja do wybrania się do Parku Ocalałych. Tutaj takim dodatkowym atutem może być parking przed naszą instytucją, więc możemy zaparkować dosłownie w parku, oczywiście w miejscach wyznaczonych, nie wjeżdżamy na drzewa, pamiętajmy. I tutaj zapraszam Państwa serdecznie, także w weekend, czy w sobotę na rozmowę, czy po prostu na spacer po Parku Ocalałych, do odwiedzenia naszej instytucji, do zapoznania się z wystawą. Jeszcze mamy wystawę po kropce kresy Festiwalu Książki, który już kończył się około tygodnia temu. Na górze przepiękna wystawa prac wybitnej ilustratorki książek dla dzieci Jany Konhecho. I zapraszam Państwa bardzo serdecznie, także skorzystania z kawiarni, czy po prostu z chwili odpoczynku i refleksji w naszym budynku i parku. Serdecznie Państwa zapraszam do spędzenia weekendu i tych kilku wieczorów podczas rozmów w Centrum Dialogu.
1: Ja mogę się tylko pod tym podpisać i podziękować serdecznie za rozmowę Piotrowi Rębowskiemu z Centrum Dialogu w Łodzi imienia Marka Edelmana. Dziękuję Ci bardzo.
2: Ja bardzo dziękuję za zaproszenie i mam nadzieję, że będę miał jeszcze przyjemność porozmawiać z Tobą, ale także zaprosić Państwa na więcej wydarzeń do Centrum Dialogu. Bardzo dziękuję.
1: Warto tutaj przypomnieć, że wstęp do Centrum Dialogu, jak i wstęp na znakomitą większość wydarzeń organizowanych przez nich jest bezpłatny. Centrum jest otwarte w godzinach 11-18 w tygodniu oraz od 12 do 16 w weekendy. Oczywiście może się to zmieniać w zależności od wydarzeń, które mogą wykraczać poza te codzienne godziny otwarcia. Na pewno w tych godzinach możecie zobaczyć wszystkie wystawy, na przykład właśnie wspomniany przez Piotra elementarz empatii. To wszystko w dzisiejszym programie. Za uwagę dziękuję Wam. Weronika Kobus, do usłyszenia. Cześć!
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.

promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano.

0: pali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
1: Ostatnie sekundy, ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com. Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni.

Polska jest piękna, wakacje. Lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze. Na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość. Jak

0: Halo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec.

0: To promocja.
1: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
2: Meloradio.
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński. Kiedy po

Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Wbijaj na

Plany co mnie wie, mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz, ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany co do niej, mówi językiem ciała,

0: autopromocja. Tylko Melo Radio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Patrycja, Kasia, jedziecie na Tomorrowland z Melo Radio.
2: Naprawdę?
1: Naprawdę.
3: Kaśka, wygłuj te gminy.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: deň. Autopromocja. Autopromocja.
1: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
2: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
3: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
1: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś cmentów gdzie indziej.
3: A miałbyś takie piękne życie.
4: No dramat.
2: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
3: Maracin
1: i Daria.
0: Autopromocja. Tak gra Melo.

0: Tak, jak nie będziemy razem, to nie wierzę.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: No nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. Po którymś tam drinku przyszedł mi pomysł. No nie ma, po 11 latach się przekazał. No właśnie.